drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie. Ślepy wołał tak. I słyszy starca głos: Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. A kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy, zapatrzone gdzieś, to choć już widział świate strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz?

0: poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasto niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak.
1: Radio Warszawa, 106,2 FM. Dobrze słuchać.

Ogarniam cię, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

inspiracja. Nie ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres, na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: na 106.2 FM Radio Warszawa. Na zegarach godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Diecezja warszawsko-praska przypomina o właściwych zasadach sprawowania Wigilii Paschalnej. Komisja Liturgiczna wydała komunikat w tej sprawie. Czytamy w nim o decyzji biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego, który postanawia, że liturgię Wigilii Paschalnej wolno rozpocząć najwcześniej o godzinie 20. Te decyzje w rozmowie z Radiem Warszawa. Ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący komisji.
2: Marszał Rzymski mówi właśnie o tym, że obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc. W praktyce ta sprawa wyglądała różnie. Zdarzały się przypadki celebrowania tej liturgii w takiej porze wieczornej, jeszcze wtedy, kiedy było jasno, co siłą rzeczy miało też wpływ na przebieg obrzędów i ich właściwe rozumienie. Stąd właśnie inicjatywa Komisji Liturgicznej służy temu, żeby tę kwestię uporządkować.
1: Wśród przypominanych przez Komisję przepisów liturgicznych jest także wskazanie, że paschał używany w liturgii musi być zawsze z naturalnego wosku,
2: którym śpiewamy potem w orędziu wielkanocnym, że jest owocem pracy pszczelego roju. To bardzo ważne jest to, aby ten znak był rzeczywiście poprawny, właściwy, a to jest możliwe wtedy, kiedy paschał jest wykonany z wosku. Stąd właśnie taki postulat i te wszystkie sytuacje, kiedy zdarzało się, że paschał był sztuczny, był w formie plastikowej, zasługują na korektę.
1: Chociaż mszał rzymski dopuszcza odprawienie procesji rezurekcyjnej zarówno w nocy po Wigilii Paschalnej, jak i rano w niedzielę wielkanocną, komisja zachęca do rozważenia celebrowania tej procesji właśnie po Wigilii.
2: Natomiast kiedy wchodzimy w teologię liturgii, kiedy lepiej też rozumiemy to, czym jest Wigilia Paschalna i skoro jest ona tym nocnym czuwaniem, najważniejszą liturgią w ciągu roku, kiedy Kościół ogłasza całemu światu zmartwychwstanie Chrystusa, biorąc pod uwagę też bogactwo znaków, które w tej liturgii występują, czymś naturalnym jest to, że właśnie ta procesja staje się dopełnieniem, zwieńczeniem całej liturgii.
1: Cały komunikat dostępny jest na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej. Caritas Polska zaprasza na forum dobroczynności. Tym razem tematem przewodnim imprezy będą najważniejsze wyzwania dotyczące pomocy humanitarnej. Forum to coroczne wydarzenie, które łączy ludzi dobrej woli. Kluczowym jego elementem są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów Caritas Polska i zaproszonych gości. W tym roku tematem przewodnim będą najważniejsze wyzwania. Forum odbędzie się 22 października o 11 w Muzeum Wojska Polskiego przy ulicy Gwardii. To jest Cytadela Warszawska.
3: To się dzieje w Kościele.
1: W Watykanie rozpoczęło się spotkanie przewodniczące konferencji episkopatów z całego świata. Tematem obrad jest dziesięciolecie dokumentu Amoris Laetitia. To adhortacja powstała jako owoc dwóch synodów biskupów na temat małżeństwa i rodziny, które miały miejsce w Rzymie w 2014 i 2015 roku. Ogłosił ją papież Franciszek. To jest rozmowa o tym, czym żyje współczesna rodzina, wyjaśnia ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
4: Papież Leon zaznaczył w tym swoim zaproszeniu, w jaki sposób dzisiaj współczesnej rodzinie głosić Ewangelię. I to będzie namysł tak naprawdę episkopatów świata.
1: Polskę reprezentuje arcybiskup Tadeusz Wojda. Jedzie tam z głosem naszego kościoła, wyjaśnia duchowny.
4: Zwrócił się do Rady do Spraw Rodziny z prośbą o przygotowanie właśnie takich przemyśleń, takiego trochę dokumentu 10 lat Amoris Laetitia w Polsce. Później ten dokument, najpierw przygotowany przez świeckich w ramach Rady do Spraw Rodziny, został przedstawiony księżom biskupom podczas zebrania konferencji Episkopatu Polski w Łomży i z takim głosem ksiądz arcybiskup Tadeusz jest teraz w Rzymie właśnie na tym spotkaniu.
1: Spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów z papieżem Leonem XIV potrwa do 14 października.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś czwartek to chyba ostatni dzień w miarę stabilną pogodą. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Słońce raczej w pierwszej części dnia po południu już może się zachmurzyć i wieczorem może gdzieniegdzie popadać. W tym momencie 12 stopni w stolicy. Chłodniej jest w Legionowie 11, Kresek najzimniej, w Pruszkowie i Piasecznie 9 stopni. Jutro w piątek mocniej powieje, będzie chłodniej, no i większe ryzyko opadów.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Ogłoszenie nadawcy.
3: Wiesz, że kupiłem kalosze?
6: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
3: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
6: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
3: A widzisz, a kalosze mam czarne, klasyczne.
6: Oj, błękitne byłyby lepsze.
3: Co? Błękitne kalosze?
6: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
3: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
6: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają.
6: Jarek Wydra w kaloszach.
3: I Weronika Ostrowska bez kaloszy.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
7: Reklamie.
0: 6 minut po godzinie 6, Radio Warszawa, jeszcze ciemno za oknem, ale u nas już gorąco i wesoło. UB40, Chrissy Hynde, to nasza propozycja na dzień dobry. Defray już za moment.

0: 14 minut po godzinie 6, czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował profesor Eugeniusz Sakowicz.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

0: Rozumni Galaci, któż was urzekł? Was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście na wskutek wypełniania prawa za pomocą uczynków? Czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Czy jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czy tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie prawo za pomocą uczynków? Czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze?
1: Święty Paweł Apostoł w perykopie listu do Galatów wyraża prawdę nad wyraz oczywistą. Ducha otrzymaliśmy dlatego, że wierzymy. Bez wiary nie jest zatem możliwe przyjęcie daru ducha. Autor listu ma odwagę określić Galatów jako nierozumnych. Dziś zapewne, wypowiadając te słowa wobec takiej czy innej społeczności, posądzony byłby o tak zwaną mowę nienawiści. Wręcz przeciwnie, słowa Pawła znaczą mowę miłości, będącej wyrazem troski o los nowonawróconych. Nakreślenie przed oczami obrazu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego zobowiązuje do wierności temu obrazowi. Mając zawsze przed oczami krzyż Pana, nigdy zła żadnego się nie wybierze. Ważna jest tu wiara w Chrystusa, która jest ponad sformalizowaną subordynacją prawu. Ważne jest posłuszeństwo wierze, które ważniejsze jest od uczynków. One mogą być tylko grą, przebiegającą w takich czy innych okolicznościach. Wiara zaś w Jezusa pozwoli zwycięsko przetrwać najtrudniejsze chwile, w tym pokonać lęk i opresję.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto się z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też, gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
2: Rodzice doskonale znają swoje dzieci i ich zachowania, wymuszające na nich kupno tego, co one chcą. My sami również jako dzieci zapewne stosowaliśmy różne metody, by nasze zachcianki zostały spełnione. I często realizowało się to po naszej myśli. Zobaczmy, czy podobną postawę mam wobec Boga, postawę nieustępliwości? Czy jak małe dziecko wymuszam z uporem na Bogu realizację moich pragnień? Jak często po prostu się poddaję, rezygnuję, wątpię? Nie jestem tak zdecydowany wobec Boga. Nie jestem nachalny. A Jezus mówi, że właśnie gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Dlatego trzeba być nieustępliwym. Dopiero wtedy zobaczę, na czym mi tak naprawdę zależy, co dla mnie naprawdę się liczy. Skoro jestem nieustępliwy, to naprawdę wiem, o co podejmuję wysiłek i walkę. Można powiedzieć, że taka próba mi właśnie ma pokazać, na czym w życiu mi zależy, z czego nie mogę zrezygnować. Zobacz, o co tak poważnie z Bogiem się kłóciłeś. W czym byłeś nieustępliwy. Ale na koniec zobaczmy, jak Bóg spełnia nasze prośby. Może być to zaskoczenie dla niektórych, ale Jezus wcale nie mówi, że moja nieustępliwość przyniesie to, co chcę. Jezus mówi, że Bóg Ojciec jest znacznie hojniejszy, że Boga Ojca nie da się prześcignąć w hojności, bowiem na naszą modlitwę zawsze odpowiada dając siebie, Ducha Świętego. Jezus mówi: Ojciec ten z nieba da Ducha Świętego proszącym Go. Zatem nie ma modlitwy niewysłuchanej. Ojciec zawsze daje znacznie więcej niż proszę. Daje siebie, Ducha Świętego. Dziękujmy za tak wielkie obdarowanie. I prośmy jednocześnie, aby ta hojność Boga dawała wytrwanie nam w modlitwie i usuwała wszelkie wątpliwości.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Tę mszę świętą sprawuję za świętej pamięci Helenę Majewską i Leokadię Kołodziejczyk. Proszę dla nich o dar życia wiecznego w niebie. Ogarniam wszystkie wasze intencje, wszystkie te sprawy, z którymi dzisiaj przychodzicie do Pana. Także włączam w modlitwę moją tych wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez transmisję radiową. Te wszystkie sprawy waszych serc kładę przy ołtarzu Chrystusa, aby ta nasza modlitwa była owocna. Najpierw przeprośmy za wszystkie nasze grzechy.

0: Panie, który umarłeś na krzyżu, aby odkupić nasze winy, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który zmartwychwstałeś, aby dać nam życie nowe, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który przyjdziesz powtórnie, aby sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. O nierozumni Galaci, któż was urzekł? Was, przed których oczami nakreślano obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez prawo? Czy z powodu posłuszeństwa wierze? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze? Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moi dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeśli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie. Siądźcie na chwileczkę. Mamy dzisiaj nauczanie Pana Jezusa o modlitwie. Być może, że w pierwszym momencie, kiedy słyszymy ten tekst, to myślimy o wytrwałości w modlitwie. O tym, żeby w modlitwie nie ustawać. Żeby prosić wytrwale. Ale najpierw może trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest motyw? Dlaczego prosimy wytrwale? Otóż pierwsza sprawa to jest to, do kogo zwracamy się z naszą prośbą. Chcę pomyśleć o tym, jaka modlitwa będzie owocna. To nie tylko muszę pomyśleć o tym, co mam zrobić, w jaki sposób, czy jaką metodą się modlić, czy jak długo się modlić. Ale przede wszystkim muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, do kogo zwracam moją modlitwę? Kim jest Bóg, do którego się modlę? Jaki On jest? I Pan Jezus mówi nam o tym, że jest przyjacielem. Mówi o modlitwie, stosując takie porównanie do relacji w przyjaźni. I nawet jeśli w tej niedoskonałej ludzkiej przyjaźni i tak przychodzimy z zaufaniem, że nawet w środku nocy przyjaciel nam pomoże, to o ileż bardziej Bóg. I mówi Pan Bóg o tym, że Bóg jest Ojcem. We fragmencie poprzedzającym, ten dzisiejszy fragment, była mowa o tym, że Bóg jest Ojcem, bo tam Pan jest uczy modlitwy Ojcze Nasz. I w zakończeniu tej dzisiejszej perykopy też mamy mowę o tym, że Bóg jest Ojcem. Jeżeli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego. To jest kluczowa sprawa, kiedy staję do modlitwy. Czy przychodzę do Boga, który jest moim przyjacielem i moim kochającym, dobrym Ojcem? Czy tak myślę o Bogu? Czy mam w sercu takie nastawienie? Jeden z takich ważniejszych i piękniejszych tekstów o modlitwie jest w Księdze Wyjścia, kiedy
Mojżesz przychodził do namiotu spotkania. I autor biblijny pisze, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Czy kiedy przychodzę do Pana, by się modlić, to przychodzę do tego, który będzie ze mną rozmawiał jak z przyjacielem, jak do Ojca, który z troską i z czułością przyjmuje swoje dziecko. Tak naprawdę to jest klucz do modlitwy, która będzie modlitwą owocną. Nie mówię skuteczną, bo w modlitwie nie chodzi o to, żeby osiągnąć skutki, żeby przekonać Boga do naszych jakichś zamiarów, ale modlitwą owocną, czyli taką, która mi przyniesie owoce, która coś uczyni w moim życiu. To jest klucz. To, jaką mam relację z Bogiem. Kim Bóg jest dla mnie i kim ja jestem dla Niego. Co myślę o tej relacji. Bo jeśli będę miał w sercu lęk tylko, albo przekonanie, że Bóg jest jakiś odległy, więc w ogóle nie wiadomo, czy ta modlitwa do Niego dotrze. Albo takie wątpliwości, że Bóg na pewno chce dla mnie dobrze. Czy Mu w ogóle na mnie zależy. To będę się modlił bez przekonania. To będę różne rzeczy robił. Będę próbował zasługiwać. Będę próbował Boga zmuszać. Będę Mu coś obiecywał. Tak jakby Pan Bóg chciał handlować czymś ze mną. Kim jest Bóg, do którego przychodzę na modlitwę? Czy jest przyjacielem? Czy jest moim kochającym ojcem?

Bogu, który jest naszym Ojcem i pragnie dobra swoich dzieci, z ufnością przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych za wiarę, aby ich wytrwałość w modlitwie przyniosła pokój i przemianę ich sytuacji. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby zmagające się z uzależnieniami, aby przez modlitwę i pomoc innych odnajdowały drogę do wolności i pełni życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, którzy odeszli już do wieczności, szczególnie za Helenę i Leokadię, aby przez miłosierdzie Boże i modlitwy Kościoła mogli cieszyć się pełnią życia w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i naszą wspólnotę parafialną, abyśmy przez wytrwałość w modlitwie i dobre czyny byli świadkami miłości Bożej w świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty obdarzasz nas swoimi łaskami i dajesz więcej, niż ośmielamy się prosić. Wysłuchaj naszych modlitw i pozwól zawsze ufać Twojej dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

dziś, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym ze świętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.

0: Wybiła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: 10 osób poszkodowanych i ładunek wybuchowy w plecaku. Na to wczorajszy atak na Żownika w Ostrołęce. Litwa wzmacnia granice z obwodem królewieckim. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. 10 osób łącznie ze sprawcą zostało poszkodowanych w ataku w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Zatrzymany 19-letni uczeń tej szkoły miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, poinformował prokurator krajowy. W mieście działa sztab kryzysowy, a uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologów. Sprawę śledzi Piotr Durys.
2: Napastnik wszedł do szkoły krótko po godzinie 11. Rzucił plecak, z którego prawdopodobnie wydobywał się dym i zaatakował nożem. Według prokuratury ładunek w plecaku prawie wybuchł. Poszkodowani to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone. Policjanci zatrzymali 19-latka niedaleko plaży miejskiej. Wcześniej sam się okaleczył.
1: A dziś uczniowie wezmą udział w zajęciach z psychologami. Rano ponownie zbierze się też sztab kryzysowy.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Litewskie wojsko zostanie skierowane na najbliższe tygodnie do wzmocnienia ochrony granicy z obwodem królewieckim. Wilno podkreśla, że to działanie prewencyjne związane z sytuacją bezpieczeństwa w regionie i możliwością rosyjskiej mobilizacji. Decyzję podjęto także po incydencie na granicy łotewsko-białoruskiej. Co najmniej 20 migrantów próbowało przedostać się na Łotwę. Według łotewskiego wojska prowadzić ich mieli zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni, którzy grozili żołnierzom. Kilka godzin później zamaskowane osoby wtargnęły na terytorium Łotwy, uszkodziły skrzynkę elektryczną i ukradły 2 kamery monitoringu. Sprawcy zdołali wrócić na Białoruś przed przybyciem Straży Granicznej.
3: Dzieje się blisko.
1: Rozpoczął się kolejny etap remontu torowiska przy ulicy Puławskiej. Tramwaje wróciły tam na końcowy odcinek trasy, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
4: Od dzisiaj tramwaje linii 4 i 10 dojeżdżają dalej do przystanku Aleja Lotników, za którym znajduje się tymczasowy rozjazd nakładkowy umożliwiający zawracanie tramwajów dwukierunkowych. W tej chwili prace remontowe są prowadzone wzdłuż torowiska oraz na dalszym odcinku w stronę pętli Wyścigi.
1: Do tej pory w tym miejscu obowiązywały ograniczenia prędkości. Po modernizacji mają zostać zniesione.
4: Ostatni remont główny torowisko w tym miejscu przechodziło w 2000 roku. Znajdowały się tu tak zwane wychlapy, czyli uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody. W konsekwencji były tu ograniczenia prędkości w kursowaniu tramwajów do 10, 20 i 30 km na godzinę.
1: Od początku roku tramwaje warszawskie wyremontowały w sumie około 12 km torów. W najbliższy weekend wymieniona zostanie zwrotnica przy rondzie Radosława w październiku. Na tydzień ma zostać też wyłączona z ruchu ulica Stawki. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy będą obniżone. Skutkowałoby to m.in. tańszymi kredytami. Z powodu wzrostu inflacji sytuacja się jednak zmieniła.
5: Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła i być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stóp procentowych. Tak przynajmniej spodziewa się część analityków. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych.
1: A te zmiany oczekiwań odczuwa już część kredytobiorców.
5: Oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło z około 6% do około 6,4%. Zmieniły się prognozy dotyczące tego, co będzie dalej działo się ze stopami procentowymi.
1: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Dziś złota polska jesień i niestety to będzie ostatni dzień takiej temperatury w okolicach 20 stopni, bo w nocy zacznie padać deszcz i już się trochę popsuje, chociaż jutro też słońce będzie, ale już nie tak ciepło.
8: A jak ktoś lubi deszcz, to co?
7: To niech wstanie dzisiaj w nocy albo nie śpi.
8: O, to ja.
7: No to... A dzisiaj wyśpi się w ciągu dnia.
8: Maksymalnie 23 stopnie dzisiaj, a jutro przyjemna 14.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
8: Rozgrzałeś oczy? Że na konsoletę i potem dalej, przez okno. Na konsoletę i przez okno.
7: O, dobra. Za okno, na konsoletę,
8: i
7: za okno.
8: Ciach, i jeszcze raz. A za okno nawet bardziej, bo tam trochę zielonego jeszcze zostało.
7: Trochę tak, ale to już chyba na dwóch drzewach tylko.
8: Nie.
7: No gdzie widzisz trzecie drzewo zielone?
8: A dobra. Ja myślałam o liściach, nie? Że są, ale rzeczywiście, no, zielonego to już niedużo. Ale słuchajcie, dzisiaj jest Światowy Dzień Wzroku, więc pamiętajcie o tym, żeby, jeżeli tylko macie okazję, żeby odrywać oczy od ekranów, od komputera i spojrzeć w dal, nawet na kilka chwil, to nawet, to bardzo dobrze robi naszym oczom. A jak ktoś ma okno i ma za oknem na przykład park, albo może sobie zrobić chwilę przerwy i po prostu popatrzeć w dal, no to to jest doskonały odpoczynek dla naszych oczu.
7: Albo na betonozie może też wytężyć wzrok i spróbować zobaczyć gdzieś jakiś kawałek zielonego krzaczka, bo to niektóre widoki z okna też takie są, że ciężko dostrzec, ale można spróbować.
8: Ale wiesz co, są takie betonozy, gdzie możesz wyjrzeć przez okno i na przykład zobaczyć napis Hi Neighbors. Ja codziennie przejeżdżam obok takiego napisu i można tak sobie pomyśleć, ale fajnych mam sąsiadów, co zawsze mówią mi cześć.
7: Ale w Światowy Dzień Wzroku można też pooglądać wystawę, o której już za chwilę powiemy.
8: O, a to ciekawe.
7: No.
8: Nie mówiłeś mi jeszcze o niej.
7: To już za chwilę ci powiem. Poverello, święty Franciszek z Asyżu.
8: O.
7: Do zobaczenia w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Już za chwilę powiemy o tej wystawie.
8: Jarek Wydra.
7: Weronika Ostrowska.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.

0: czekam.
1: ...35 lat Radia Warszawa.
2: Dzień dobry, Radio Warszawa, słyszałem, 35 lat ma, więc życzę wszystkiego dobrego, rozwoju, powodzenia dla tych, którzy tworzą i którzy słuchają. Mietek Szcześniak.

0: 13 minut po 7. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Trasa S8, okolice Mostu Grota Roweckiego, standardowo od Łabiszyńskiej dzisiaj zakorkowane te okolice. Jeżeli jedziecie na Poznań czy Łódź, na Wisłostradzie zaczyna robić się ciaśniej, ale jeszcze przejedziecie bez większych korków. Ciaśniej już w tym momencie na Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie i Jerozolimskie także powoli zaczynają się korkować. Na Łopuszańskiej ciasno do zjazdu w Aleję Krakowską, podobnie na Chynka.
1: Tu i teraz.
2: Powerello, Święty Franciszek z Asyżu. To wystawa, którą można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. A w studiu Radia Warszawa Roxana Gawrońska, kurator

0: tej wystawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Poverello oznacza biedaczynę. I to określenie, które przylgnęło do świętego Franciszka. Czy przygotowując tę wystawę, chcieli Państwo przede wszystkim pokazać Franciszka jako świętego, czy może jako niezwykle inspirującą postać dla polskiej i nie tylko kultury?
1: Myślę, że założeniem było ukazanie Franciszka takim, jak go widzimy, i mam nadzieję, że takim, jak go widzimy, oznacza też takim, jaki był. Chcieliśmy na wystawie pokazać zarówno życiorys Franciszka, żeby jak najwięcej osób mogło sobie go przypomnieć, ale też przesłanie, jakie skierował do swoich naśladowców, którymi mam nadzieję również możemy być w dalszym ciągu i my współcześnie.
0: Święty Franciszek z Asyżu, postać niesamowita. A dlaczego niesamowita była też dla artystów na przestrzeni wielu wieków?
1: Można powiedzieć, że to jest taka postać wielowątkowa, że z różnej perspektywy można Franciszka ukazywać. I takie też obrazy mamy na naszej ekspozycji. Chociaż zanim właśnie wspomnę, jakie to obrazy, to warto tutaj dodać, że nasza wystawa jest wyjątkowa, ponieważ nie zgromadziliśmy wyłącznie przedstawień różnych typów ikonograficznych Franciszka, tylko staraliśmy się też ukazać szerszy kontekst dla jego życia i jego przesłania. Dlatego na naszej wystawie znajdują się też obrazy, które nie ukazują Franciszka, a ukazują coś zupełnie innego, ale pasowały nam, aby ukazać właśnie jakąś myśl, jakiś wątek z jego życia. Natomiast rzeczywiście obrazy przedstawiające Franciszka również oczywiście na naszej wystawie się pojawiły. I mamy tutaj na nich rozmaite wątki, ponieważ zarówno pojawia się stygmatyzacja, czyli jedno z takich ważniejszych wydarzeń, które kojarzymy związanych z Franciszkiem. Mamy też bardzo ciekawe przedstawienie pochodzące z klasztoru franciszkanów w Krakowie, które ukazuje Franciszka jako takiego prawodawcę, dawcę reguły dla swoich współbraci. Dodatkowo na tym obrazie Franciszek jest upozowany, tak jak zwykle przedstawia się Pana Jezusa, czyli znoszący prawą dłoń w geście błogosławieństwa, lewą trzyma księgę i tutaj właśnie Franciszek został ukazany jako naśladowca Chrystusa i też nam tutaj wskazuje tę drogę, za kim mamy podążać. Mamy też przedstawienia Franciszka ze zwierzętami, czyli ten wątek, który też bardzo się z osobą świętego kojarzy, na przykład z bardzo już potulnym wilkiem z Gubbio, którego Franciszek miał poskromić, gdy ten siał grozę w jednej z włoskich miejscowości. Także tych przedstawień jest dużo i każde bardzo ciekawe. Myślę, że przynajmniej z tego powodu warto wystawę odwiedzić.
0: No, a warto też wystawę odwiedzić, dlatego że to są dzieła bardzo znanych artystów. Matejko, Chełmoński, Malczewski, Wilkoń, Rząsa. Można tych nazwisk wymieniać. Nawet jeżeli ktoś tak ze sztuką nie do końca, to myślę, że te nazwiska kojarzy. No jak Jana Matejki można nie kojarzyć.
1: Tak, to było wielkie szczęście, kiedy dowiedziałam się, że obraz Jana Matejki przyjedzie do nas z Muzeum Okrągłego w Toruniu. Do tego zdjęty z ekspozycji stałej, także tutaj szczególna wdzięczność dla tego muzeum. Nawet miałam takie pytanie któregoś dnia na ekspozycji, czy to są oryginały? Tak, to są oryginały, oryginalny Stanisławski, Matejko, Chełmoński, czyli te nazwiska, które dobrze znamy, cenimy, także też dla miłośników sztuki to będzie gratka.
0: No i dla miłośników sztuki gratką pewnie będzie dzieło Antoniego Rząsy, które poza Zakopanem jest w innych miejscach bardzo rzadko pokazywane.
1: Tak, właściciele Galerii Rząsy w Zakopanem zrobili nam tę uprzejmość i wyjątkowo z okazji tak wielkiego jubileuszu zgodzili się, by ta rzeźba, właściwie płaskorzeźba, przyjechała do nas. Jest też bardzo takim istotnym punktem właściwie na wejściu, jak wchodzimy na wystawę, od razu nas ten Franciszek Rząsy wita. Przedstawienie bardzo ciekawe, ponieważ Rząsa zawsze przedstawiał jakby swoją ikonografię, sytuację wymyśloną przez siebie. I tutaj ten Franciszek właśnie jest taki nietypowy, ma aureole z ptaków, nie ma takiego charakterystycznego nimbu, jak są przedstawiani święci. I na jego palcach takie charakterystyczne symbole, gwiazdka i krzyż, czyli odniesienie do momentu narodzin i śmierci. Te palce są bardzo blisko siebie, jakby Franciszek nam chciał powiedzieć, że to życie ludzkie jest bardzo krótkie i że trzeba z tego czasu odpowiednio skorzystać i dobrze je przeżyć.
0: Wśród eksponatów są dzieła, które powstawały na przestrzeni 7 stuleci, od XIII do XXI wieku. Czy taki laik jak ja jest w stanie zwrócić uwagę na jakiś szczegół, który będzie mówił mi o tym, które dzieło jest z kilka wieków wstecz, a które nie tak dawno powstało?
1: Tak, myślę, że jak najbardziej jest to czytelne. W pierwszej sali mamy odniesienie do domu rodzinnego Franciszka i miasta Asyżu i tam właśnie zgromadzone są przede wszystkim te zabytki najdawniejsze, właśnie od XII-XIII wieku. Później im dalej się rozpędzamy, że tak powiem, z wystawą, są te zabytki późniejsze, chociaż czasami też w międzyczasie pojawiają się też na przykład obrazy z XVII czy XVIII wieku, ale na samym starcie właśnie, żeby pokazać ten Asyż, to miejsce, z którego Franciszek się wywodził, mamy właśnie zabytki, które w jakiś sposób mają właśnie nam odzwierciedlać ten czas, tę epokę, albo troszkę właśnie późniejsze od czasów Franciszka, ale również właśnie dobrze wpisujące się i pokazujące ten okres.
0: Ta wystawa pokazuje też nam świętego Franciszka z Asyżu. Możemy go poznać bliżej, bo on nam się kojarzy z ubóstwem, z pokojem, z miłością, ale no, też możemy przekonać się, że był taki czasami bardziej radykalny i wymagający.
1: Tak, staraliśmy się go w żaden sposób tutaj nie wybielać, nie przyjmować jakiejś cukierkowej wersji Franciszka, tylko właśnie pokazujemy to, jak to wyglądało, pokazujemy jego przesłanie, też takie wypisy z reguł świętego Franciszka, reguły zatwierdzonej, niezatwierdzonej, gdzie on występuje tutaj właśnie jako ten, który wskazuje nam tę drogę. To jest też taka wystawa do oglądania, ale też do czytania i do tego też Państwa zachęcam. Tam jest bardzo dużo właśnie wskazań Franciszka, jak żyć. Na przykład takie stwierdzenia typu, jeśli widzimy, że ktoś źle czyni, że ktoś bluźni, ktoś o kimś mówi źle, to my czyńmy inaczej, my czyńmy odwrotnie, ponieważ tutaj podążamy za Chrystusem, więc ten mocniejszy przekaz też oczywiście znajdziemy. W ostatniej sali nazwanej Alter Christus, łamane na Transitus, ponieważ tam te wątki występują oba. W ostatniej sali też pokazujemy tę trudniejszą stronę życia Franciszka, czyli właśnie cierpienie, chorobę. To naśladowanie Chrystusa, które wyraziło się akurat właśnie poprzez trud. I pokazujemy, że zarówno w życiu Franciszka, jak i każdego z nas te trudy, cierpienia, przeciwności też się pojawiają.
0: My podczas naszej rozmowy mówiliśmy dużo o obrazach, wymienialiśmy nazwiska malarzy, ale ta wystawa to nie tylko obrazy, to też rzeźby, tkaniny i wiele innych przedmiotów.
1: Tak, starałam się, żeby zarówno ta różnorodność pojawiała się w tematyce, w różnorodności, jeśli chodzi o czas powstania dzieła, ale również myślę, że zawsze atrakcyjniejsza też jest taka wystawa, która jest różnorodna pod względem zastosowanych technik, dlatego mamy też rzeźbę, wspominaliśmy o Rząsie, ale mamy też wspaniałą rzeźbę ludową Jędrzeja Wowro, mamy kapliczkę z ptakami Józefa Wilkonia, a z innych mediów mamy fotografie, wspaniałe fotografie z cyklu Żywioły, z Gmunta Rytki. Mamy tkaninę artystyczną takiego pięknego owada autorstwa Zbigniewa Gostomskiego. No i też, co jest właśnie taką nowością w naszym muzeum, coś, czego do tej pory nie było na naszych wystawach. Mamy też specjalnie wypożyczone tkaniny z hurtowni Alexis, hurtowni tkanin, która posiada tutaj bogactwo różnych tkanin i staraliśmy się właśnie przy wyborze tych tkanin również kierować się tą ornamentyką dawną, średniowieczną i w tej przestrzeni Asyżu chcieliśmy ukazać właśnie mieszkanie bogatego kupca i tam też właśnie znajdziemy tkaniny wypożyczone nam specjalnie właśnie na te wystawy.
0: Wystawa dostępna do 10 stycznia przyszłego roku, no i warto ją zobaczyć, bo powstała z ponad 20 kolekcji, więc to naprawdę bardzo duża praca została wykonana, żeby właśnie tę wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zobaczyć.
1: Tak, to jest zawsze ogromny trud sprowadzenia tych wszystkich dzieł. Oczywiście jakaś część pochodzi z naszej kolekcji Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ale zdecydowana większość pochodzi z kolekcji muzeów z całej Polski. Dokonaliśmy przywozów dzieł od Szczecina po Zakopane, także trochę tych tras trzeba było zrobić. Oprócz licznych muzeów, które nam wypożyczyły dzieła na wystawę, też obiekty pochodzą z kolekcji prywatnych i także z kolekcji klasztorów franciszkańskich, także wszystkim, którzy wypożyczyli dzieła na wystawie, jesteśmy oczywiście ogromnie wdzięczni.
0: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wystawa pod patronatem Radia Warszawa, a kurator tej wystawy, Roxana Gawrońska, była w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na wystawę.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Zińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Mieszkańcy kilku stołecznych dzielnic bez wody. Zaplanowane przerwy w dostawie są spowodowane pracami wodociągowców. Utrudnienia obejmą m.in. Białołękę, Mokotów, Ursynów i Wilanów. Harmonogram robót dostępny jest na stronie MPWiK-a. Polsko-fińska spółka kosmiczna otworzyła w Warszawie centrum satelitarne, w którym zainwestuje do 2028 roku nawet 120 milionów złotych. Będzie można stąd testować całą konstelację satelitów firmy. Powstaną tu też nowe satelity. Będzie nowa nawierzchnia przy placu Zawiszy. W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ulicy Towarowej przy placu. W czasie robót na wiadukcie nad torami kolejowymi kierowcy będą mieli po jednym pasie. Prace ruszą w piątek wieczorem. Legionowo bierze się za problem parkowania. Kierowcy mogą skorzystać z blisko 80 nowych, bezpłatnych miejsc postojowych przy ulicy Handlowej i Sienkiewicza. Równocześnie Straż Miejska rozpoczęła wzmożone kontrole i egzekwowanie obowiązującego w centrum limitu postoju do 2 godzin. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej trwa wystawa poświęcona świętemu Franciszkowi z Asyżu. Ekspozycja powstała z okazji 800. rocznicy jego śmierci. Wystawę można będzie podziwiać do 10 stycznia przyszłego roku. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Korzystajmy dziś, kto jeszcze chce połapać promieni słońca i się powygrzewać w nim, to dzisiaj jest jedna z takich ostatnich okazji, żeby w tej temperaturze się właśnie powygrzewać.
5: 12 stopni o tej porze w Warszawie, to jeszcze nie jest ta temperatura do wygrzewania się, chyba że słońce dorwiecie, to wtedy może być fajnie. 10 w Otwocku, 9 w Pruszkowie, 11 w Radzyminie i 11 także w Legionowie, maksymalnie dziś 23.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolice
2: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jedziesz na Halę Mirowską po kwiaty i co? I nie ma.
2: I nie ma, no.
1: Nie ma, tak.
2: I co?
1: I co? I co?
2: Jesteś zdezorientowana. No dlaczego nie ma? No dlatego, że jest tam remont w Alei Jana Pawła II. No i te stoiska niestety się tam musiały zwinąć na jakiś czas, ale
1: na
2: już wiadomo,
1: czas. No
2: że powrócą i wiadomo nawet, kiedy powrócą.
1: No właśnie, kiedy to już za chwilę wam powiemy, ale przede wszystkim będzie to takie miejsce przyjazne, bardziej przyjazne kwiatom niż po prostu na zewnątrz. No i kwiaciarze i kwiaty będą miały więcej ochrony, no właśnie, bo wszystko będzie w pięknym, zamkniętym pawilonie. No i ci wszyscy, którzy będą chcieli po te piękne kwiaty sięgać już niebawem, już 14 października będzie można po kwiaty się wybrać, nie tylko po kwiaty oczywiście, ale no... Ja myślę, że pół Warszawy tam jeździ.
2: 14 dzień października, to już pewnie przed 9 kolejka się ustawi, bo o 9 te pawilony zostaną otwarte, więc już warunki atmosferyczne, jak świeci, to nie zwiędną, jak będzie zimno, to nie zmarzną.
1: No.
2: Kwiatkom będzie miło, przyjemnie, a i klienci kupią taki kwiatek sobie nienadwyrężony warunkami atmosferycznymi.
1: Chociaż wiesz, takie pod chmurką to też ma swój klimat. No ale jak będzie padał deszcz i będziemy mogli się schować do tego pawilonu i pooglądać kwiaty, nawet jak ktoś nie będzie chciał kupić, bo wiecie, czasem przed deszczem po prostu trzeba się schować, to też będzie miło, no.
2: 14 października, Hala Mirowska, kwiaty wracają.

0: Południowa obwodnica Warszawy. Jakie tu się złe rzeczy dzieją i korki przeogromne, a dlatego, że doszło do zderzenia pojazdów i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania, ale korki są z dwóch stron.
1: No wiesz, bo to jest tak, że nawet jak jedzie się w przeciwnym kierunku, no to kierowcy zwalniają, bo zastanawiają się, co się dzieje, trochę się boją, więc niestety dzisiaj trasa S2 południowa obwodnica Warszawy w obu kierunkach to jest zły wybór. Jeżeli możecie tylko gdzieś inną drogę wybrać, to wybierajcie koniecznie, a jeżeli już stoicie w tym korku, to my was postaramy się z cierpliwością przeprowadzić przez te utrudnienia. Będziemy się starać umilać wam ten czas. Piaseczna, dojazd w kierunku centrum Warszawy, tak, że tutaj spore utrudnienia. No, wszystkie trasy z południa, które zahaczają o tę południową obwodnicę Warszawy, bo sporo osób na nią zjeżdża standardowo, musicie tutaj uważać. Przy okolicy węzła Konotopa zjazd na południową obwodnicę Warszawy tu też zaczyna się korkować. No dzisiaj trudny dzień dla kierowców.

0: Jakie ładne imię ma dzisiejsza patronka.
1: Pelagia. A jak byś zdrobnił to imię?
0: Nie wiem, bo nie znam żadnej Pelagi.
1: Pela?
0: Pelcia?
1: Pelcia? O, może Pelcia, tak. Było ładnie. No to poznajmy ją lepiej.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Była piękną kobietą z Antiochii, kurtyzaną, która pewnego razu przyszła do świątyni w czasie kazania biskupa Nonusa i poprosiła go o chrzest. Potem udała się do Jerozolimy, gdzie w przebraniu mężczyzny prowadziła aż do śmierci, to jest do około roku 457, ascetyczne życie. Tak, dzieje świętej Pelagi pokutnicy potrafią działać na naszą wyobraźnię. To jednak, co jest w tej historii naprawdę istotne, to ukryte jest nie w owym spektakularnym nawróceniu grzesznicy, tylko w reakcji pobożnych mężów. Zanim bowiem trafiła ona do tej świątyni, wcześniej ostentacyjnie przed nią przejechała na osiołku, a jej nagie i kształtne ciało było wyraźnie widoczne pod ubraniem. I co zrobili wtedy wszyscy mężczyźni zebrani na placu przed kościołem? Spuścili ze wstydem oczy. Jedynie biskup Nonus stał i patrzył, a patrzył z czystą radością, bez żadnych podtekstów. Zrozumiał bowiem w tej jednej chwili, że ta kobieta włożyła więcej wysiłku w to, by podobać się mężczyznom, niż on, biskup, żeby stać się radością swojego Stwórcy. I chyba to właśnie spojrzenie, pozbawione pożądliwości, za to pełne uwielbienia dla Boga, który takie rzeczy w takiej sytuacji potrafi objawiać, to spojrzenie naprawdę zaintrygowało tę kobietę. Zaintrygowało tak bardzo, że weszła do świątyni jako Małgorzata, to jest perła, a opuściła ją już jako Pelagia, czyli ta, która wypływa na głębie.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: potrafisz tak jak Krzysztof Krawczyk, bo ja to wiesz, mam kobiecy głos.
1: Nie, ja nawet nie próbuję.
0: A spróbuj, bo jesteś ty.
1: Nie, Krzysztof Krawczyk był jedyny, niepodrabialny i wyjątkowy.
0: I zawsze to bądź, słuchaczu Radia Warszawa, zostań z nami. Zaraz
1: za dwie
0: ósma.
1: Minuty ósma.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Maryi.
5: Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
4: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
5: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
4: Totus tuus, tota tua.
6: Kurs w Szkole Maryi. Od 9 do 11 października.
7: W Zalesiu Górnym.
5: Zapisy 509-793-280
4: lub na www.świętarodzina.org.
6: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
8: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
9: A reklamujesz swoją firmę?
8: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
9: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
8: Naprawdę? W radiu?
9: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński. A po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach. Arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina ósma, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Były lekarz Szpitala Południowego i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. z zarzutami. Kolejny dzień protestów we Francji. W Watykanie rozpoczęło się spotkanie z okazji dziesięciolecia adhortacji Amoris Laetitia. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Do 10 lat więzienia grozi Dawidowi K. Były lekarz Stołecznego Szpitala Południowego usłyszał zarzut w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu placówki.
11: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę wynoszącą ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
12: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał pomimo deklarowania na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa.
11: Pomimo zagrożenia surową karą nie było wniosku o areszt wobec podejrzanego. Zamiast tego zastosowano 200 000 zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator dodał, że w sprawie Szpitala Południowego wszczęto już 4 śledztwa.
10: A sprawę śledzi Jolanta Turkowska.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: We Francji trwa kolejna fala protestów licealistów. Dziś związki zawodowe sektora edukacji zapowiadają kolejne demonstracje i strajki. To już czwarta fala protestów od końca września. Kulminacją był zeszły wtorek, gdy na ulicę wyszło według władz co najmniej 250 tysięcy osób. Według organizatorów protestujących było nawet do 2 razy więcej. Protestujący domagają się m.in. 10 miliardów euro na pilne działania w sektorze edukacji. Premier Sebastian Lecornu zapowiedział szybkie rozwiązania problemów organizacyjnych. kolejnych, ale nie ogłosił dodatkowego finansowania. Z jednej strony władze mówią o malejącej liczbie blokowanych szkół, a z drugiej w największych miastach nadal dochodzi do zamieszek. Od początku protestów rannych zostało blisko 1000 osób. Z powodu zniszczeń około 30 tysięcy uczniów przez kilka tygodni nie będzie mogło wrócić do swoich szkół.
13: Dzieje się blisko.
10: Kolejni podejrzani o oszustwa zatrzymani. Mokotowscy policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny, który nerwowo zachowywał się przy bankomacie. Okazało się, że próbował wypłacić pieniądze kobiety, którą wprowadził w błąd, podając się za konsultanta serwisu banku.
7: Policjanci podjęli interwencję, a następnie zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy. Przy mężczyźnie znaleźli 1800 zł w gotówce oraz dwa telefony. Zgromadzone informacje pozwoliły ustalić, że mężczyzna miał wcześniej, podając się za konsultanta technicznego serwisu internetowego, nakłonić pokrzywdzoną do przekazania kodów, a następnie wypłacić z bankomatu pieniądze.
10: Policjanci zatrzymali także podejrzane o oszustwo dwie obywatelki Ukrainy.
7: Według ustaleń śledczych jedna z kobiet miała wypłacać pieniądze z bankomatu, a później pełnić rolę logistyka, odbierać od innych osób gotówkę lub telefony i przekazywać je dalej. Druga miała uczestniczyć w odbieraniu pieniędzy. Podczas zatrzymania i przeszukania policjanci zabezpieczyli m.in. gotówkę, telefony, karty SIM, karty płatnicze oraz dokumenty.
10: Oszustwa zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. O większą bliskość Kościoła wobec rodzin, szczególnie tych doświadczających trudności i kryzysów, zaapelował Leon XIV. Rozpoczynając spotkanie z okazji 10. rocznicy publikacji adhortacji Amoris Laetitia, podkreślił, że Kościół powinien głosić piękno małżeństwa i rodziny, ale jednocześnie towarzyszyć wiernym z cierpliwością i miłosierdziem. Spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata potrwa do 14 października. Polskę reprezentuje arcybiskup Tadeusz Wojda.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: W nocy deszcz, ochłodzenie, nieprzyjemnie, ale zanim
0: moje
1: nastąpi
0: kwiatki
1: ta noc...
0: Moje czekają na deszcz.
1: Ale możesz też je podlać. Ale zanim właśnie przyjdzie ta brzydka noc, to piękny dzień się zapowiada.
0: To ja tylko muszę Jarkowi wytłumaczyć, drodzy słuchacze, od was wszystkich. On po prostu nie rozumie, że kwiatki wolą prawdziwy deszcz.
1: To dlaczego nie zbierasz deszczówki?
0: Bo mam za mały balkon. 23 stopnie dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. Budzimy stolicę i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A myślisz, że jagody lubią deszczówkę?
1: No myślę, że nawet bardzo, bo to takie owoce, ja wiem, takie, które w lesie można chyba nawet znaleźć, no to one tylko z deszczówki żyją.
0: Mi trochę smutno, bo sezon jagodowy się zakończył. Gdzie są jagodzianki?
1: Nie pomroziłaś zapasu?
0: Znaczy mam mrożone, ale wiesz, to jest co innego niż takie świeżo zerwane. No. Taka świeża jagodzianka, pamiętasz jak ci przyniosłam?
1: Pamiętasz?
0: To jest wspomnienie lata. Ale dlaczego jagoda? Dlatego, że nasz dyrektor muzyczny chyba nas posłuchiwał wczoraj i dał nam dzisiaj podpowiedź w naszej zagadce detektywistycznej. Dlaczego dzisiaj depres i piosenka Bojo Cię Kocham jako budzik muzyczny i co to ma wspólnego ze wzrokiem? Podobno jagody są dobre na oczy.
1: Tym tropem poszedł.
0: I mogę ci powiedzieć dlaczego. Dlatego, że dzięki nim regeneruje się rodopsyna. Antyocyjany przyspieszają odbudowę rodopsyny, czyli to jest czerwony barwnik w siatkówce, co poprawia widzenie o zmroku i zapobiega kurzej ślepocie. Poza tym... jagody wpływają na ochronę naczyń krwionośnych, ponieważ wzmacniają kapilary, czyli drobne naczynia krwionośne w oku i poprawiają jego ukrwienie. Chcesz dalej?
1: Ja myślałem, że to marchewka na oczy jest dobra.
0: A nie, właśnie jagody. A dlaczego jagody? No bo w tej piosence jest o jagodach.
1: No dobra, no to doszliśmy. Doszliśmy do jagód przez zespół Depres, Bojo Cię Kocham, 7 minut po 8. Veronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra, myślisz, że nasi słuchacze będą śpiewać tak z Radiem Warszawa?
1: No, Bojo Cię każdy kocham. To zna, no to na pewno. To słuchamy.
0: Wow.
9: Pobudka, muzyczny budzik.
14: Hey! Wysadzio se

0: Południowa obwodnica Warszawy i dzisiaj tam katastrofalna sytuacja, która jest związana ze zderzeniem pojazdów na wysokości lotniska Chopina. Zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Poznania i korek to ciągnie się od Mostu Południowego przez Wilanów, Natolin, Ursynów, no i aż do lotniska Chopina. W przeciwnym kierunku też mamy korek od węzła łączącego z S8, czyli węzła Opacz. Południowa obwodnica Warszawy. Dziś lepiej tam się nie wybierać, przynajmniej na razie. Korek mamy także na zjeździe z autostrady A2 na S2 i jeszcze mamy korki Jawczyce, Mory, to jest droga numer 92. Omijajmy lepiej te miejsca.
1: Rozmowa poranka.
2: Przed nami kolejny dzień papieski i w naszym studiu owoc Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, żywy pomnik Jana Pawła II, czyli stypendyści z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia będą zapraszać Was do tego,

0: żeby w weekend, no właśnie, zaplanować czas, który będzie można wykorzystać ze stypendystami, będzie można więcej dowiedzieć się też o Janie Pawle II, może zapytać młodych ludzi, których nieczęsto kojarzymy z tym, że chcą się dzielić, czy wiedzą coś więcej na temat Jana Pawła II, a ci akurat tak. Kamila Miąsek, cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mateusz Bobiński, cześć, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Wspólnota Warszawska, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i właśnie jeszcze was pytałam wcześniej, w Warszawie jest jedna wspólnota, nie jest podzielona na diecezję, zgadza się?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Tak, jest jedna wspólnota.
0: Czyli Wisła was nie dzieli, Wisła nas nie dzieli, tak
2: nie
0: jak
2: ma podziału, nie.
0: Radio Warszawa też dociera i tutaj, i tam, i bardzo się z tego powodu cieszymy. Co dla was oznacza to hasło tego Dnia Papieskiego, które brzmi Jan Paweł II, uczeń misjonarz? Co to dla was znaczy być uczniem misjonarzem? Mateusz.
2: Dla mnie osobiście to się wiąże z taką codziennością, myślę. I tutaj też, żeby być uczniem, to duże pole daje nam fundacja, żeby stawać się uczniem właśnie Pana Jezusa. Dlatego, że formujemy się w duchu nauczania Ewangelii oczywiście, ale też naszego patrona, czyli świętego Jana Pawła II, spotykając się co miesięcznie chociażby. I dzięki temu możemy pokochać po pierwsze Chrystusa i Go naśladować, czyli być uczniami, a jednocześnie, właśnie tak jak mówiłem, w życiu codziennym dawać o Nim świadectwo. Na przykład w takich prostych rzeczach, żeby kochać innych, wyciągać pomocną dłoń, dawać wsparcie, ale też żeby nie wstydzić się chociażby pomodlić gdzieś w miejscu publicznym, żeby czy w akademiku, czy w domu, czy na uczelni pokazać, że rzeczywiście jesteśmy ludźmi wierzącymi.
0: Podczas twoich studiów na kierunku informatyka na WAT-ie zdarza się czasami rozmawiać o Bogu z kolegami?
2: Zdarza się.
0: Koleżankami?
2: Rzeczywiście gdzieś znajomi widzą to gdzieś w mediach społecznościowych, też udostępniam chociażby rzeczy związane z fundacją i pytają.
0: No i pięknie. Kamila, a jak to jest u ciebie? Co to dla ciebie znaczy być uczniem misjonarzem?
1: Tak, ja myślę, że przede wszystkim dla mnie jest właśnie nie sam fakt taki, żeby wykonywać jakieś niesamowite tutaj gesty, ale myślę, że właśnie najważniejsze jest to codzienność, żeby swoim zachowaniem pokazywać właśnie te wartości i tak jak właśnie Mateusz powiedział, u mnie też to myślę, że na uczelni widać, myślę, że nie tylko przeze mnie, ale też przez moich znajomych właśnie. Myślę, że dajemy przykład właśnie tutaj osób młodych, wierzących. Bardzo dobre, myślę, że też jest dobry odbiór, no bo jest to w dzisiejszych czasach można powiedzieć niecodzienne, ale właśnie myślę, że takie osoby dają bardzo dobry przykład, trochę szokujący na pewno dla niektórych, zwłaszcza w naszym wieku, ale myślę, że jest to bardzo ważne, żeby właśnie dawać ten przykład na co dzień.
0: A wymaga to odwagi, żeby przyznać się wobec znajomych, ty studiujesz na Uniwersytecie Warszawskim, który też ma swoją renomę, wiemy jaką, niekoniecznie taką, że jest to miejsce, powiedzmy, gdzie konserwatywne wartości są promowane, tak najogólniej mówiąc, czy jest to dla ciebie trudne, żeby mówić o Bogu, żeby powiedzieć czasem coś dobrego o Janie Pawle II, żeby powiedzieć znajomym, że to nie tylko jest ten papież z memów i z kremówek?
1: Znaczy, generalnie wydaje mi się, że jeśli otaczamy się dobrymi ludźmi, no i myślę, że to jest ważne, żeby jednak znajdywać osoby, które może niekoniecznie podzielają te wartości, ale nie odpychają ich, na pewno są otwarte i przede wszystkim myślę, że mam bardzo otwartych znajomych, więc osobiście dla mnie nie jest to problemem, tym bardziej, że mam też dużo znajomych, którzy, tak jak już powiedziałam, mają wspólne wartości i też czy chodzą do kościoła, czy są zaznajomione z postacią papieża Jana Pawła II, więc dla mnie nie jest, ale myślę, że i tak wymaga to dużo odwagi i dużo osób nie jest gotowe się dzielić tymi wartościami.
0: Mateusza, dla ciebie Jan Paweł II to jest, też musisz walczyć z tym stereotypem memowo-kremówkowym, czy to już jest za nami? Bo ja myślę o moim pokoleniu, że to cały czas jest i rzeczywiście w okolicach Dnia Papieskiego, czy też wspomnienia, znowu pojawiają się różnego rodzaju memy, jakieś tam prześmiewcze teksty. Czy to jest coś, z czym ciągle trzeba toczyć walkę, czy już trochę jesteśmy za tym?
2: No myślę, że ciągle. Ja gdzieś tam mam takie doświadczenie wśród znajomych, że bez przerwy się pojawiają jakieś takie żarty związane z papieżem, może czasami głupie teksty, nie wiem, czy od tego szybko uciekniemy, pewnie nie. W mediach społecznościowych też to ciągle jest.
0: A co ty wtedy robisz? Próbujesz z tym walczyć, rozmawiać? Jak na to reagujesz?
2: Zazwyczaj może brak reakcji jest najlepszą reakcją, jeżeli, żeby nie wchodzić w jakąś głupią, może
0: rozmowę, która nie ma sensu,
2: kłótnię,
0: nie?
2: Rozmowę, która nie ma sensu. ale czasami po prostu, no czasami coś powiem, rozmawiam, że jednak to tak nie jest. Chociaż myślę, że nawet przykład życia daje więcej, bo tutaj też wracając jeszcze do tego, co, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, to mam takie słowa w głowie, że może ktoś nie usłyszy Ewangelii, ale zobaczy ją w naszym życiu.
0: I może najpierw, no właśnie, to jest ważniejsze nawet świadectwo, bo potem jakby, jak jest to świadectwo życia, to potem chętniej ci inni pytają, rozmawiają, no właśnie pytają, a skąd ty to masz? Skąd masz tę radość? Skąd to się bierze, że w tym świecie takim pełnym samotności ty się samotny nie czujesz?
2: Oczywiście, tak.
0: Co dla was oznacza bycie też stypendystą Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia? Na czym to polega w ogóle? Jakbyście naszym słuchaczom mogli wytłumaczyć, Kamila?
1: No myślę, że przede wszystkim oprócz oczywiście stypendium, którego otrzymujemy, przede wszystkim jesteśmy właśnie wspólnotą, ogromną wspólnotą, można powiedzieć, że nawet drugą rodziną. Zwłaszcza gdy są osoby, które się przeprowadzają z domów rodzinnych, no to wtedy myślę, że jesteśmy dla siebie dużym wsparciem. Spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu, choć zazwyczaj jest to dwa, ponieważ mamy spotkania wspólnotowe oraz w mniejszych grupkach spotkania formacyjne. No dodatkowo czasami jeszcze oczywiście integracje. Więc myślę, że przede wszystkim fundacja jest dla nas wsparciem. No i są to przede wszystkim, myślę, również przyjaciele, bo są to przyjaźnie na lata. Ja sama mogę powiedzieć, że mam bardzo dużą ilość przyjaciół, nawet osób, które już skończyły program stypendialny, więc myślę, że przede wszystkim są to właśnie relacje.
0: Dobre środowisko życia budujecie też w ten sposób, jak możemy usłyszeć, ale w ramach bycia stypendystą także odwiedzacie te parafie, no bo składa się na was cała Polska, chyba możemy tak śmiało powiedzieć, w takim dobrym znaczeniu, dlatego państwa już teraz zachęcamy do tego, żeby na niedzielę się przygotować, żeby wesprzeć finansowo Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, bo to jest ten prawdziwy, żywy pomnik świętego Jana Pawła II. No i jak odwiedzacie te parafie? Gdzie są darczyńcy? Gdzie są ci, którzy przelewają konkretne kwoty? Jak wyglądają wasze spotkania z darczyńcami, z tymi, którzy no właśnie dokładają się do tego żywego pomnika? Mateusz.
2: No tak, przede wszystkim odwiedzimy w najbliższą niedzielę około 30 warszawskich parafii, więc zapraszamy serdecznie. Spotkania polegają na tym, że my chcemy się pokazać tym ludziom, tym, którzy nas wspierają. Fajne jest to, bardzo fajne, jak ludzie zobaczą konkretnych stypendystów, konkretnych ludzi i usłyszą ich historię, usłyszą słowa wdzięczności za to całe wsparcie, za tą okazaną dobroć i te ofiary i wsparcie modlitewne, ale każde dobre słowo. Polega to na tym, że po prostu mówimy świadectwa, czy też tak zwane podziękowania kilkuminutowe na koniec mszy świętych. Ludzie czasami nas nagradzają oklaskami, więc widać, że im się podoba. Często podchodzą, właśnie wspominają jakieś miłe rzeczy, dziękują. Jak usłyszą, że pochodzimy z jakiejś miejscowości, to zagadują, że też gdzieś stamtąd są, więc fajnie to wychodzi.
0: Kamila, jak ty się czujesz jako młoda dziewczyna w wielkim mieście, jeszcze na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego?
1: No, myślę, że się jakoś już po kilku latach odnajduję. Wiadomo, że na początku było różnie, no ale myślę, że nie jest źle. Jest to na pewno troszeczkę przytłaczające, zwłaszcza, że no jak wiem, Warszawa to spore miasto, ale coraz lepiej z każdym rokiem.
0: A czy czujesz też taką odpowiedzialność za to zadanie, które zostało ci powierzone, bo stypendium to też jest zadanie do wykonania. Ta odpowiedzialność, o której mówił święty Jan Paweł II i to, że choćby inni od was nie wymagali, wy wymagajcie sami od siebie. Odpowiedzialność za budowanie pięknego i wartościowego społeczeństwa polskiego? Też tak do tego podchodzisz?
1: Tak, myślę, że jest to dosyć ważna misja i ja osobiście właśnie czuję, że muszę tą misję przynajmniej rozprzestrzeniać w swoim środowisku i myślę, że jest to duża odpowiedzialność, ponieważ będąc w fundacji, otrzymując takie duże wsparcie, chciałabym też dawać od siebie, więc nie dość, że udzielam się dosyć mocno, myślę, że w fundacji staram się właśnie dawać jak najwięcej od siebie, jak mogę najwięcej, jak się odwdzięczyć, ale właśnie myślę, że też Dzień Papieski jest tutaj wspaniałą okazją, żeby chociaż pokazać namiastkę jakąś tym ludziom tego właśnie, co robimy, no i w ten sposób też się odwdzięczyć, wyjść do nich właśnie, chociaż z tym właśnie jakimś słowem. Wiadomo, że może niewiele i możemy tak dać, na pewno nie możemy oddać tyle, ile oni nam dają, ale chociaż się postarać.
0: A jakbyście chcieli ich spotkać też w miasteczkach rodzinnych, bo poza tym, że odwiedzą stypendyści 30 warszawskich parafii, to będą też takie szczególne miejsca spotkania. 11 października, otwarte miasteczka rodzinne przy trzech parafiach. Świętego Andrzeja Boboli na Mokotowie, Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła Praga Południa, a także Najczystszego Serca Maryi przy placu Szembeka. Mateusz, a dla ciebie to najważniejsze przesłanie, z którym chciałbyś dzisiaj zostawić naszych słuchaczy od stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, to co to by było?
2: To ja może tutaj nawiążę do słów, które padły gdzieś tam w liście pasterskim w poprzednią niedzielę, bo one mi tak zostały w głowie, że tym, co największym darem miłości, jaki możemy dać dla drugiego człowieka, jest zaprowadzenie go do Chrystusa, czy pokazanie mu Chrystusa. I myślę, że to jest takie przesłanie i zadanie też dla nas jako stypendystów, żeby, myślę, jako to jest też taka nasza odpowiedzialność, bo dostajemy dużo od fundacji, dostajemy możliwość poznania Pana Boga, także na studiach, co właśnie nie jest takie oczywiste i nie jest takie proste, żeby gdzieś tam nie ma już religii na przykład, nie? Więc żeby to dalej nieść i żeby dawać ludziom tego Pana Boga, pokazywać i też promować naszego świętego patrona Jana Pawła II.
0: Drodzy słuchacze, ja myślę, że ja nic nie muszę tutaj dodawać. Oni powiedzieli wszystko i wiecie dlaczego na niedzielę warto się przygotować także finansowo, żeby mieć ze sobą datki, bo to jest żywy pomnik świętego Jana Pawła II, czyli Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i stypendyści z tej fundacji. Kamila Miąsek, dziękuję Ci za rozmowę, była również naszym gościem, i Mateusz Bobiński z Warszawskiej Wspólnoty. Bardzo dziękuję.
2: Tak, dziękuję, kłaniam się nisko.
0: Do usłyszenia.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: Po reklamie.
4: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
5: Czołowe zderzenie na trasie S2 w Warszawie. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez około 45 minut. Na warszawskiej Pradze doszło do zdarzenia, które powoduje utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Linie 7, 13 i 28 zostały skierowane na trasy objazdowe. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu pojazdów. W sobotę mieszkańcy Warszawy będą mogli zajrzeć na budowę stacji Chrzanów powstającej na Bemowskim odcinku drugiej linii metra. Zwiedzanie rozpocznie się o 11 i potrwa do 15 bez wcześniejszych zapisów. To kolejna okazja, by z bliska zobaczyć postępy rozbudowy drugiej linii metra. Od początku października trwa kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, która ma ograniczyć liczbę zatruć czadem i pożarów. Eksperci apelują o regularne przeglądy kominów, sprawdzanie wentylacji oraz prawidłowy montaż czujek czadu i dymu. Podkreślają też, że brak obowiązkowych kontroli może mieć konsekwencje przy wypłacie odszkodowania po szkodzie. W nocy z czwartku na piątek drogowcy ułożą nową nawierzchnię na ulicy Gołkowskiej przy jeziorku Czerniakowskim. Na czas prac między 22 a 5 rano zamknięty będzie odcinek ulicy na wysokości przebudowywanych przystanków autobusowych. Objazdami pojadą autobusy linii 108, 130 i 162. W piątek rano wrócą na swoje stałe trasy. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Dziś piękny, ciepły dzień, nawet bardzo ciepły, jeżeli założymy, że jesteśmy już w październiku, gdzie te temperatury mogą czasami być różne. To dzisiaj będą bardzo wysokie, ale pogoda się zepsuje w nocy, będzie padał deszcz, jutro już będzie trochę chłodniej.
6: A ten, że się psuje, a ludzie na deszcz czekają. 23 stopnie dzisiaj maksymalnie.
4: Twoje kwiaty.
6: Moje kwiaty też, ale ludzie też czekają na deszcz. Niektórzy lubią, wiesz, spać przy deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. 35 lat Radia Warszawa.
7: Dzień dobry Państwu. Z okazji 35-lecia powstania Radia Warszawa życzę rozgłośni i jej słuchaczom wszystkiego najlepszego i co najmniej kolejnych 35 lat owocnej pracy. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Cugowski.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Kanał na YouTubie Radia Warszawa. Tam dużo rozmów, wiele się dzieje i wiele ciekawych treści, które są niezwykle istotne, jak na przykład te, które dotyczą pierwszego kongresu eucharystycznego diecezji warszawsko-praskiej.
2: Ale dla wielu z Was, słuchacze, może to brzmieć ojojoj, kongres eucharystyczny, co to takiego? Nie za bardzo wiem, o co chodzi. No właśnie, jeżeli pojawiło się w Was takie pytanie, to doskonale, bo na YouTubie Radia Warszawa, kanał YouTube Radia Warszawa, tam znajdziecie opublikowaną wczoraj rozmowę z księdzem Dawidem Sychowskim, w której rozmawiamy na tematy związane z Eucharystią, ze spowiedzią. Więc jeżeli macie takie pytania, których trochę wstydzicie się zadać o spowiedź, o mszę świętą, czy naprawdę w hostii jest obecny żywy Pan Jezus, czy księża czasem też stresują się spowiedzią, czy ksiądz może być znudzony podczas mszy świętej, odpowiedzi na te pytania i wiele innych w rozmowie, którą możecie zobaczyć na kanale YouTube Radia Warszawa, ale tam też właśnie tłumaczymy, czym będzie kongres eucharystyczny, pierwszy kongres eucharystyczny w diecezji warszawsko-praskiej. Czy to będzie jakieś małe wydarzenie tylko dla księży proboszczów i najbardziej zainteresowanych parafian, czy będzie to szersze wydarzenie rzeczywiście dla wszystkich? Czemu ma służyć, na czym będzie polegało i dlaczego warto dobrze na to wydarzenie się przygotować? Kanał YouTube Radia Warszawa. Zachęcamy tam też do lajkowania tych rozmów, do komentowania i do subskrypcji naszego kanału.

0: Południowa obwodnica Warszawy, tam cały czas bardzo duże utrudnienia i tam doszło do zderzenia czołowego, zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Poznania i problemy od Mostu Południowego do Jana Rosoła, ale później od Indiri Gandhi znów korek. Na wysokości lotniska Chopina się kończy, ale w przeciwnym kierunku, również od S8. Ach, takie utrudnienia, żeż mi oddechu zabrakło.
1: Drodzy kierowcy, jeżeli stoicie w tym korku, to my was mocno przytulamy. My z wami trochę wolniej będziemy dzisiaj tak starać się mówić i nie ma się co denerwować. Jak już korek jest, to po prostu trzeba spędzić ten czas w dobrym towarzystwie. Jak z Radiem Warszawa, to chyba najlepiej, jak się da. A poza tym, w Warszawie ciasno także na Łopuszańskiej. Oj, tutaj też ogromne utrudnienia. Dzisiaj niedobry dzień dla kierowców. Lepiej.
0: No jeszcze do jednej kolizji doszło na skrzyżowaniu Kijowskiej i Brzeskiej. Tam tramwaje też były na chwilę zablokowane 7, 13 i 28, ale już trwa przywracanie podstawowej
1: organizacji. Uważajcie dzisiaj
0: ruchu
1: na siebie, uważajcie. Noga z gazu i delikatnie, powolutku do pracy.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Eurythmics, tam było coś o podróżowaniu, o tym, że cały świat można zwiedzić. A po co cały świat, jak można w sobotę wybrać się na wspólne świętowanie z Radiem Warszawa do Katedry Warszawsko-Praskiej zupełnie za darmo.
2: Wszystkie drogi prowadzą na Floriańską 3, bo to także adres Katedry Warszawsko-Praskiej, ale i Radia Warszawa. I właśnie tam jubileusz, 35. urodziny Radia Warszawa, które chcemy przeżyć wspólnie z Państwem w najlepszy możliwy sposób.
1: No i w jak największym gronie. Więc jeżeli chcecie przyjść z całymi rodzinami, zapraszamy bardzo serdecznie. O godzinie 18:00 oczywiście msza święta, to ten najważniejszy element naszego świętowania, czyli dziękczynienie za łaskę ewangelizacji na 106,2 FM, za to, że mamy takich cudownych słuchaczy. W waszych intencjach także ta msza święta. Będzie także homilia księdza biskupa Jacka Grzybowskiego. Księża biskupi będą razem z nami, świętowali was. Zapraszamy bardzo gorąco, ale to nie wszystko.
2: Będzie także koncert chóru Muzyka Sacra Dumy Diecezji Warszawsko-Praskiej, która zdobywa międzynarodowe uznanie i nagrody, więc warto wybrać się do Katedry Warszawsko-Praskiej, godzina 18:00, msza święta i koncert chóru Muzyka Sacra.
1: Będzie potem niespodzianka dla wszystkich, bo będziemy mieli prezenty dla tych wszystkich, którzy przyjdą. Przyjdźcie koniecznie.

0: Nie szalej, nie szalej, aż piosenka musi cię trochę uspokoić. Chociaż
1: ta ona była taka, no wiesz, energiczna, że ciężko się uspokoić. Czy będzie coś spokojniejszego po 9:00, to warto być razem z nami się przekonać.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
5: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
6: od 23 do 25 października
5: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
7: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
8: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Ostrołęka dzień po ataku nożownika, w szkołach bez lekcji. Brak ryzyka epidemii przekonuje Rosja po śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą. W serwisie podpowiemy też, jak przygotować auto na jesień. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji, zamiast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a o 9:00 ponownie zbierze się sztab kryzysowy. To pokłosie wczorajszego ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. Na miejscu cały czas pracują śledczy, prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa.
10: W ataku rannych zostało dwoje nauczycieli, czworo uczniów i dwie przypadkowe osoby w parku. Jedna z nauczycielek ma ciężkie obrażenia, ale według prokuratury życie żadnej z poszkodowanych osób nie jest zagrożone. Zatrzymany 19-latek, uczeń klasy maturalnej, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, który ma dziś zostać poddany szczegółowym oględzinom. W szkołach uczniowie mogą liczyć na rozmowę ze specjalistami, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
11: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom, będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
10: Wsparcie dla szkół zapowiada też Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
9: Sprawę śledzi Piotr Durys.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Na Syberii nie ma zagrożenia epidemią dżumy, zapewniają rosyjskie władze. To reakcja na śmierć laborantki w obwodzie irkuckim, która według zachodnich mediów mogła umrzeć właśnie na tę chorobę. W konsekwencji 200 osób objęto kwarantanną. Rospotrebnadzoru informuje jednak, że u żadnej z nich nie wykryto dżumy. Przeprowadzono blisko 5000 badań laboratoryjnych. Około 90% osób objętych izolacją zostało już zwolnionych. Laborantka miała wcześniej stłuc probówkę z patogenem. Wokół sprawy pojawiły się jednak liczne plotki, ponieważ władze nie przekazywały szczegółowych informacji. Część mieszkańców zaczęła kupować maski, antybiotyki i środki dezynfekujące. Rosja stopniowo znosi środki ostrożności, a WHO zwraca się do Moskwy o dodatkowe informacje w tej sprawie.
12: Takie są lokalne inicjatywy.
9: Władze Wawra nagrodzą mieszkańców angażujących się w życie lokalnej społeczności. Ruszył nabór do konkursu Wawerski Wolontariusz Roku, mówi Piotr Jaszczuk z Urzędu Dzielnicy.
13: Wydarzenie powstało po to, by pokazać szerszej publiczności naszych cichych bohaterów oraz promować ideę bezinteresownej pomocy. Co bardzo ważne, w tym konkursie nikt nie może zgłosić się sam. Nasi społecznicy są skromni, dlatego zadanie spoczywa na mieszkańcach. Każdy z Państwa, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, szkoły czy grupy sąsiedzkie może zgłosić swojego kandydata.
9: Wyróżnienia zostaną przyznane m.in. w takich kategoriach jak wolontariusz roku, młody wolontariusz, wolontariat międzypokoleniowy czy inicjatywa społeczna. Akcja jest organizowana w ramach 5. gali wolontariatu Wawra.
13: Jeśli znacie kogoś, kto swoim zaangażowaniem bezinteresownie czyni dobro w Wawrze, zgłoście go do konkursu. Procedura jest prosta. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy przygotowany przez Urząd Dzielnicy Wawer. Znajdziecie go Państwo na stronie wawer.um.warszawa.pl.
9: Wolontariuszy można zgłaszać do końca października. Mgła, deszcz i coraz szybciej zapadający zmrok. Jesienna pogoda oznacza dla kierowców trudniejsze warunki na drogach. To dobry moment, żeby sprawdzić samochód przed nadejściem pierwszych przymrozków. O tej porze roku częściej korzystamy z elementów, o których latem łatwo zapomnieć, mówi instruktor nauki jazdy Leszek Pławiak.
14: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. W tych warunkach, które nam się zbliżają, czyli będziemy mieli mgły, będziemy mieli być może deszcze, szybko będzie zapadał zmrok, więc czysta szyba to dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
9: Ekspert radzi też wymienić letni płyn do spryskiwaczy na zimowy, zanim pojawią się ujemne temperatury.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Ale słonecznie, ale coraz cieplej i piękniej i wiatr też niezbyt silny, no ale ciśnienie spada i to jest zwiastun deszczu w nocy.
0: Czyli jak ktoś zaspany dzisiaj, to można na ciśnienie zrzucić?
1: No można, albo na słabą kawę.
0: A, no to wybierzcie swoją opcję. Maksymalnie dzisiaj 23 stopnie w stolicy i w okolicy o tej porze, 13 w Warszawie, 11 w Otwocku, 12 w Mińsku Mazowieckim i w Pruszkowie.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Ja czuję, Jarek, jak to dzisiaj przeżywasz, że już jutro będzie trochę chłodniej i masz idealny utwór muzyczny na ten moment. Kuba i Kuba, Stygnie lato, chyba specjalnie z dedykacją dla ciebie.
1: No chyba tak, no bo ja tak lubię, jak tak jest ciepło, jak można się rozgrzać, wyjść po... Znaczy nie poopalać się, bo nie specjalnie lubię, ale tak powygrzewać się trochę w słońcu. No a już jakoś tak to dzisiaj się skończy, znaczy dzisiaj jeszcze nie, jutro.
0: Wiesz co, Jarek, ty zupełnie nie jesteś jesieniarą, bo wiesz, nie. Jesieniary to czekają nie. na to, że zrobi się właśnie trochę chłodniej, bo wtedy będzie można na legalu wziąć gruby koc, siąść z książką w fotelu albo na kanapie, zrobić sobie pumpkin spice latte w domu, no i czytać książkę.
1: Ja bym zasnął od razu, bym tego pumpkin spice latte nawet nie tknął, bo bym nie zdążył.
0: Dla tych wszystkich, którzy jesień lubią i dla tych wszystkich, którzy wolą lato, Kuba i Kuba, Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A już za chwilę będziemy odkrywać twórczość, chociaż nie wiem, to jest złe określenie, jak można odkrywać twórczość Jerzego Połomskiego. Ona jest doskonale wszystkim znana, ale można ją odkryć na nowo, bo Jerzy Połomski to postać wyjątkowa, niepowtarzalna i nikt chyba nawet nie myśli o tym, żeby kopiować jego wykonania, więc to tym większa trudność, żeby zaproponować

0: Sobie szybko, a w korku, jak stoicie akurat, bo dzisiaj to się może zdarzyć, bo Warszawa dzisiaj taka mocno zakorkowana, południowa obwodnica Warszawy, to szczególnie Was mocno pozdrawiamy i życzymy Wam dużo cierpliwości, bo tam duży, ogromny korek. To miło
1: opowiesz
0: posłuchać.
1: Za chwilę też
0: tak,
1: o tym, co tam się
0: miło posłuchać
1: dzieje.
0: O pięknych wydarzeniach, o tym, co świat artystyczny dla nas przygotowuje, także zostańcie z nami.

0: 14 minut po 9, no i sprawdzamy sytuację na południowej obwodnicy Warszawy. Przede wszystkim niestety wciąż trwają utrudnienia związane ze zderzeniem, do którego doszło na południowej obwodnicy Warszawy. Trasa S2, jeżeli jedziecie na Poznań, tutaj ten wypadek miał miejsce, no i wciąż utrudnienia niestety w obu kierunkach potężne. Jeżeli jedziecie na Poznań, to w korku utkniecie już na wysokości mostu południowego Anny Jagiellonki. I dzisiaj ta trasa to jest zdecydowanie zły wybór. Z Piasteczna w kierunku centrum Warszawy także jedziecie w korkach. Korki na Wawelskiej, ogromny korek tutaj też. W Alei Niepodległości w kierunku centrum Warszawy. Tutaj całą Aleją Armii Ludowej w kierunku Wawelskiej ciągnie się korek. Jeżeli jedziecie w kierunku Ochoty, Prymasa Tysiąclecia na całej długości do zjazdu w Jerozolimskie stoi. Wisłostrada na całej długości niemal także w kierunku centrum stoi. Oj, oj, oj, oj, cierpliwości, drodzy słuchacze.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 6.

0: 746, 46, 46.
1: Porannik. A my w naszym studiu witamy Iwonę Wujastek, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Nie zapomnisz nigdy. Czwarty Ogólnopolski Festiwal Piosenki imienia Jerzego Połomskiego to wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami. Jerzy Połomski to artysta niepodrabialny, absolutnie wyjątkowy, ale młodsze pokolenie mogą go kojarzyć może z dwóch utworów, z nazwiska. Co sprawia, że piosenki Jerzego Połomskiego wciąż mają taką wielką moc?
2: Myślałam, że pan redaktor będzie nucił, ale jestem przekonana, że większość już z naszych słuchaczy, jak usłyszało tytuł Nie zapomnisz nigdy, to już tam gdzieś rozbrzmiewały te dźwięki ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. I od razu wszyscy się uśmiechamy. Uwierzcie mi państwo, pan redaktor ma tutaj bardzo szczery uśmiech i za szybą też widzę, że wszyscy się śmieją. To rzeczywiście są takie utwory, które absolutnie wprawiają wszystkich w dobry nastrój. Chyba te najbardziej właśnie radosne są zapamiętane, jak cała sala śpiewa z nami, tak. Więc to jest chyba utwór, który nie jeden bal i nie jedno spotkanie towarzyskie i rozpoczynał i wieńczył, ale też zawsze przynosił dużo takiej spontanicznej radości. I utwory Połomskiego mają bardzo piękne teksty. One nie są długie, więc bardzo szybko się ich uczymy. Melodie są też takie wdzięczne i wdzięczne, wpadające w ucho. No i przede wszystkim Jerzy Połomski był absolutnie mistrzem estrady, mistrzem polskiej piosenki, wykonania z piękną dykcją, z trafianiem w dźwięki. No i w ogóle był człowiekiem bardzo szarmanckim, eleganckim, więc tutaj nie jedna pani nie tylko wspomina jego twórczość artystyczną, ale też taki wzorcowy, nienaganny wygląd. Kiedy rozmawiałam o nim z Ryszardem Rębiszewskim, też artystą, znali się przez wiele lat z jednej sekcji estrady w Zaspie, to mówił, że zawsze Jerzy Połomski był ikoną stylu, elegancji, zawsze ubrany dobrze, w dobrze skrojone garnitury, z dobrze dobranymi krawatami i mało tego, nie tylko dobrze wyglądał, ale też dobrze radził kolegom, bo Ryszard wspominał, że no właśnie najlepsze garnitury, jakie sobie kupił, albo najlepiej uszyte, które miał w życiu, to właśnie za radą Jerzego Połomskiego wiedział, do którego krawca się udać.
1: No właśnie, Jerzy Połomski, artysta niezapomniany, ale też niezapomniany jest właśnie styl, który reprezentował na scenie, niepodrabialny, takiej elegancji, szyku i szacunku dla swojego odbiorcy, dla którego występuje. To jest dziś nie zawsze odczuwalne.
2: Absolutnie zgadzam się z wszystkimi słowami. Rzeczywiście Jerzy Połomski z ogromną dbałością artykułował każde słowo i każdą nutę. Przepięknie prezentował utwory, które były pisane specjalnie dla niego, ale też takie utwory, jak chociażby Ta ostatnia niedziela, którą kiedyś śpiewał Mieczysław Fok, którego o nim też zresztą tutaj już rozmawialiśmy, bo w tym roku obchodzimy 125. jubileusz jego urodzin. I no może właśnie na przykładzie tego utworu można powiedzieć, że Połomski poza swoim repertuarem prezentował utwory, które wcześniej rozsławił ktoś inny, ale jednocześnie pozostawił tak wiele ciekawych utworów, które dziś mogą nieść współcześni wykonawcy. I taki jest też zamysł tego festiwalu. Nie zapomnisz nigdy, no nie zapomnisz nigdy o Jerzym Połomskim, o tym wszystkim, co się z nim kojarzy, ale też o wielu, wielu utworach wykonywanych przez niego. I od 4 lat festiwal realizowany jest co najmniej w 2 miejscach. Znaczy w Radomiu, czyli w miejscu, w którym Połomski się urodził. Tam zresztą pierwsza edycja odbyła się tylko w Radomiu, przygotowana była przez Łaźnię, Towarzystwo Środowisk Twórczych i Galerie. To jest taka instytucja kultury radomska. Od 2. edycji my dołączyliśmy jako tutaj współorganizator, teraz bardziej organizator, ale Łaźnia jest ciągle naszym współorganizatorem, bo stąd był ten pomysł. Festiwal jest i w Radomiu, i w Warszawie, bo tak troszkę drogą wyboru Połomskiego. No, Połomski urodził się w Radomiu, tam się uczył, tam mieszkał przez wiele lat, no, opowiadał, że śpiewał w bramie kamienicy i to była taka jego pierwsza dobrze akustyczna przestrzeń, w której ten głos mógł się nieść, ale wybrał Warszawę jako miejsce swojego życia, jako to miejsce, gdzie jednak tych scen, na których mógłby się realizować, było więcej. No tu było radio, w którym odnosił wielką karierę. No potem znaliśmy go też z telewizji. Stąd te dwa miasta są zawsze na tej mapie. W ubiegłym roku pojawiliśmy się też w innych miastach Mazowsza. Myślę, że w tym roku też jest na to szansa, ale dwa terminy. 17 października tym razem w Warszawie. Zaczynamy tym razem w Warszawie, a w Radomiu miesiąc później 17 listopada. Ideą w ogóle jakby takiego założenia też artystycznego tego projektu jest to, żebyśmy po pierwsze prezentowali na scenie wszystkie utwory w nowych aranżacjach, w wykonaniu orkiestry symfonicznej plus jakiegoś bendu, rozszerzonej orkiestry, ale na pewno większego składu muzycznego. W tym roku już po raz drugi aranżerem i kierownikiem muzycznym festiwalu jest Michał Jurkiewicz. Od razu powiem, że utwory, nawet jeśli słyszeliście Państwo aranżacje ubiegłoroczne, to one teraz będą miały, powiedziałabym, nowy szlif, nowe ciekawe brzmienie, bo do zespołu dołączamy jeszcze instrumenty dęte drewniane, więc to brzmienie będzie troszkę inne. I jeszcze jednej niespodziance za chwilę, ale mówiąc o tym, co łączy te cztery edycje. Zawsze występują w trakcie tego festiwalu wykonawcy młodszego i jeszcze młodszego pokolenia. Tak jakby po to, żeby właśnie ta muzyka i twórczość Połomskiego przechodziła z pokolenia na pokolenie. I w tym roku, uwaga, wspaniałe nazwiska i znane z estrady i z musicalu. Zacznę może od pań, Monika Urlik i Małgosia Chruściel, laureatka Teatralnej Nagrody Muzycznej. A panowie to jest Łukasz Zagrobelny i Kuba Jurzyk. Więc mamy czworo solistów, będą występować solo, ale również w kilku utworach, w duetach i na pewno tradycyjnie na finał wszyscy razem wykonają, cała sala śpiewa z nami i tu to nie tylko soliści, ale koniecznie publiczność, no bo bez publiczności to się nie uda. I mówiłam o tym, że będzie pewna ciekawostka i na to też są specjalnie przygotowywane aranże. Poza czwórką solistów w tym roku po raz pierwszy będzie solistom towarzyszył zespół wokalny Mazowieckiego Teatru Muzycznego, składający się co najmniej z 6 osób. To są panie i panowie, których też można niejednokrotnie spotkać w naszych spektaklach. Mogę powiedzieć, że 2 dni temu mieliśmy taką próbę wokalną przy fortepianie w naszym foyer. Zresztą patrzyliśmy z okien, widzieliśmy waszą redakcję, więc tak pozdrawialiśmy już trochę urodzinowo i naprawdę przepięknie to brzmi, dlatego polecam tegoroczną edycję festiwalu imienia Jerzego Połomskiego Nie zapomnisz nigdy, bo będziecie państwo mogli się przekonać, że nie tylko te utwory wspaniale brzmią w męskich wykonaniach, wspaniale brzmią w żeńskich wykonaniach, ale też wspaniale brzmią w takim rozpisane na głosy, kiedy tych wykonawców na scenie jest więcej.
1: Czwarty Ogólnopolski Festiwal Piosenki imienia Jerzego Połomskiego Nie zapomnisz nigdy w Warszawie 17 października, w Radomiu 17 listopada i pani dyrektor przyniosła 2 podwójne zaproszenia na to warszawskie wydarzenie, więc jeżeli chcą państwo wziąć udział w tym niesamowitym festiwalu, to zachęcamy do wysyłania SMS-ów 7248, treść wiadomości to rw. Imię i nazwisko oraz hasło festiwal. Koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT. SMS-y wysyłamy pod 7248. Treść rw. Imię i nazwisko, hasło festiwal. Czekamy na SMS-y, bo i 2 podwójne zaproszenia na państwa czekają. A do rozmowy z Iwoną Wujastyk wrócimy po wiadomościach.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
0: O reklamie.
5: Jest 9.30, tu Radio Warszawa na 106.2 FM.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. Diecezja warszawsko-praska przypomina o właściwych zasadach sprawowania Wigilii Paschalnej. Komisja Liturgiczna wydała komunikat w tej sprawie. Czytamy w nim o decyzji biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego, który postanawia, że liturgię wolno rozpocząć najwcześniej o 20.00. Tę decyzję wyjaśnia w rozmowie z Radiem Warszawa ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący komisji.
7: Marszał Rzymski mówi właśnie o tym, że obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc. W praktyce ta sprawa wygląda różnie. Zdarzały się przypadki celebrowania tej liturgii w takiej porze wieczornej, jeszcze wtedy, kiedy było jasno, co siłą rzeczy miało też wpływ na przebieg obrzędów i ich właściwe rozumienie. Stąd właśnie inicjatywa Komisji Liturgicznej służy temu, żeby tę kwestię uporządkować.
6: Wśród przypomnianych przez Komisję przepisów liturgicznych jest także wskazanie, że pascha używana w liturgii musi być zawsze z naturalnego wosku,
7: którym śpiewamy potem w orędziu wielkanocnym, że jest owocem pracy pszczelego roju. To bardzo ważne jest to, aby ten znak był rzeczywiście poprawny, właściwy, a to jest możliwe wtedy, kiedy paschał jest wykonany z wosku. Stąd właśnie taki postulat i te wszystkie sytuacje, kiedy zdarzało się, że paschał był sztuczny, był w formie plastikowej, no zasługują na korektę.
6: Komisja zachęca też do celebrowania procesji rezurekcyjnej właśnie po Wigilii Paschalnej. Cały komunikat dostępny jest na stronie internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można oglądać wyjątkową wystawę poświęconą świętemu Franciszkowi z Asyżu. Ekspozycja Poverello, święty Franciszek z Asyżu, powstała z okazji 800. rocznicy śmierci świętego i gromadzi dzieła z muzeów, klasztorów oraz kolekcji prywatnych z całej Polski, mówi Roxana Gawrońska, kurator wystawy.
8: Chcieliśmy na wystawie pokazać zarówno życiorys Franciszka, żeby jak najwięcej osób mogło sobie go przypomnieć, ale też przesłanie, jakie skierował do swoich naśladowców, którymi mam nadzieję również możemy być w dalszym ciągu i my współcześnie.
6: Na wystawie znalazły się m.in. prace Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Organizatorzy zadbali również o to, by przedstawić świętego Franciszka w sposób daleki od uproszczonych i idealizowanych wyobrażeń, dodaje Roxana Gawrońska.
8: Staraliśmy się go w żaden sposób tutaj nie wybielać, nie przyjmować jakiejś cukierkowej wersji Franciszka, tylko właśnie pokazujemy to, jak to wyglądało, pokazujemy jego przesłanie, pokazujemy tę trudniejszą stronę życia Franciszka, czyli właśnie cierpienie, chorobę, to naśladowanie Chrystusa, które wyraziło się akurat właśnie poprzez trud.
6: Ekspozycja powstała dzięki współpracy ponad 20 instytucji z całego kraju. Wystawę można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej do 10 stycznia przyszłego roku. A przed nami kolejny dzień papieski. Nauczanie świętego Jana Pawła II pozostaje aktualne także dla młodego pokolenia, przekonują stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jak podkreślają, bycie uczniem i misjonarzem zaczyna się od codziennych postaw i świadectwa życia.
9: Możemy pokochać po pierwsze Chrystusa i Go naśladować, czyli być uczniami, a jednocześnie, właśnie tak jak mówiłem, w życiu codziennym dawać o Nim świadectwo, na przykład w takich prostych rzeczach, żeby kochać innych, wyciągać pomocną dłoń, dawać wsparcie, ale też żeby nie wstydzić się chociażby pomodlić gdzieś w miejscu publicznym, żeby czy w akademiku, czy w domu, czy na uczelni pokazać, że rzeczywiście jesteśmy ludźmi wierzącymi.
6: Mówił w poranku z Radiem Warszawa stypendysta Fundacji Mateusz Bobiński. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera uzdolnioną młodzież z całej Polski. Jej stypendyści podkreślają jednak, że oprócz pomocy materialnej ważna jest wspólnota, formacja i budowanie relacji. W najbliższą niedzielę odwiedzą około 30 warszawskich parafii, by spotkać się z darczyńcami i podziękować za wsparcie. Tegoroczny Dzień Papieski odbędzie się pod hasłem Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Zabrane podczas niedzielnej zbiórki środki zostaną przeznaczone na program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, nazywanej Żywym Pomnikiem Papieża Polaka. I na koniec jeszcze informacja z Watykanu. Kardynał Michael Czerny otrzyma pierwszy papieski medal zrównoważonego rozwoju. Kanadyjski jezuita zostanie uhonorowany 13 października przez papieża Leona XIV podczas uroczystości w Castel Gandolfo. Medal ustanowił w tym roku Uniwersytet Villanova. Ma wyróżniać osoby, które szczególnie angażują się w ochronę środowiska, sprawiedliwość społeczną, troskę o najsłabszych i odpowiedzialne zarządzanie zasobami.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
11: Dzisiaj tylko trochę chmur, dużo słońca i wysoka temperatura jak na październik, powyżej 20 stopni. Piękny dzień, korzystajmy z niego, bo to się w nocy skończy deszczem i jutro już będzie chłodniej.
5: Jutro maksymalnie na termometrach 14 stopni, w sobotę maksymalnie 15, podobnie w niedzielę zrobi się taka prawdziwa jesień, a dzisiaj jeszcze 23 stopnie maksymalnie, o tej porze 14 w Warszawie, 12 w Otwocku, 13 w Radzyminie.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: 35 lat Radia Warszawa.
12: Witajcie, 35-lecie Radia Warszawa. I chcę podziękować wszystkim tym, którzy je tworzyli, wszystkim, którzy tworzą je. Chcę Wam też podziękować za spotkania, w których uczestniczyłam, bo wielokrotnie u Was byłam i bardzo miło to wspominam. Chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy, bo to my wszyscy jesteśmy Radio Warszawa. Ci, którzy je tworzą i ci, którzy słuchają. I życzyć, żeby było coraz lepsze i żebyśmy byli razem. I radości, pokoju i piękna w tym radiu. Antonina Krzysztoń.

0: Poranek.
1: Za 20,5 minuty będzie godzina 10, a my mamy przy naszym telefonie panią Ewę z Wawra. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Dzwonimy do pani dlatego, że pani wysłała do nas SMS. To znaczy, że chciałaby pani pewnie wziąć udział w 4. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki imienia Jerzego Połomskiego Nie zapomnisz nigdy. Czy się nie mylę?
2: Nie myli się pan.
1: Czy zna pani doskonale piosenki Jerzego Połomskiego?
2: Szczerze mówiąc, tak trochę średnio, ale były mi zawsze obecne w okresie dzieciństwa. Moja mama słuchała.
1: No to proszę bardzo, będzie doskonała okazja, żeby poznać tę twórczość. A w naszym studiu Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. No to zatem to wydarzenie będzie takim wydarzeniem zapoznawczym.
3: Pani Ewo, serdecznie zapraszamy panią. Tytuł tego festiwalu brzmi Nie zapomnisz nigdy, jak jedna z piosenek Jerzego Połomskiego. Ja jestem przekonana, że po tym spotkaniu, tak jak słowa tej piosenki, nigdy pan nie zapomni tego wieczoru. Zapraszamy wcześniej, żeby wypić sobie pyszną kawę, zjeść pyszne ciasteczko w naszym foyer. I od razu powiem, proszę wtedy patrzeć tak daleko przez nasze wielkie okna, bo widać z naszego foyer teatralnego tutaj rozgłośnie Radio Warszawa, bo my jesteśmy tutaj po sąsiedzku, tak wspieramy się i dobrym słowem i tak się tutaj mijamy i uzupełniamy, także jeśli pani trafiła na antenę tego radia, to po drodze będzie pani do nas, do teatru.
1: Pani Ewo, to zaproszenie
2: jest dziękuję.
1: Podwójne. Kto się z panią wybierze?
2: Mamy oczywiście, zabiorę.
1: No i super. Pani Ewa z Wawra, która otrzymuje podwójne zaproszenie właśnie na wydarzenie do Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. Bardzo dziękujemy i życzymy...
2: Dziękuję bardzo.
1: Miło spędzonego czasu, choć wiem, że z pewnością tak będzie. Dziękujemy bardzo.
3: Zapraszam.
1: Pani Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury, jest w naszym studiu, ale dołączył do nas także ksiądz Artur Więsik, dyrektor administracyjny Radia Warszawa. Witamy serdecznie.
4: Szczęść Boże, dzień dobry.
1: No i pojawiło się też coś na naszym radiowym stole.
3: Od razu powiem, że ksiądz dyrektor powiedział, że to jest w ogóle miejsce niekoniecznie najbliższe jego tutaj pracy. Rzadko bywa w studio i my tu go prawie podstępem ściągnęliśmy.
1: Ale więc, się udało.
3: Więc bardzo, bardzo tu wszystkim dziękujemy za takie wsparcie, wszystkim pracownikom. Bo drodzy państwo i drodzy słuchacze, pewnie wiecie, że nasze zaprzyjaźnione tu po sąsiedzku i ukochane i nam, i wam Radio Warszawa obchodzi swoje urodziny, 35. To tak jak właściwie chyba każdy słuchacz w tym samym wieku. I my chcieliśmy tutaj, korzystając z tej naszej obecności, z obecności księdza, złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy to radio tworzą każdego dnia. Których państwo słyszycie, bo tym swoim cudownym głosem dzielą się z państwem na antenie, ale też dla tych wszystkich, którzy w tych wielu pokoikach przygotowują, zajmują się przygotowaniem materiałów, dbają o to, żeby to radio codziennie nadawało dla państwa, ale też o tych wszystkich, którzy zajmują się technicznymi, administracyjnymi kwestiami, bo uwierzcie mi, atmosfera w tym miejscu jest, kiedy tu się przyjdzie, tak samo serdeczna i cudowna, jak tą, którą słyszycie państwo na antenie. I szkoda, że tego nie widzicie, ale słyszycie, więc na pewno są te emocje. Dyrektorze, to tak, na ręce dyrektora przekazuję taki mały pominek, taką statuetkę. Muszę wrócić do mikrofonu, chciałam podnieść się, uścisnąć. Statuetkę, którą przygotowaliśmy. Proszę otworzyć, zajrzeć, przeczytać, co przygotowaliśmy, bo w radio ważne jest słowo. Ja mówię za dużo, ale niektórzy...
4: Dziękuję bardzo serdecznie za słowa uznania. Rzeczywiście radio to system naczyń połączonych i każde piętro, każdy pokoik ma swoje znaczenie i taka energia płynie z samego dołu na samą górę, ale później z góry spływa na dół.
1: Tak jest już
4: tym bardziej
1: statuetka
4: słowo
1: w dłoni.
4: Uznania. Tak, statuetka w dłoni, szklana. W środku jest mikrofon i słowa słuchamy po sąsiedzku. Trafiacie do serc naszych widzów. Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury z najlepszymi życzeniami z okazji jubileuszu 35-lecia Radia Warszawa. 10 października 2026 roku. Bardzo serdecznie Dziękujemy. I dyrekcja, i pracownicy, i wszyscy zaangażowani w radio, bo jest nas naprawdę dużo, bo to i pracownicy, i współpracownicy, i wolontariusze, ale nade wszystko słuchacze i jak słychać, także widzowie Teatru Mazowieckiego. Tym bardziej dziękujemy.
3: A ja bardzo się cieszę, że mogliście Państwo nam w tym towarzyszyć, że to nie jest tylko takie przekazanie tych życzeń tylko w studio, ale tak naprawdę czujemy wsparcie i tą obecność wszystkich słuchaczy w każdym miejscu, w którym Państwo jesteście.
1: Bardzo dziękujemy za tę piękną statuetkę. Ta data 10 października nie jest przypadkowa, bo to taki moment, kiedy wspólnie ze słuchaczami, ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi, ale także tymi, którzy chcą albo dopiero poznają Radio Warszawa, będziemy mogli wspólnie się w Katedrze Warszawsko-Praskiej spotkać o godzinie 18:00. Msza święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej biskupa Romualda Kamińskiego, ale będzie to także wydarzenie muzyczne, bo przecież chór Muzyka Sacra także zaprezentuje się po mszy świętej, więc wszystkich zapraszamy do Katedry Warszawsko-Praskiej właśnie w sobotę i też dziękujemy za te piękne słowa i za tę piękną statuetkę, która tutaj na naszym radiowym stole się prezentuje, ale także jest słowo skierowane.
4: To jest słowo skierowane do księdza dyrektora naczelnego, księdza Mariusza Wydziuka, i do zespołu. Czcigodny księże redaktorze, drogi zespole Radia Warszawa, przyjaciele. 7 lat to mniej niż 35, ale to wystarczająco długo, by się zaprzyjaźnić. Jesteśmy sąsiadami od 2019 roku i w tym czasie dobrze się poznaliśmy. Serdeczna rozmowa, gorąca kawa i smaczne ciasto bardzo zbliżają. Chociaż pracujemy w różnych obszarach, dostrzegamy podobieństwa naszych losów. Rozgłośnia i teatr, zanim dotarły do obecnej siedziby, przebyły niemałą drogę. Z sukcesem zbudowaliśmy własną publiczność i krąg sympatyków, patronujemy rozlicznym wydarzeniom współtworzonym z innymi instytucjami, z powodzeniem wdrażamy w naszej pracy nowoczesne technologie, zarówno dla dźwięku, jak i obrazu. Odrębni, ale dobrze się uzupełniamy na wspólnej fali. Z okazji jubileuszu 35-lecia obecności Głosu Radia Warszawa w stolicy i wokół niej, z wielką radością składam wszystkim pracownikom i słuchaczom gratulacje oraz słowa uznania. Jesteście cenionym i profesjonalnym nadawcą. Zaszczyceni Waszą przyjaźnią, życzymy dobrej transmisji przez następne lata. Serdecznymi pozdrowieniami siedząca obok mnie pani Iwona Wojastek, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury wraz z zespołem. Serdecznie dziękujemy. Jako radio.
1: I bardzo dziękujemy za te słowa. Tutaj uściski dłoni teraz następują. No ale też następuje połączenie z panem Piotrem z Mińska Mazowieckiego. Halo, czy się słyszymy? Jeszcze się nie słyszymy, ale mam nadzieję, że będziemy się słyszeć za chwilę.
3: Panie rektorze, zapraszał pan wszystkich słuchaczy na godzinę 18:00 do katedry w najbliższą sobotę na wspólne świętowanie, na mszę i na świętowanie również takie artystyczne jubileuszu radia. I dodam, że w tym samym czasie nie ma u nas żadnego spektaklu, bo my wszystkich naszych widzów tego dnia kierujemy na te urodziny.
1: No i bardzo za to dziękujemy. A my 17 października kierujemy do Mazowieckiego Teatru Muzycznego na 4. Ogólnopolski Festiwal Piosenki imienia Jerzego Połomskiego Nie Zapomnisz Nigdy i pan Piotr z Mińska Mazowieckiego. Czy teraz się słyszymy?
0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie i my pana zapraszamy 10 do Katedry Warszawsko-Praskiej i 17 pani dyrektor Iwona Wujastyk pana zaprasza na festiwal do Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury, bo właśnie takie podwójne zaproszenie do pana właśnie płynie.
0: Pięknie, dziękuję. To dla mnie duża niespodzianka, ponieważ mamy z moją żoną akurat w tym czasie rocznicę ślubu, więc będzie to świetna niespodzianka.
1: Doskonale się zatem składa. A jak żona ma na imię?
0: Agnieszka.
1: Pani Agnieszko, to taki prezent od męża i Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury właśnie dla państwa. 35 lat Radia Warszawa. Ile lat państwo razem z nami są?
0: My jesteśmy od 6 lat słuchamy radia bardzo regularnie, ale mamy prawie 30 lat ślubu. więc to piękna rocznica.
1: Czyli podobny jubileusz państwo będą świętować. Gratulujemy, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy, że państwo razem z nami są.
0: Serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego na następne lata pracy.
3: Zapraszamy oczywiście wcześniej do naszego foyer, żeby już troszkę lepiej poznać nasz teatr i trochę spędzić czasu z nami przed tym wyjątkowym koncertem.
0: Będzie nam bardzo miło.
1: I bardzo dziękujemy za obecność pani dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury, pani Iwona Wujastyk razem z nami była i dziękujemy też za tę niespodziankę, statuetkę i te piękne słowa skierowane dla radia i też naszych słuchaczy.
3: Ja też bardzo, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję tutaj dyrektorowi, którego udało się za chwilkę do tego studia podstępem zaprosić, ale było mi bardzo, bardzo miło i cieszę się, że tak się potoczyły losy dzisiejszej naszej audycji, że nie tylko o Połomskim, nie tylko o muzyce, ale przede wszystkim o wielkiej przyjaźni i o tym, co nas łączy i o no, chyba takiej wielkiej radości z tego, że możemy wszyscy robić coś fantastycznego w życiu i jeszcze dawać tym radość tak wielu osobom.
1: Pani dyrektor Iwona Wujastyk i ksiądz dyrektor Artur Więsik, dziękujemy.
4: Dziękujemy serdecznie.
3: Dziękujemy serdecznie.
5: Dziesięć minut zostało do 10:00, a Warszawa wciąż zakorkowana bardzo mocno. Na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych postoicie na Wawelskiej jadąc w kierunku Ochoty, postoicie także na Sasanki do zjazdu w Aleję Krakowską, postoicie także na Łopuszańskiej, południowa obwodnica Warszawy wciąż zakorkowana, kierunek na Poznań jest bardzo, bardzo mocno w tym momencie zakorkowany, wciąż od mostu południowego Anny Jagiellonki. Ciasno także, jeżeli dojeżdżacie z Nieporętu w kierunku centrum Warszawy, wyjeżdżacie dokładnie z Nieporętu w tym kierunku. No dzisiaj kierowcom potrzeba jest dużo cierpliwości, ale ja mam nadzieję, że nam w Radiu Warszawa na 106,2 FM udaje się wam trochę ten czas umilić.

0: I nasz poranny program dobiega końca. Teraz czas na, ja nie wiem jak to po angielsku się nazywa, ten taki środkowy czas między
1: jakiś
0: porankiem.
1: Mid-time może?
0: Coś tam może takie. No i właśnie
1: tam.
0: Z kawą, ten mid-time, czy jak to tam się zwie. Ale z Zofią Kozerawską
1: wiesz,
0: państwo
1: to po angielsku, Jarek, to się herbatę pije.
2: Dzień
1: to
2: dobry.
1: 5 o'clock.
0: A tam to niech oni sobie w tym Londynie piją herbatę. U nas się kawę pije. Zofia
2: Jarek
0: kawę serwuje, więc pijemy kawę.
2: Jarek ostatnio jakoś tak językowo się poprawia, zauważyłam.
0: No, nigdy nie jest za późno, żeby te lingwistyczne sprawy ogarnąć.
2: Jesteś moją inspiracją.
0: Weronika Ostrowska.
2: Au revoir, powiedziała.
0: I Jarek Wydra, dziękujemy.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Zińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
3: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
2: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
3: Totus tuus, tota tua.
4: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października
5: w Zalesiu Górnym.
2: Zapisy 509-793-280
3: lub na www.świętarodzina.org.
4: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
6: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
7: Po reklamie.
8: Prawie minuta po 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: W dniu ataku nożownika w Ostrołęce inny nastolatek chciał zaatakować w Sierpcu. Polska i Litwa podpisze dziś umowę dotyczącą budowy nowego połączenia energetycznego. Zaczynamy jednak od wypadku na trasie S2 w Warszawie. Poważne utrudnienia w tunelu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Utrudnienia na trasie S2 w Warszawie na wysokości Palucha zderzyły się 4 samochody osobowe i auto dostawcze. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Na miejscu trwają jednak działania służb, a 2 pasy ruchu w kierunku węzła Konotopa są zablokowane. Kierowcy muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu. Problemy występują również w tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Służby czasowo go zamykają, a na tablicach przed wjazdem pojawia się informacja o zatorze. Policja udaremniła atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Nastolatek informował, że zamierza zaatakować i miał 2 noże, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze zatrzymali 17-latka.
10: Policja dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli zatrzymała 17-latka, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała u tego 17-latka. Znaleziono 2 noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
9: Do próby ataku doszło wczoraj, czyli tego samego dnia, w którym w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej zaatakował w szkole 5 uczniów i 2 nauczycieli. Następnie dokonał ataku na 2 osoby poza terenem placówki. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. 19-latek został zatrzymany. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa 9 osób.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Polska i Litwa podpiszą dziś w Wilnie umowę dotyczącą budowy nowego połączenia energetycznego Harmony Link. Ceremonia z udziałem polskich i litewskich przedstawicieli władz odbędzie się w Muzeum Energetyki i Techniki.
11: Harmony Link ma połączyć systemy elektroenergetyczne obu krajów i zwiększyć możliwości przesyłu prądu. Projekt ma też strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Litwy i całego regionu bałtyckiego. Do Wilna z tej okazji przyjedzie też minister energii Miłosz Motyka, który spotka się z litewskim ministrem energetyki Lukasem Savickasem. Porozumienie ma też określić najpóźniejszy termin, w którym połączenie zacznie działać. Zgodnie z obecnymi planami Harmony Link ma zostać ukończony do końca 2030 roku. Agencja BNS pisze, że litewskie władze chciałyby jednak przyspieszenia inwestycji i zakończenia jej wcześniej. W styczniu Rządowa Komisja do Spraw Energetyki zdecydowała, że będzie zabiegać o porozumienie z Polską w sprawie uruchomienia połączenia już w 2029 roku. Kamil Zalewski, Wilno.
9: Polska i Litwa są obecnie połączone linią Litpol Link, uruchomioną pod koniec 2015 roku. Harmony Link będzie 2 połączeniem elektroenergetycznym między oboma krajami. Przed nami ostatni dzień letniej pogody. Od piątku w Warszawie ma się wyraźnie ochłodzić. Tak mówi Radio Warszawa synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
5: Temperatura maksymalna wyniesie już tylko od 12 na północy do 14 na południu regionu. Dodatkowo wystąpią przelotne opady deszczu, a silny porwisty wiatr na północy regionu będzie osiągał w porywach nawet do 65 km na godzinę. W Warszawie prognozowana temperatura maksymalna w piątek wyniesie już tylko około 13 stopni.
9: Synoptycy prognozują, że weekend maksymalna temperatura w Warszawie i okolicach ma wynosić około 15 stopni Celsjusza. Jak będzie dzisiaj, o tym już za chwilę powie Zofia Kozerawska.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Otóż dzisiaj ta temperatura, która w weekend będzie najwyższa, no to dzisiaj będzie najniższa. Bo teraz jest 14 stopni w Piasecznie i w Otwocku, 16 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, ale też w Pruszkowie i w Grodzisku, w Wołominie, w Mińsku, wszędzie 16 i w Ożarowie Mazowieckim też. A spodziewamy się 22 stopni. I cieszmy się nimi, weźmy sobie na zapas te 22 stopnie, gdzieś pokitrajmy w jakichś pudełeczkach i jak nam będzie chłodno, to trzeba do tego pudełeczka będzie zajrzeć. Trochę chmur, ale bez deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Dzień dobry, witam was wszystkich kochani bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. 9:05, no ja dzisiaj biegiem tutaj, biegałam po schodach, po dwa schodki, powiem wam szczerze, nieco się zdyszałam, także wolałabym jutro na spokojnie jakoś tak pokonać tę trasę. Cieszę się, że jestem z wami i zapraszam bardzo serdecznie na najbliższe 4 godziny cieplutkiego, pięknego jesiennego dnia. Ja się nazywam Zofia Kozrawska, ale on daje teraz antenę Stingowi. 6 po

0: No, na kogoś czeka Lauren Deagle ze swoim cudownym głosem. 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No jak tam wczoraj świętowane było święto Matki Bożej Różańcowej? Mam nadzieję, że tak i że był to dobry czas z nią i z różańcem, który być może wcześniej gdzieś leżał taki rzadziej używany. No różnie to u nas bywa, ale dobre są powroty. Także ciągle zaczynajmy od nowa, nie poddawajmy się i nie traćmy nadziei. A dziś rozbawiło mnie to, że dziś jest, słuchajcie, dzień, można powiedzieć, od stóp do głów. Bo jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Podologii, a jednocześnie dziś też jest Światowy Dzień Wzroku. Także jesteśmy objęci po prostu świętowaniem od stóp do głów. No ciekawa jestem bardzo, czy jakoś świętujecie Światowy Dzień Wzroku, bo o to mnie skłoniło do takiej refleksji, na co my patrzymy, na co ja patrzę, co jest przedmiotem mojego zainteresowania każdego dnia, w pierwszej jego chwili i w tej ostatniej. I przyznam wam się szczerze, że ostatnio mam dużo rozmyśleń na ten temat, że jednak za dużo patrzę w telefon. Oczywiście ja się bardzo często usprawiedliwiam, na co ja tam patrzę w ten telefon i że to jest takie ważne też do mojej pracy, ale jednak podsumowując, stwierdzam, że czas wyznaczyć granice tego, kiedy patrzę na telefon, a kiedy na niego nie patrzę. Ciekawa jestem, na co wy patrzycie i czy w związku z tym, że dziś Światowy Dzień Wzroku, macie jakiś pomysł, jakby ten dzień zaświętować pięknie? Jeśli tak, to dajcie znać. Teraz już Anna Maria Jopek. 14 minut po 10.

0: Walk the Moon. Za nami 21 minut po 10. Teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Mówię o tym dlatego, że istnieje pokusa, aby interpretować Pismo Święte w oderwaniu od wielowiekowej tradycji wiary Kościoła, stosując klucze właściwe dla współczesnej literatury czy publicystyki. Rodzi to niebezpieczeństwo uproszczeń, zafałszowania objawionej prawdy, a nawet naginania jej do potrzeb z góry przyjętej, indywidualnej filozofii życia czy też ideologii. Już święty Piotr Apostoł występował przeciw takim próbom, gdy pisał: to przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Zadanie zaś autentycznej interpretacji Słowa Bożego powierzone zostało tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, jak przypomniał ostatni sobór w Konstytucji o Objawieniu Bożym, Dei Verbum.

35 lat Radia Warszawa. Tu Piotr Nazaruk i zespół TGD. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, a jeszcze serdeczniej ekipę, która tworzy to radio już od 35 lat. Wszystkiego niebieskiego.

0: Kelly Clarkson. Za 29 minut będzie godzina 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czytam sobie właśnie artykuł na stronie Stacji 7. Polecam wam gorąco. Mateusz Ochman. Czy od modlitwy papieża z dziećmi przestaną spadać bomby? No właśnie. Takie niedowierzanie w komentarzach wokół wspólnej modlitwy Leona XIV i dzieci w ogrodach watykańskich. Również ze strony wierzących, tak pisze Ochman, doceniano inicjatywę, wzruszający widok, dobre intencje, a zaraz potem przychodziło pytanie, co to da? Przecież od tego nie przestaną spadać bomby. Trzeba zrobić coś konkretnego. Można wyznawać wiarę w Boga i jednocześnie z góry zakładać, że w tej sprawie niczego od Niego nie należy oczekiwać. No i z zewnątrz rzeczywiście wygląda to jak słabość do sześcianu. Bardzo mi się spodobało to jego określenie. Najpierw modlitwa, której nie sposób ustawić na granicy ani wpisać do tabeli uzbrojenia. Potem różaniec, spokojny rytm tych samych słów. Gdy wiadomości z wojny przynoszą kolejne obrazy zniszczenia i wreszcie dzieci, które nie podpiszą traktatu, nie zarządzą rozejmu, nie wysadzą w powietrze czołgu, ani nie zestrzelą drona. Dłonie z różańcami wydają się straszliwe, straszliwie małe wobec tego wszystkiego, tak pisze. No właśnie. Ale różaniec ma wielką moc. Wczoraj cytowałam te słowa, ale powiem je jeszcze raz, że podczas egzorcyzmu, w którym się egzorcysta zmusił złego ducha do tego, żeby powiedział prawdę, jaką moc ma różaniec. On powiedział, że gdybyś chrześcijanie wiedzieli jaką, to byłby mój koniec. No, ale na szczęście uwierzyli, że to tylko zabawa dla starszych pań, ha, ha, ha. No więc właśnie nie. Także zdrowaś Maryjo.

0: Piękny duet, prawda? Za 20 minut będzie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Było tu dzisiaj znowu składane życzenia, były w poranku z Radiem Warszawa i słuchajcie, no ważne spotkanie nasze, centralne uroczystości w najbliższą sobotę 10 października o godzinie 18. Bardzo gorąco Was zapraszamy. Przyjdźcie na tę uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego tutaj w katedrze warszawsko-praskiej. Homilię wygłosi biskup Jacek Grzybowski, a po Eucharystii odbędzie się przepiękny koncert chóru Muzyka Sakra pod dyrekcją profesora Pawła Łukaszewskiego. Oczywiście wstęp jest wolny. Zaproście tych, którzy są Wam bliscy, albo tych, którym bliskie jest Radio Warszawa. To jest bardzo dobry pomysł, żeby tak spędzić sobotni wieczór. Razem dobremu Bogu najpierw podziękować za wszystkie dary, którymi nas obdarowuje poprzez Radio Warszawa, bo to jest tak, że my nawzajem jesteśmy dla siebie darem i Wy jako słuchacze dla nas naprawdę bardzo też. My tu sobie często w ramach redakcji powtarzamy, co nam mówicie na ucho przez telefon, jak dzwonicie, jak tutaj grają piosenki. Naprawdę, bardzo, bardzo za to dziękujemy. Także w sobotę, 10 października, 18, msza święta, a potem piękny koncert. Bardzo gorąco zapraszamy. Czyli my już teraz na 106,2 FM za 18:11.

0: To Emily Sandesa, 13:11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czy wy wiedzieliście, że różaniec świętej Bernardety Subiru różni się od tego, który znamy i który mamy w kieszeni? Albo w ręku, może lepiej. W Lourdes Maryja, która się ukazała właśnie jej, ona się ukazywała od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku, to tak dla przypomnienia, jest przedstawiana z różańcem, w którym jest 6 dziesiątek. Naprawdę tak jest. Według Bernardety taki różaniec miała Maryja. No i nawet pracownik firmy zajmującej się produkcją figur religijnych po latach przytoczył anegdotę, że kiedy zlecono w 1871 roku firmie wykonanie nowego modelu Matki Bożej z Lourdes, zgodnie z wizjami Bernardety, że rzemieślnicy musieli się zmierzyć z nieustępliwością wizjonerki, bo powiedziała, że właśnie miała 6 dziesiątek różańca, także trzeba było zrobić taki różaniec. No i o co chodzi? Chodzi o to, że powszechnie w regionach od brzegów Morza Śródziemnego aż po Atlantyk właśnie tak się modlono. Była ta 6 dziesiątka tradycyjnie przeznaczona na modlitwę za duszę w czyśćcu cierpiące. Przyznam, że pierwszy raz o tym przeczytałam niedawno, także dzielę się tym z wami. Ciekawe, prawda?

0: I tak to nas pięknie Igo zachęcił, żeby dziś się wybrać na spacer do lasu. 2 minuty zostały do godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
3: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
5: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
1: O reklamie.
0: Minęła 11, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Atak w szkole podwyżkowym. Jedna osoba nie żyje. Ostatni dzień wizyty prezydenta na Filipinach. Zdominują go kwestie militarne. Kolizja na trasie S2 i utrudnienia w tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. 15-letni były uczeń zaatakował woźną w szkole podstawowej podwyżkowym na Mazowszu. 37-latki mimo długiej reanimacji nie udało się uratować. O zdarzeniu w Leszczy-Dole-Nowinach mówi młodszy aspirant Ilona Puścian z policji w Wyszkowie.
8: Około godziny 9 na teren w jednej z podwyżkowskich szkół wszedł uczeń, który ranił 3 osoby. Uczeń został wyzwolony przez dyrektora szkoły i przekazany przybyłym na miejsce policjantom.
7: Pozostali ranni to dyrektor i nauczycielka. To kolejny atak w szkole na Mazowszu w tym tygodniu. W środę uczeń w Ostrołęce ostrym narzędziem ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Tego samego dnia w sierpcu udaremniono przeprowadzenie ataku przez 17-latka, który miał 2 noże.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Ostatni dzień oficjalnej wizyty prezydenta Polski na Filipinach. Zdominują kwestie militarne. Karol Nawrocki odwiedzi bazę lotniczą Filipińskich Sił Powietrznych. Jednostka wyposażona jest w śmigłowce Black Hawk, które na amerykańskiej licencji produkowane są w polskich zakładach lotniczych w Mielcu.
10: Zakupione 7 lat temu w Mielcu Black Hawki stanowią obecnie kręgosłup filipińskiego lotnictwa. Zastąpiły przestarzałe konstrukcje jeszcze z lat 70. Dzięki kontraktowi z Polską piloci z Filipin dysponują nowoczesnymi i wielozadaniowymi maszynami, które poprawiają bezpieczeństwo ich kraju. Na znaczenie tego zamówienia zwracał uwagę tuż po wtorkowych rozmowach z przywódcą Filipin prezydent Karol Nawrocki.
11: Ważnym obszarem naszych relacji pozostaje przemysł obronny. Dobrym przykładem już istniejącej współpracy są śmigłowce Black Hawk. Chcemy rozwijać tę współpracę.
10: Obecnie Filipiny prowadzą dialog z polską zbrojeniówką na temat rozszerzania współpracy lotniczej. Rozważana jest produkcja śmigłowców Black Hawk właśnie w tej części Azji. Filipiny interesują się również polskimi zestawami przeciwlotniczymi Piorun, a także dronami obserwacyjnymi i bojowymi.
7: W Manili jest Agnieszka Drążkiewicz.
9: Dzieje się blisko.
7: Kolizja na trasie S2 i utrudnienia w tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Na wysokości Palucha zderzyły się 4 samochody osobowe i autodostawcze. O trwających utrudnieniach mówi rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
12: Na S2 pomiędzy węzłami Warszawa Lotniska a Opaczą zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Obecnie utrudnienie się już zakończyło, jednak jeszcze jest zator około 2 km przed tunelem i 2 za tunelem. Wszystko to się dzieje w kierunku Poznania.
7: W kierunku węzła Konotopa kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i dłuższym czasem przejazdu. O podjętych działaniach przez służby kontynuuje Małgorzata Tarnowska.
12: Z uwagi na to, że jest ten zator, dozowaliśmy również ruch w tunelu po to, żeby właśnie w środku nie doszło do zatoru. To też już się zakończyło, także ruch się powoli upłynnia.
7: Po usunięciu skutków kolizji i przywróceniu ruchu na trasie S2 sytuacja stopniowo wraca do normy. Kierowcy nadal jednak muszą liczyć się ze spowolnieniem i utrzymującymi się zatorami.
9: Dzieje się w sporcie.
7: Hubert Hurkacz udanie zainaugurował występ w tenisowym turnieju ATP w Szanghaju. Polak pokonał Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6 i 7-4 w tiebreaku. W drugiej rundzie na Hurkacza czeka Serb Novak Djokovic.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Jeszcze cieplutko, choć słońce już tak nam mówi, wiecie, jutro to będziecie za mną bardziej tęsknić. Chowa się sporo za chmurami, ale jeszcze teraz tych chmur deszczu nie będzie, dopiero gdzieś tak w nocy nad ranem deszcz się pojawi. Póki co 17 stopni w Warszawie, w Legionowie, w Piasecznie, Otwocku, w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim, 18 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie i w Ożarowie, a dzisiejsze maksimum to 22 stopnie, wiatr umiarkowanie wieje z południa.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam Was kochani. 11:05, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. No cieszę się bardzo, że jesteście z nami, dziękuję za te sygnały. Pytałam, na co patrzycie i dostałam odpowiedź, że po 10:00 to się patrzy na męża i coś pysznego do kawki. I dostałam nawet takie zdjęcie, także ślinianki zapracowały. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Mińsk Mazowiecki, pani Martyno i męża oczywiście również. I zapraszam wszystkich na kolejną wspólną godzinę. Zofia Kozorawska. Już teraz 10:55.

że nasza córka przyszła do mnie i powiedziała, że chciałaby tak latać jak ptaki. I to mi naprawdę przypomniało piękne chwile, w których wyobrażałam sobie, że latam. Coś pięknego. I wiecie co, często jak rozmawiam z taką uśmiechniętą, radosną zakonnicą. Nie mówię, że cały czas zakonnice muszą być uśmiechnięte i radosne. Pozdrawiam wszystkie siostry zakonne, które słuchają teraz Radia Warszawa, ale naprawdę często wasza wiara mnie porywa i jest coś takiego, że po rozmowie z wami chcę latać. Właśnie latać też, tak być, mieć taką wolność, jaką widzę często i słyszę we waszych słowach. Obserwuję też w mediach społecznościowych siostrę Gaudię Skaz, która niestrudzenie mówi ciągle o Bożym miłosierdziu i powołuje się na siostrę Faustynę. I taki post niedawno w związku z wspomnieniem siostry Faustyny napisała, w którym pisze tak: może twoje życie teraz przypomina ciche męczeństwo, może zmagasz się z chorobą kogoś bliskiego, a może własną, może czekasz na rozwiązanie sprawy, która ciągnie się miesiącami, latami, może walczysz o ważną relację, o rodzinę, o pracę, zaufanie Bogu wśród tego wszystkiego, a może modlisz się i masz wrażenie, że nic się nie zmienia. Jeśli dzisiaj brakuje ci siły, poproś Faustynę o pomoc. Dlaczego? Dlatego, że Faustyna przed śmiercią zostawiła nam ważną obietnicę. Powiedziała: nie zapomnę o tobie, biedna ziemio, choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu jako w oceanie szczęścia, lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom i zachęcać je do ufności w miłosierdzie Boże. Owszem, to zatopienie w Bogu da mi możliwość nieograniczoną do działania.

0: A no właśnie. Co to takiego ta miłość? Howard Jones wyśpiewał to pytanie. Czy ktoś zna odpowiedź? 21 minut minęło po 11.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 222 i 223. Na nowo ożywić dialog. Tym, którzy mają zaszczyt i obowiązek sprawowania rządów, pragnę powtórzyć słowa, które wypowiedziałem na początku mojego pontyfikatu. Ludy pragną pokoju, a ja z sercem na dłoni zwracam się do przywódców. Spotkajmy się, rozmawiajmy, negocjujmy. Wojna nigdy nie jest nieunikniona. Broń może i powinna zamilknąć, gdyż nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Do historii bowiem przejdzie ten, kto sieje pokój, a nie ten, kto zbiera ofiary. Ponieważ inni nie są przede wszystkim wrogami, lecz istotami ludzkimi. Nie złymi, by ich nienawidzić, lecz osobami, z którymi trzeba rozmawiać. Odrzućmy manichejskie podziały, typowe dla narracji pełnych przemocy, które dzielą świat na dobrych i złych. W odrzuceniu logiki przemocy rozstrzygającą rolę odgrywa dialog między religiami, ponieważ w centrum wielkich dróg duchowych znajduje się orędzie pokoju. Kto posługuje się imieniem Boga, aby usprawiedliwiać terroryzm, przemoc albo wojnę, ten zdradza jego oblicze. Walczyć w imię religii znaczy w rzeczywistości uderzać w samą religię. Duch Asyżu, zapoczątkowany przez świętego Jana Pawła II i rozwijany przez zaangażowanie papieża Franciszka, na przykład w dialogu z wielkim imamem Al-Azaru, ukazuje, że wierzący mogą na nowo czerpać z najautentyczniejszych źródeł własnych tradycji duchowych, gdzie nie ma miejsca na sakralizowaną nienawiść.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Moi drodzy, z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Andrzej Krzywy, zespół Demono.

0: Demona, kamień jak samit. No właśnie, ja przed tobą otwieram wszystkie części nieba i o tym niebie. Teraz trochę, 24 minuty zostały do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ale o tym niebie, na które można patrzeć. O tym niebie konkretnie dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że dziś wieczorem bardzo, bardzo warto spojrzeć w niebo właśnie, a najlepiej zrobić to nie gdzieś w środku Warszawy, gdzie nasze lampy, światła i inne kamery po prostu odbierają nam widok prawdziwy nieba i nie da się zobaczyć tego, co się na niebie dzieje. Także gdzieś kawałeczek odjechać, a może mieszkacie w takim miejscu i macie to szczęście. Dlaczego? Dlatego, że Drakonidy, czyli rój meteorów, powstały z pozostałości komety 21P, będzie dziś widoczny. Dziś wieczorem może być widoczny na niebie, dlatego że dodatkowo Księżyc będzie prawie w nowiu i warunki do obserwacji zapowiadają się naprawdę bardzo dobrze. Także troszkę z daleka od świateł ulicy, świateł warszawskich, świateł miejskich. Trzeba dać oczom chwilę, no i spojrzeć w niebo. I kto wie, może te drakonidy zobaczymy, deszcz meteorów. A jakbyście zobaczyli, to zadzwońcie do mnie jutro i powiedzcie, jaki był.

0: To właśnie, stop loving you. Nie mogę przestać cię kochać. Tak ktoś mówi do mnie i do ciebie codziennie. Kwadrans został do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czego byś, Zofio, nie zrobiła, i tak będę cię kochać, mówi do mnie Bóg. I nie zawsze mogę w to uwierzyć, ale staram się. I cieszę się, że mi to powtarza, przypominając też przez takie piosenki. Ale o czymś innym chciałam mówić. Nieustający różaniec, słyszeliście o tym? To jest już piąty raz organizowana akcja, można tak powiedzieć, przez Stowarzyszenie Katolicka Wschowa. Co roku formalnie zapisuje się na nią ponad 120 osób. Niektórzy wybierają takie godziny bardzo wymagające, drugą czy trzecią w nocy, ale pozostają wierni przez calusieńki miesiąc. W tym roku organizatorzy wprowadzili skrzynkę intencji, także możecie przekazywać też swoje intencje. Strona, na której ten nieustający różaniec znajdziecie, to nieustającyróżaniec.pl. Dokładnie tam. O co chodzi? Dzień został podzielony, w zasadzie doba każda, na takie 30-minutowe odcinki i zapisujecie się na te 30 minut na każdy dzień. I od poniedziałku do kolejnego poniedziałku, na każdy dzień. Pomyślcie, może to jest dobry pomysł, żeby się włączyć w taki nieustający różaniec na październik. Zachęcam gorąco, nieustającyróżaniec.pl, tam wszystkie szczegóły. A teraz już Karolina Kozak.

0: To była Twila Paris na antenie Radia Warszawa. Za 3 minuty będzie godzina 12, więc czas najwyższy zmobilizować swoje uszy i serce, żeby usłyszeć Słowo Boże. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował profesor doktor habilitowany Eugeniusz Sakowicz, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. O nierozumni Galaci! Któż was urzekł? Was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście na wskutek wypełniania prawa za pomocą uczynków? Czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Czy jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czy tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie prawo za pomocą uczynków? Czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze?
2: Święty Paweł Apostoł w perykopie listu do Galatów wyraża prawdę nad wyraz oczywistą. Ducha otrzymaliśmy dlatego, że wierzymy. Bez wiary nie jest zatem możliwe przyjęcie daru ducha. Autor listu ma odwagę określić Galatów jako nierozumnych. Dziś zapewne, wypowiadając te słowa wobec takiej czy innej społeczności, osądzony byłby o tak zwaną mowę nienawiści. Wręcz przeciwnie, słowa Pawła znaczą mowę miłości, będącej wyrazem troski o los nowonawróconych. Nakreślenie przed oczami obrazu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego zobowiązuje do wierności temu obrazowi. Mając zawsze przed oczami krzyż Pana, nigdy zła żadnego się nie wybierze. Ważna jest tu wiara w Chrystusa, która jest ponad sformalizowaną subordynacją prawu. Ważne jest posłuszeństwo wierze, które ważniejsze jest od uczynków. One mogą być tylko grą, przebiegającą w takich czy innych okolicznościach. Wiara zaś w Jezusa pozwoli zwycięsko przetrwać najtrudniejsze chwile, w tym pokonać lęk i opresję.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy, darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto się z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
1: Rodzice doskonale znają swoje dzieci i ich zachowania, wymuszające na nich kupno tego, co one chcą. My sami również jako dzieci zapewne stosowaliśmy różne metody, by nasze zachcianki zostały spełnione. I często realizowało się to po naszej myśli. Zobaczmy, czy podobną postawę mam wobec Boga, postawę nieustępliwości? Czy jak małe dziecko wymuszam z uporem na Bogu realizację moich pragnień? Jak często po prostu się poddaję, rezygnuję, wątpię? Nie jestem tak zdecydowany wobec Boga. Nie jestem nachalny. A Jezus mówi, że właśnie gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Dlatego trzeba być nieustępliwym. Dopiero wtedy zobaczę, na czym mi tak naprawdę zależy, co dla mnie naprawdę się liczy. Skoro jestem nieustępliwy, to naprawdę wiem, o co podejmuję wysiłek i walkę. Można powiedzieć, że taka próba mi właśnie ma pokazać, na czym w życiu mi zależy, z czego nie mogę zrezygnować. Zobacz, o co tak poważnie z Bogiem się kłóciłeś, w czym byłeś nieustępliwy. Ale na koniec zobaczmy, jak Bóg spełnia nasze prośby. Może być to zaskoczenie dla niektórych, ale Jezus wcale nie mówi, że moja nieustępliwość przyniesie to, co chcę. Jezus mówi, że Bóg Ojciec jest znacznie hojniejszy, że Boga Ojca nie da się prześcignąć w hojności, bowiem na naszą modlitwę zawsze odpowiada dając siebie, Ducha Świętego. Jezus mówi: Ojciec ten z nieba da Ducha Świętego proszącym Go. Zatem nie ma modlitwy niewysłuchanej. Ojciec zawsze daje znacznie więcej niż proszę. Daje siebie, Ducha Świętego. Dziękujmy za tak wielkie obdarowanie i prośmy jednocześnie, aby ta hojność Boga dawała wytrwanie nam w modlitwie i usuwała wszelkie wątpliwości.

0: Mniejsze granie w sercu ojca, 12 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice, gorące źródła.
0: 18 stopni teraz w Wołominie, 19 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, piasecznie, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim też już 19 i podobnie w Ożarowie Mazowieckim, a maksimum dzisiejsze to 22 stopnie. Towarzyszy nam delikatny wiatr, on wieje z południa i tak też będzie wiało. Chmury są, słońce za nimi się chowa i pojawia na nowo i tak będzie.

0: To oczywiście Żanet, wiadomo. 23 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A byliście już w Fablabie na Ursynowie przy Edwarda Dębowskiego 1. Jeśli nie, to dziś jest dobra okazja. O 14.30 będą bezpłatne zajęcia. Pracownia nazywa się W tym sęk, kochani, i tam powstają piękne rzeczy. No naprawdę. Drewniane zabawki, motocykle, kapibary, jamnik na kredki i różne takie rzeczy. Kto jest zaproszony? Rodziny z dziećmi. Ważna sprawa, jeżeli dziecko i młodzież nie ma jeszcze 18 lat, no to koniecznie musi być z kimś, z jakimś opiekunem i wtedy pobieracie darmowy bilet, bo to jest druga ważna sprawa, że trzeba pobrać bezpłatne bilety i musicie pobrać bilet i dla siebie, i dla tego dziecka. Dziś o godzinie 14.30 takie godzinne zajęcia. Wejdźcie na stronę synergia.warszawa.pl/zapisy i tam już na pewno się zorientujecie, co i jak kliknąć, żeby znaleźć właśnie te bezpłatne bilety na dziś, albo na inny dzień, albo na inne zajęcia w innym Fablabie, bo też tam je znajdziecie. synergia.warszawa.pl/zapisy.

0: Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Igor M., zabójca księdza Stanisława Zbojnowicza z Jarosławia, został przesłuchany przez prokuraturę. 31-letni Ukrainiec przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna odpowiada także za usiłowanie zabójstwa 4 osób. Do ataku doszło w klasztorze benedyktynek. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Podejrzany przebywa na oddziale psychiatrii sądowej. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach z życia Kościoła. W Watykanie rozpoczęło się tygodniowe spotkanie poświęcone adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia. Jak informuje Vatican News, spotkanie otworzyło przemówienie papieża Leona, poprzedzone słowami powitania kardynała Kevina Josepha Farrella, prefekta dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, oraz kardynała Maria Grecha, sekretarza generalnego synodu. Kardynał Farrell zachęcił do tworzenia środowisk, które chronią życie chrześcijańskie. Kardynał Grech wskazał na potrzebę wsłuchiwania się w troski rodzin rozsianych po całym świecie.
2: To się dzieje w Kościele.
1: Diecezja warszawsko-praska przypomina o właściwych zasadach sprawowania Wigilii Paschalnej. Komisja liturgiczna wydała komunikat w tej sprawie. Czytamy w nim o decyzji biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego, który postanawia, że liturgię Wigilii Paschalnej wolno rozpocząć najwcześniej o godzinie 20. Tę decyzję wyjaśnił w Radiu Warszawa ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgicznej w diecezji.
3: Marszał Rzymski mówi właśnie o tym, że obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc. W praktyce ta sprawa wyglądała różnie. Zdarzały się przypadki celebrowania tej liturgii w takiej porze wieczornej, jeszcze wtedy, kiedy było jasno, co siłą rzeczy miało też wpływ na przebieg obrzędów i ich właściwe rozumienie. Stąd właśnie inicjatywa Komisji Liturgicznej służy temu, żeby tę kwestię uporządkować.
1: Wśród przypomnianych przez komisję przepisów liturgicznych są też te, które wskazują, że paschał używany w liturgii musi być zawsze z naturalnego wosku.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można oglądać wyjątkową wystawę poświęconą świętemu Franciszkowi z Asyżu. Ekspozycja Poverello, święty Franciszek z Asyżu, powstała z okazji 800. rocznicy śmierci świętego i gromadzi dzieła z muzeów, klasztorów oraz kolekcji prywatnych z całej Polski. O ekspozycji mówi Roxana Gawrońska, kurator wystawy.
4: Chcieliśmy na wystawie pokazać zarówno życiorys Franciszka, żeby jak najwięcej osób mogło sobie go przypomnieć, ale też przesłanie, jakie skierował do swoich naśladowców, którymi mam nadzieję również możemy być w dalszym ciągu i my współcześnie.
1: Na wystawie znalazły się m.in. prace Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Organizatorzy zadbali również o to, by przedstawić świętego Franciszka w sposób daleki od uproszczonych i idealizowanych wyobrażeń, dodaje Roxana Gawrońska.
4: Staraliśmy się go w żaden sposób tutaj nie wybielać, nie przyjmować jakiejś cukierkowej wersji Franciszka, tylko właśnie pokazujemy to, jak to wyglądało, pokazujemy jego przesłanie, pokazujemy tę trudniejszą stronę życia Franciszka, czyli właśnie cierpienie, chorobę, to naśladowanie Chrystusa, które wyraziło się akurat właśnie poprzez trud.
1: Ekspozycja powstała dzięki współpracy ponad 20 instytucji z całego kraju. Wystawę Poverello, święty Franciszek z Asyżu można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej do 10 stycznia przyszłego roku. Przed nami kolejny dzień papieski. Nauczanie świętego Jana Pawła II pozostaje aktualne także dla młodego pokolenia, przekonują stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jak podkreślają, bycie uczniem i misjonarzem zaczyna się od codziennych postaw i świadectwa życia.
5: Możemy pokochać po pierwsze Chrystusa i Go naśladować, czyli być uczniami, a jednocześnie, właśnie tak jak mówiłem, w życiu codziennym dawać o Nim świadectwo. Na przykład w takich prostych rzeczach, żeby kochać innych, wyciągać pomocną dłoń, dawać wsparcie, ale też żeby nie wstydzić się chociażby pomodlić gdzieś w miejscu publicznym, żeby czy w akademiku, czy w domu, czy na uczelni pokazać, że rzeczywiście jesteśmy ludźmi wierzącymi.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera uzdolnioną młodzież z całej Polski. Jej stypendyści podkreślają, że oprócz pomocy materialnej ważna jest też wspólnota, formacja i budowanie relacji. W najbliższą niedzielę odwiedzą około 30 warszawskich parafii, by spotkać się z darczyńcami i podziękować za wsparcie.
2: ...35 lat Radia Warszawa.
6: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Anne-Marie.
7: Hej Ania, słyszałam, co się stało i modlę się za ciebie. Jestem z tobą, będzie dobrze. Pamiętaj, Bóg jest dobry.

0: Talking Cars już za nami. 19 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Na wynos, na przynos. Dzień dobry, Grzegorz Kozłowski w studiu.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Ile tam espresso dzisiaj wypitych?
2: Jedno.
0: Tylko?
2: Tylko.
0: A to już zobacz, która godzina, 13.
2: No, a ja dzisiaj w ogóle obudziłem się o 4 rano.
0: Ale zasnąłeś jeszcze?
2: No, na godzinę.
0: To dobrze, bo ja ostatnio się obudziłam o 1 i do 3 jakoś tak nie bardzo. Nie mogłam zasnąć.
2: O pierwszej straży nocnej, tak.
0: A co tam słychać na naszej stronie?
2: Dużo, dużo ciekawych rzeczy, drodzy słuchacze. Jak wejdziecie na naszą stronę, to oczywiście zaproszenie na sobotnie wydarzenie, w którym świętujemy już tak finalnie i oficjalnie i najwięcej nasze urodziny.
0: To no i zapraszamy, przyjdźcie.
2: Zapraszamy. O 18:00, Katedra Warszawsko-Praska. No i tam możemy się spotkać z wami, a przy tym też posłuchacie naprawdę pięknego koncertu w wykonaniu chóru Muzyka Sakra. Przy tym też dziś o poranku mogliśmy posłuchać o tych, którzy należą do Fundacji Nowego Tysiąclecia, także o pięknych koncertach związanych z Jerzym Połomskim, to też znajdziecie na naszej stronie, a w tym zachęcam też do tego, żebyście zajrzeli do artykułu, gdzie widać Weronikę Ostrowską i księdza Dawida Sychowskiego, bo to piękna rozmowa, która trafiła na nasz YouTube. Zachęcam, jeżeli jeszcze nie widzieliście, abyście ją zobaczyli.
0: Ludzie widzą, czy ksiądz przeżywa mszę świętą, czy tylko ją odprawia.
2: Mhm. I to są słowa księdza Dawida. To nie było pytanie Weroniki, tylko jego stwierdzenie, że rzeczywiście tak jest. Ale było to bardzo pozytywne zwrócenie uwagi na to, że rzeczywiście jest cennym, jeżeli do księży takie rzeczy docierają, bo wtedy oni też mają szansę na to, żeby lepiej przeżywać to, co rzeczywiście celebrują.
0: Zachęcamy, radiowarszawa.com.pl. Dziękuję.
2: Dziękuję.

Five Star, na idealne podsumowanie tego, co się dzieje. Rain or Shine? No właśnie, dzisiaj jeszcze troszkę shine, a jutro trochę rain. James Blunt już teraz na antenie Rady Warszawa, 10 minut przed godziną 13.

0: Kombi o nietykalnych na antenie Radia Warszawa 3 minuty przed godziną 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiesz, że kupiłem kalosze?
0: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
2: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
0: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
2: A widzisz, a kalosze mam czarne, klasyczne.
0: Oj, błękitne byłyby lepsze.
2: Co? Błękitne kalosze?
0: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
2: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
0: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają.
0: Jarek Wydra w kaloszach.
2: I Weronika Ostrowska bez kaloszy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
4: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
5: Po reklamie.
6: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Seria ataków w polskich szkołach pod Wyszkowem, zginęła jedna osoba. Sprzeciw 21 miast w Unii, w tym Warszawy, wobec cięć w budżecie. Na najbliższe dwa weekendy zaplanowano roboty na ulicy Towarowej przy placu Zawiszy w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Osoby ranne po ataku nastolatka w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły. Napastnik to absolwent placówki. Został zatrzymany. Tymczasem premier Donald Tusk wzywa ministrów na pilne spotkanie. Ma to związek z aktami przemocy w szkołach. Michał Fabisiak.
8: Wezwani zostali ministrowie cyfryzacji, spraw wewnętrznych, edukacji, zdrowia, a także koordynator służb specjalnych. Ten ostatni rozmawiał z premierem już rano na temat radykalizacji młodzieży. Tomasz Siemoniak powiedział mi, co jest intencją tej narady.
9: Służby państwowe uruchomić do tego, żeby, począwszy od internetu, gdzie można wykryć to, że ktoś się skłania do jakichś przemocowych zachowań, da to możliwość reagowania.
8: Tymczasem minister edukacji Barbara Nowacka już wczoraj zapowiedziała szkolenie z sytuacji kryzysowych w każdej szkole.
10: Przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb.
8: Rząd zapowiada walkę z przypadkami radykalizacji w szkołach, ale też zaostrzenie kar dla platform, które nie będą chronić dzieci przed przemocą.
7: Tymczasem prezydent Ostrołęki zapowiedział zaostrzenie środków bezpieczeństwa w szkołach w mieście. To reakcja na wczorajszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. W plecaku miał także domowej konstrukcji ładunek wybuchowy. Policja zatrzymała napastnika.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Włodarze dużych europejskich miast, w większości stolic, mówią nie cięciom w nowym unijnym budżecie. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, kierującej teraz pracami Unii, podpisało się 21 prezydentów, burmistrzów i merów, w tym Rafał Trzaskowski. List został wysłany kilka dni przed publikacją przez irlandzką prezydencję najnowszej wersji projektu budżetu na lata 2028-2034. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach.
4: Dzieje się blisko.
7: Na najbliższe dwa weekendy zaplanowane są roboty na ulicy Towarowej przy placu Zawiszy. Drogowcy wymienią tam nawierzchnię. Pierwszy etap prac rozpocznie się jutro o 22, a zakończy w poniedziałek około 4 nad ranem. Mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
11: W tym czasie zamknięte będą pasy przy torowisku na obu jezdniach towarowej pomiędzy placem Zawiszy a Zawrotką. Kierowcy przejadą po jednym pasie w każdym kierunku. Z Grójeckiej i Raszyńskiej do Towarowej będzie prowadził jeden pas, natomiast lewy pas Grójeckiej będzie służył do zawracania.
7: Zalecane są objazdy prostą, Aleją Jana Pawła II i Aleją Niepodległości do Wawelskiej. Niebawem gruntowną przebudowę przejdzie też wiadukt przy Towarowej.
11: Trwają już przygotowania do tej inwestycji, a do tego czasu robimy wszystko, aby pozostał otwarty. Właśnie temu podyktowana była zmiana organizacji ruchu na wiadukcie, którą wdrożyliśmy na przełomie marca i kwietnia.
7: W kolejny weekend wymieniona zostanie nawierzchnia na prawych pasach. Wtedy kierowcy będą mogli przejechać bliżej torowiska.
0: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Najcieplej teraz w Ożarowie Mazowieckim i w Grodzisku Mazowieckim, 21 stopni, chłodniej 20 w Legionowie i Nowym Dworze, 19 stopni w Warszawie, w Piasecznie, w Otwocku, w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Słońce raczej już będzie schowane za chmurami. Towarzyszy nam delikatny, umiarkowany wiatr z południa. Nie będzie dzisiaj padać, za to jutro może popadać i będzie chłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Dzień dobry, witam Was kochani. 5 minut po 13, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Cieszę się, że jesteście, dziękuję za te wszystkie znaki i sygnały. Wczoraj pierwszy raz tej jesieni zebrałam piękny bukiet z liści, ale go zaraz oddałam, więc muszę iść dziś poszukać jakichś nowych pięknych liści. I to jest dobry pomysł na dzisiejsze popołudnie. Zapraszam serdecznie na tę godzinę. Zofia Kozorawska, 5 po 13. Saweczka na początek.

0: Carla Fernandez.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
2: Zosia,
3: bardzo ładnie.
2: Do pięciu.
3: Bardzo ładnie, Zosia.
0: Studio Radia Warszawa, jesteśmy my, dużo nas.
3: A on to kameruje.
0: Dobrze,
2: pozdrawiam. A Zofia, czy my znowu urodziny świętujemy?
0: Chyba tak, jakiś nowy tort dzisiaj.
2: A widzisz, że ta
0: był.
2: Trójka cały czas pod sufitem?
0: Trójka pod sufitem, piątka już
3: piątka?
0: Nie ma siły, ona już leży tam.
3: A to jest ta trójka, na której Jarek spał, tak?

0: gwiazda po prostu, no oczywiście.
1: Ja mam imię na Z, więc końcówki obieram.
0: No to ja, jestem, a co ja mam powiedzieć?
1: Jesteś w środku.
0: Nie wiem, co mam powiedzieć, a 35 to jest bardzo dobra liczba.
2: Dobra. Tak, a słuchajcie, ja sobie uświadomiłam, że moje inicjały w sumie zawierają zero. To jest w zasadzie O, ale wygląda jak zero, więc...
0: A wiesz, że jesteś młodsza od radia?
2: No. A ty?
1: A moje inicjały mówią o innym radiu.
0: Ja,
1: zmieniając temat.
0: Tak.
1: Kto tu jest najmłodszy?
2: A widziałeś,
1: jakie... skończyło się.
0: Pozdrawiamy teraz państwa serdecznie jest. Bardzo. Mhm.
2: Ale już? Waja? No,
0: tak.
2: Śpiewamy. Na, na, na. Na, na, na. Dobrze, wystarczy. Wystarczy.

0: Hello. Take That i Michael Patrick Kelly już za nami 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 1 października 2026 roku. Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
3: I wreszcie trzeci taki rys szczególny to prostota. Można ją pomylić z pokorą, ale prostota jest czymś, co szczególnie charakteryzowało świętą Tereskę, ponieważ w prostocie człowiek widzi bardzo wyraźnie, nie ma jakby żadnych zakłóceń w relacji i do Boga, i do człowieka. I ta prostota w życiu kapłańskim jest także ogromnie potrzebna, bo ułatwia to, co my nazywamy relacją do drugiego człowieka. Kapłan, który nie stawia na swojej drodze barier sztucznych, rzecz jasna, to po ludzku mówiąc odnosi prawdziwe duszpasterskie sukcesy. Nie o sukcesy nam chodzi, tylko o owocność swojej pracy. Ale ta prostota w relacjach do drugiego człowieka sprawia, że zyskuje zaufanie. I zobaczcie, Hiob jest tak bardzo podobny do świętej Teresy. W czym? W zaufaniu. On nie miał żadnej, powiedziałbym, racji, żeby coś wymyśleć, dlaczego wszystko to, co jego spotkało, no właśnie, dlaczego go to spotkało. Nie da się tego wytłumaczyć. Jeno poprzez rozumienie, że tak Bóg chciał, bo Bóg widzi wszystko, a my mamy ogląd tylko bardzo, bardzo cząstkowy.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: Radio Warszawa świętuje 35. urodziny, ależ to minęło, no nie wiadomo kiedy, i z tej okazji oczywiście muszą popłynąć życzenia od zespołu Golec Orkiestra. W związku z tym życzymy wam fantastycznych, że tak powiem, nadawców, fantastycznych dziennikarzy, fantastycznej publiki, fantastycznych odbiorców, dużo ciekawych programów i niech się muzyka niesie jak najdalej, aż do samych gór, znaczy od gór do morza.
2: Życzymy zasięgów, żeby, jak to się mówi, kulę ziemską kilkakrotnie okrążyć i przede wszystkim wysokich słupków słuchalności, rozpoznawalności i przede wszystkim bardzo dobra muzyka, niech cały czas płynie z tej stacji Radia Warszawa.
1: Pozdrawiamy gorąco i najlepsze życzenia. Jeszcze raz, żyjcie nam, grajcie nam jak najdłużej, jak to się mówi w górach, tak trzymać ze setki nie spuszczać.
3: 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam
1: Radio Warszawa.

0: serca płyną.
1: O tak, niech los będzie utkany dobrymi myślami, co z serca płyną, a za nimi niech płyną też dobre słowa. Golec Orkiestra i Kamil Bednarek. Kocham chwilę. A na zegarach 13:30. I to czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
2: Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne po ataku nastolatka w szkole podwyżkowym na Mazowszu. 15-letni napastnik to absolwent szkoły. Podczas ataku miał kask z kamerą. Ofiara to 37-letnia woźna. Podejrzany został zatrzymany. W środę do podobnego ataku doszło w Ostrołęce. Próbę ataku udaremniono w sierpcu. Kolizja na trasie S2 i utrudnienia w tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Rano na wysokości Palucha zderzyły się 4 samochody osobowe i autodostawcze. W tym momencie ruch odbywa się już bez utrudnień. Władze Wawra nagrodzą mieszkańców angażujących się w życie lokalnej społeczności. Ruszył nabór do konkursu Wawerski Wolontariusz Roku. Kandydatów można zgłaszać do końca października. Wolontariuszy można zgłaszać do końca października. W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ulicy Towarowej przy placu Zawiszy. Prace rozpoczną się w piątek o 22:00. Kierowcy pojadą jednym pasem w każdym kierunku. Objazdy prowadzą przez prostą Aleję Jana Pawła II i Aleję Niepodległości do Wawelskiej. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można oglądać wystawę poświęconą świętemu Franciszkowi z Asyżu. Na ekspozycji Poverello Święty Franciszek prace m.in. Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. A my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 14:00.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kto śpiewał?
1: Nie, właśnie ja chciałem powiedzieć tytuł, bo nie pamiętam utworu, a Zosia potwierdzi, że nie patrzę teraz na nasz monitor z playlistą.
0: A tytuł?
1: Faith of Ophelia.
0: Bardzo dobrze.
1: Czyli Wiara Ofelii.
0: Taylor Swift.
1: A Taylor Swift, to ta ekologiczna pani.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Michał Opaciński został już tu przy mikrofonie.
1: Dzień dobry, jestem. Zosia, pomożesz mi?
0: No dawaj.
1: Bo ja mam taki problem, bo przysłowie na dziś wylosowałem.
0: Tak? A to się losuje gdzieś?
1: No tak, jak wejdziesz na taką stronę, naszą ściągaweczkę radiową zawsze.
0: A, tam.
1: Tak. Mhm. I tam jest napisane, że po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. A chłopu co przyjdzie?
0: A chłopu jesień.
1: A dlaczego mamy mieć znowu...
0: To jest jawna dyskryminacja. Daj spokój. Jesień to jest najpiękniejsza pora roku.
1: No, taka depresyjna, fajna.
0: Co ty mówisz?
1: Nastrój spada jak liście z drzew.
0: Nie. Kolorowa, piękna, przypominająca, że każdy...
1: Spójrz tam.
0: Patrzę.
1: Ubyło ci. Widzisz, już jedna gałązka jest prawie naga.
0: Ubyło mi. To nie mi, tylko drzewu. Pomyliłeś mnie.
1: No, ale to ty te listki tam
0: Uważaj.
1: Liczyłaś ostatnio.
0: Dobra, mam dla ciebie w takim razie niespodziankę, tylko zagadkę. O.
1: No.
0: Co to jest flaneryzm?
1: Flameryzm?
0: Nie, flaneryzm.
1: Flaneryzm?
0: Przez ny jak Natalia.
1: To jest pewnie jakaś miłość do flanelowych koszul?
0: Nie.
1: Nie?
0: Zupełnie nie. Jest to sztuka niespiesznego, kontemplacyjnego wędrowania po mieście bez konkretnego celu i pośpiechu, pozwalającego obserwować jego architekturę, mieszkańców i codzienne życie. Flaneryzm. Czy praktykujesz?
1: Wiesz co, właśnie sobie tak myślałem, jak czytałaś tę definicję, że czasami mi się zdarza, aczkolwiek nie jestem jakimś specjalistą w tej dziedzinie na pewno.
0: Być może dlatego, że nie znałeś tego słowa.
1: Ale sucharka za to wymyśliłem. Retro sucharek, bo dotyczy wczoraj.
0: To następnym
1: tak,
0: razem.
1: Tak, dobra, okej.
0: A teraz już Newsboys. Także
1: dobra.
0: Coś nowego.
1: Newsboys to Michał Koźlik będzie?

0: To Kaśka Sochacka i Szum, a teraz Michał Łopaciński i Suchar.
1: Tak, ja chciałem pozdrowić tych wszystkich, którzy czekają na deszcz, więc żeby tak nie było zbyt wilgotno od jutra, to uwaga, idzie suchar. Suchar retro, bo dotyczy wczorajszych obchodów. Tak, wczoraj było święto, był dzień wanny.
0: Pominęliśmy to jakoś na antenie.
1: Co mówi botanik wchodząc do łazienki?
0: Coś mówi?
1: Gdzie wanna? Łak, łak, łak, łak.
0: Aha, okej.
1: No tak, ale lubimy te zabawy słowem, prawda?
0: Tak, bardzo. W ogóle nowe słowa lubimy też poznawać.
1: Tak, dziewanna to jest roślina. Zresztą Grzegorz Kozłowski nam wyjaśnił, że ona jest zdrowa i dobra i że tam pomaga nam.
0: Wierzymy Grzegorzowi Kozłowskiemu.
1: Ja muszę zażyć chyba, bo tych wypadają ze mnie dziwne słowa.
0: No mercy teraz będzie śpiewać.
1: Ojej.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie wiem, czy to jeszcze jakoś komentować.
1: Czy to jest piosenka, która wyraża twój stosunek do mnie, No Mercy.
0: To w ogóle nie jest piosenka No Mercy, tylko to jest...
1: A to jest zespół No Mercy.
0: Tak.
1: A, When I Die. No ładnie się zaczyna, listopad
0: piosenka
1: już się zbliża.
0: When I Die. Tak. Oj, bez przesad. No 11 minut do 14.
1: 1 listopada za mniej niż miesiąc.
0: Ja wyłączam ci teraz mikrofon, wiesz?

To jest Radio Warszawa.

0: Eden Foyer i Michał Opaciński.
1: Ośmiornica ma ciężko w życiu.
0: Dlaczego?
1: No bo wyobraź sobie w sklepie z butami ośmiornicę na przykład.
0: No, ja czasami miałam takie wyobrażenie, że przydałaby mi się dodatkowa para rąk, ale potem jak sobie wyobraziłam, jakby to beznadziejnie wyglądało w ubraniach, znaczy w ogóle wszystko trzeba by było pozmieniać.
1: Mówiłaś dzisiaj, że dzień od stóp do głów, tak? Podologia, wzrok,
0: tak.
1: A wyobraź sobie, jak ośmiornica idzie do podologa.
0: Tak.
1: No i co ten bidny
0: długo by tam było.
1: No, no właśnie.
0: Chociaż ja nie wiem, które to ręce, które to nogi, ale może on by wiedział.
1: A czy to refundowane jest? Kto za to zapłaci?
0: Bo dziś jest też dzień ośmiornicy i prawdopodobnie o tym po 14 więcej. Ja już pójdę. Ja idę. 3 minuty zostały do 14.
1: A ja
0: dziękuję.
1: Zapraszam.
0: Zofia Kozarawska, do jutra.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Maryi.
6: Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
7: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
6: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
7: Totus tuus, tota tua.
8: Kurs w Szkole Maryi.
9: Od 9 do 11 października
10: w Zalesiu Górnym.
6: Zapisy 509-793-280
7: lub na www.świętarodzina.org.
11: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
12: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
13: A reklamujesz swoją firmę?
12: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
13: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
12: Naprawdę? W radiu?
13: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
14: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński. A po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach. Arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy: Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy: Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
15: Codzienne policyjne patrole w każdej szkole w Polsce. Tego chce szef rządu. Filipiny zainteresowane współpracą militarną z Polską. Przed nami kolejny dzień papieski. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Premier apeluje do policji o zwiększenie patroli wokół i wewnątrz szkół. Po serii ataków na szkoły, ich pracowników oraz uczniów Donald Tusk zwołał pilną naradę. Rano pod Wyszkowem z rąk kilkunastoletniego absolwenta szkoły zginęła woźna. Premier, biorąc pod uwagę naśladownictwo atakujących, poprosił komendanta głównego policji o wprowadzenie nowych procedur.
8: Proszę, aby nie tylko zwiększono ilość patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły. Wiem, że to jest trudne zadanie, ale właściwie od pewnego czasu policja stara się być obecna przynajmniej raz dziennie, patrolować okolice szkoły. Ale sytuacja się zmieniła i szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
15: 15-latek zranił 3 osoby w szkole w Leszczy-Dole Nowinach pod Wyszkowem. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły. Sprawca miał ze sobą 3 noże. Oprócz woźnej i dyrektora, nastolatek zranił też nauczycielkę. Wczoraj 19-latek ranił 7 osób w ostrołęckiej szkole oraz 2 poza nią. Zostawił w szkole plecak, z którego wydobywał się dym. Domowej konstrukcji ładunek wybuchowy.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
15: Filipiny zainteresowane rozwijaniem współpracy militarnej z Polską. Dobry początek już jest, dlatego że 7 lat temu filipińska armia kupiła ponad 40 śmigłowców Black Hawk produkowanych w zakładach lotniczych w Mielcu. O możliwej dalszej współpracy w tym zakresie z przywódcą Filipin rozmawiał prezydent Karol Nawrocki, który kończy oficjalną wizytę w Manili.
10: Zakupione 7 lat temu w Mielcu Black Hawki stanowią obecnie kręgosłup filipińskiego lotnictwa. Zastąpiły przestarzałe konstrukcje jeszcze z lat 70. Dzięki kontraktowi z Polską piloci z Filipin dysponują nowoczesnymi i wielozadaniowymi maszynami, które poprawiają bezpieczeństwo ich kraju. Na znaczenie tego zamówienia zwracał uwagę tuż po wtorkowych rozmowach z przywódcą Filipin prezydent Karol Nawrocki.
16: Ważnym obszarem naszych relacji pozostaje przemysł obronny. Dobrym przykładem już istniejącej współpracy są śmigłowce Black Hawk. Chcemy rozwijać tę współpracę.
10: Obecnie Filipiny prowadzą dialog z polską zbrojeniówką na temat rozszerzania współpracy lotniczej. Rozważana jest produkcja śmigłowców Black Hawk właśnie w tej części Azji. Filipiny interesują się również polskimi zestawami przeciwlotniczymi Piorun, a także dronami obserwacyjnymi i bojowymi.
15: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
13: Dzieje się blisko.
15: Ponad 5 kg narkotyków, broń i amunicja. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uczestnictwo w dystrybucji substancji psychotropowych. Zaczęło się od kontroli przeprowadzonej przez mundurowych z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Ursynowskiego Komisariatu, mówi aspirant Marta Haberska z Komendy Rejonowej.
17: Uwagę zwrócił kierujący, którego zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów, a z wnętrza pojazdu wyczuwalny był zapach marihuany. Badanie trzeźwości nie wykazało alkoholu, natomiast test narkotykowy wskazał obecność kokainy. Policjanci pobrali od kierowcy krew do dalszych badań. W samochodzie i przy mężczyźnie znaleźli również niewielkie ilości marihuany.
15: Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
13: To się dzieje w kościele.
15: Przed nami kolejny dzień papieski. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przekonują, że nauczanie Jana Pawła II pozostaje aktualne także dla młodego pokolenia. Jak mówią, bycie uczniem i misjonarzem zaczyna się od codziennych postaw i świadectwa życia, mówi stypendysta Fundacji Mateusz Bobiński.
18: Możemy pokochać po pierwsze Chrystusa i Go naśladować, czyli być uczniami, a jednocześnie, właśnie tak jak mówiłem, w życiu codziennym dawać o Nim świadectwo. Na przykład w takich prostych rzeczach, żeby kochać innych, wyciągać pomocną dłoń, dawać wsparcie, ale też, żeby nie wstydzić się chociażby pomodlić gdzieś w miejscu publicznym, żeby czy w akademiku, czy w domu, czy na uczelni pokazać, że rzeczywiście jesteśmy ludźmi wierzącymi.
15: Tegoroczny Dzień Papieski odbędzie się pod hasłem Jan Paweł II – Uczeń i Misjonarz. Zebrane podczas niedzielnej zbiórki środki zostaną przeznaczone na program stypendialny Fundacji.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
19: 21 stopni i to jest, proszę Państwa, na najbliższe dni, a może i miesiące nawet, tutaj mam na pewno na najbliższe dni. To jest najwyższa temperatura możliwa, więc cieszmy się nią, bo ona już niedługo potrwa, dlatego że spadnie nam słupek rtęci do poziomu 18 kresek o godzinie 20, a w nocy, nad ranem tak naprawdę, o 2 w nocy już pierwsze deszcze pojawią się w Warszawie, w Siadle, Ząbkach, Łomiankach, Rębelszczyźnie, no tutaj wszędzie tak dookoła.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
19: 6 minut po godzinie 14. Michał Łopaciński, witam serdecznie i zapraszam na popołudnie z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Dzisiaj jest też dzień ośmiornicy, tak swoją drogą przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz, że na przykład jaki jest taki szczyt nieeleganckiego zachowania wobec ośmiornicy, prawda? No poprosić ją, żeby zrobiła 6-7. No bo to 6-7 się robi tak dwiema ręcami, a ona by tak to zrobiła 8 mackami. To ja już nic nie mówię, zapraszam. Radio Warszawa. O, o, i to jest, słyszy to pani? Pan to słyszy też? Coldplay, Clocks, doskonały utwór, żeby wejść w to popołudnie, także jeszcze raz zapraszam, kłaniam się w pas.

Natalia Kukulska w biegu. To jest piosenka, którą dedykujemy wszystkim uczniom. Dlaczego? Wszystkim fanom matematyki. To może tak nawet być piosenka o moim rozumieniu matematyki, że tak odniosę się do swoich doświadczeń, bo lepiej późno niż wcale, tak? No trochę może za późno, ale gdzieś ta matma została zrozumiana. Kończąc wątek ośmiornic, obiecuję, to już ostatnie, to śmiech śmiechem, ale to są naprawdę bardzo inteligentne bestie. Co prawda nie wiem, czy chciałbym się oko w oko znaleźć z tymi ośmioma mackami, ale są to fascynujące stworzenia absolutnie. Mają w sobie jakąś taką zagadkę. No, a przecież pamiętajmy, że to stworzenie Boże, więc może taką zagadkę nam tutaj też z góry w morzu umieścił. Najwyższy. Nie wiem, tak mi się wydaje. No time to talk. Dobra, to ja już nie gadam.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: samego lud.
1: Przystanek parafia. Już teraz parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Zapraszamy.
2: Przystanek parafia.
3: Konrad Zając z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszamy wszystkich do naszego pięknego kościoła, do tego kościoła, w którym tworzymy wspólną rodzinę, abyście do nas przyjechali i oprócz tego pięknego miejsca zaznali tego wszystkiego, czego my zaznajemy z kapłanami w naszym kościele, słuchając ich kazań, w szczególności kazań z niedzieli, z godziny 10:00 i po 10:00 możemy pójść na ciasto do Pani Doroty.
4: Długie są te kazania? Ile u Was ta homilia trwa?
3: Nie są długie, ale są bardzo treściwe i zostają w głowach. Pracują przez całe tygodnie.
4: Słyszeli Państwo, jaka pozytywna recenzja. Panie Konradzie, może my zdradzimy też, że macie wspólną przeszłość tutaj, prawda? Chodzi o rodzinę ministrancką.
3: Tak.
4: Służbę liturgiczną ołtarza.
3: Tak, razem z księdzem Maciejem byliśmy jako ministranci, no już długi czas temu, nie będziemy tutaj zdradzać naszego wieku, ale pamiętamy jeszcze
4: młodzi.
3: Coś z tych lat.
4: I warto do ministrantów dołączyć, tutaj też ministranci działają.
3: Zdecydowanie zapraszamy, ksiądz Maciej ma taki szczytny cel, aby było ich w naszej parafii 100 co najmniej, więc dążymy. I zbieramy, zapraszamy wszystkich młodych chłopaków, którzy chcieliby do tej służby liturgicznej przystąpić.
4: Jest potencjał, tak? Panie Konradzie, kogo pan pozdrowi na antenie Radia Warszawa i dlaczego warto słuchać audycji w niedzielę o 20?
3: Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa, panią Ewę, która nas tutaj dzisiaj zaprosiła, ale też pozdrawiam wszystkich parafian i członków Domowego Kościoła rejonu Otwock-Kresy, którzy pewnie będą tej audycji słuchali.
4: Pozdrawiamy serdecznie, kochani,
3: serdecznie.
4: I zapraszamy. I małżonkę pana Konrada, panią Marzankę pozdrawiamy.
3: Dzieciaczki również.
4: Tak. A to wymieńmy, jeżeli się ucieszą, prawda? Bo niektóre dzieci mówią prywatność teraz, tak?
3: Agnieszka, Piotrek i Mikołaj.
4: W jakim wieku?
3: Lat 12, 15, 18. Pozdrawiam was.
4: Nastolatki w domu i uśmiechnięty tata w studiu Radia Warszawa. Można?
3: Tutaj można.
4: Zachęcamy do słuchania w niedzielę o 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19:40. Jarosław Wydra, zapraszam.
2: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: Reklamie.
5: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne po ataku nastolatka w szkole podwyżkowym. 15-letni napastnik to absolwent szkoły. Podczas ataku miał kask z kamerą i chciał wszystko nagrywać. Ofiara to 37-letnia woźna. Podejrzany jest zatrzymany. Zaostrzenie środków bezpieczeństwa w szkołach w Ostrołęce zapowiada prezydent Paweł Niewiadomski. To reakcja na wczorajszy atak na Orzownika. Jutro prezydent spotka się z dyrektorami miejskich placówek, także w piątek uczniowie wrócą do szkoły, w której doszło do ataku. Inaczej niż pierwotnie zakładano, będzie wyglądać nowa siedziba Teatru TR w centrum Warszawy. Czarna fasada zostanie zastąpiona jasną, a zastosowanie innych materiałów ma obniżyć koszty inwestycji. Budynek ma być gotowy na przełomie 2029 i 30 roku. Weekend bez tramwajów na Słomińskiego na odcinku od Ronda Radosława do Międzyparkowej. Tramwajarze wymieniają zwrotnice przy rondzie. Linia 1 i 28 pojedzie objazdami. Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z5 i dodatkowe linie tramwajowe 71 i 76. Trzy spotkania poświęcone przyrodzie. Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Papirusów w Warszawie zaprasza dorosłych na trzy różnorodne spotkania poświęcone przyrodzie, ekologii i historii tego wyjątkowego miejsca. Pierwsze już w sobotę. Wiadomości Radia Warszawa wracają o 16:00.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, jest on tutaj obok mnie, siedzi Krzysztof Flis, nasz człowiek od wszystkiego, czyli nasz reporter na mieście i nie tylko.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztof, co ty mi tutaj straszysz, mnie tu i Państwa będziesz straszył? O co tu chodzi, że wody nie ma?
2: Będzie wyłączana woda w 8 dzielnicach Warszawy, no w zasadzie to już trwa.
1: No.
2: Od kilku dni.
1: Że sukcesywnie, tak? Że sukcesywnie, co jakiś czas, ale tak, to o co chodzi? O wymianę rur, czy co?
2: Tak, to są prace, które mają za zadanie naprawienie tego, co już jest wkopane w ziemi i bez włączenia wody, no niestety
1: nie da się
2: niczego zrobić, no bo jeszcze nie ma takich zdolności technicznych.
1: Ja muszę grzałkę w grzejniku wymienić, wiesz? W łazience i też muszę jakoś się pozbyć wody.
2: No, ale w grzejniku jest chyba łatwiej, bo wystarczy tam jeden taki zawiasik otworzyć, tam taki korek i wtedy ta woda tak sobie
1: wylatuje. No tak, ale tutaj taki duży mają korek i tak blokują tę wodę.
2: Tak, i blokują wodę mieszkańcom, ale to warto śledzić odpowiednie komunikaty w odpowiednich miejscach.
1: Dobrze, dzięki, będziemy.

0: My tu oczywiście nie jesteśmy tylko po to, żeby żartować, ale też na poważne sprawy potrafimy rozmawiać i będziemy. Krzysztof, ty śledzisz, bo jest ze mną Krzysztof Flis cały czas, sytuację w związku z Jarosławem. No zresztą w ogóle w obecny tydzień czy dwa to jest jakaś masakra.
1: Tak, rozmawiałem z panią prokurator dzisiaj z Przemyśla i ona mi powiedziała takie kilka ważnych elementów. Otóż oni nie są jeszcze w stanie stwierdzić, czy Ihor M. był poczytalny, czy nie. No bo to dopiero orzekną pewne struktury, pewne komisje. Natomiast powiedziała mi to, że dopiero po 13 dniach on usłyszał zarzut, tylko i wyłącznie z tego powodu, że zebrała się komisja, która omówiła i zebrała dowody na to, że on może dopiero w tym momencie usłyszeć zarzuty. Aha, dopiero teraz. Okay. No, i że się uspokoił, jego zdrowie psychiczne się poprawiło, tak więc dopiero po 13 dniach.
0: Oby sprawiedliwości stało się zadość, chociaż przerażające są te ostatnie dni, tygodnie, a nawet godziny, biorąc pod uwagę to, co się dzisiaj wydarzyło.
1: Zgadzam się.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: 35 lat to wspaniała liczba. Gratuluję Radiu Warszawa i życzę, aby z roku na rok rzesza słuchaczy rosła i rosła. A słuchaczom życzę wspaniałych audycji z dobrym przekazem, pełnym nadziei i optymizmu przy oczywiście super muzyce. Lidia Pospieszalska.

0: Dochodzi godzina 15, drodzy Państwo. To, o czym rozmawialiśmy z Krzysztofem też parę minut temu, no, jedyne, co nam pozostaje, to szczera, autentyczna modlitwa płynąca z głębi serca, z głębi duszy, więc myślę, że chyba to jest najlepsza okazja teraz, bo dochodzi godzina 15. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś Jezus dał mi światło, jak mam obcować z jedną z sióstr. Siostrą, która mnie pytała o wiele rzeczy duchowych, co do których miała wątpliwości. Lecz nie o to jej w gruncie rzeczy chodziło, ale chciała się przekonać, jaki mam pogląd na tę czy inną rzecz. I aby mieć co do innych sióstr mówić o mnie. O, gdybyż chociaż powtórzyła te same słowa, co do niej mówiłam, bez przekręcania i dokładania. Jezus mnie ostrzegł wobec tej duszy. Postanowiłam się modlić za nią, bo tylko modlitwa może duszę tę oświecić.

Jeśli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Patrzę na Ciebie, Jezu, umierający na krzyżu, i uwielbiam Cię za Twoją śmierć, za ten paschalny most, bez którego żaden człowiek nie przejdzie do zmartwychwstania. Kiedy byłeś w Ogrójcu, prosiłeś Ojca o to, by zabrał od Ciebie kamień cierpienia, a dał Ci chleb pociechy. Po ludzku chciałeś uniknąć bólu i krzyżowej śmierci. Tymczasem Ojciec widział całą drogę, jaka prowadzi do pełni szczęścia. Widział jej ciemne zaułki, opuszczenie, beznadzieję. Widział grozę piątku oraz ciszę i pustkę soboty, aż po blask wielkanocnego poranka. Ty zaufałeś Ojcu w Ogrójcu i to dało Ci moc, że ufałeś też na krzyżu. Święta Faustyna nieraz wymawiała się od podjęcia paschalnej misji głoszenia orędzia miłosierdzia i prosiła, byś posłał kogoś innego. Ogrójcowe zmagania i chęć ucieczki przed trudem sprawiają, że jest bliska każdemu, kto upada i uczy się, jak zaufać Ojcu. Szczerze wyznawała, że są chwile, gdzie Bóg dopuszcza straszne cierpienia, a znowu są chwile, gdzie cierpieć nie pozwala i usuwa wszystko, co by duszę zasmucić mogło. Oto są Jego drogi, dla nas niezbadane i niepojęte. Naszą rzeczą jest poddawać się zawsze Jego świętej woli. Są to tajemnice, których rozum ludzki nigdy tu na ziemi nie zgłębi. Odsłoni nam to wieczność. Wpatrzeni w Ciebie ukrzyżowanego, prosimy Jezu, pomnij na Twoją bolesną mękę, abyśmy uznali, że ciągle jeszcze myślimy tylko po ludzku, gdy Ciebie obarczamy odpowiedzialnością za nieszczęścia, które nas boleśnie dotykają. Błagamy, daj nam wiarę, która przemieni nasze serca i pozwoli dostrzec, że Ojciec daje dzieciom zawsze to, co najlepsze.

0: Jeśli będziecie trwać we mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, o cokolwiek tylko pragniecie. Pragniemy, Panie, aby serca nasze, naszych rodzin i bliskich oraz tych, do których jesteśmy posłani, wypełniała Twoja miłosierna miłość. Pragniemy bowiem więcej kochać Ciebie, siebie i ludzi, troszczyć się o świętość życia i ich zbawienie. Pragniemy coraz pełniej uczestniczyć w Twoim życiu i w Twojej misji objawiania światu miłosierdzia Boga przez świadectwo naszego życia, słowa, czyny i modlitwę. Pragniemy, aby orędzie o Twojej miłosiernej miłości dotarło do wszystkich ludzi, napełniło ich serca radością i pokojem, bo nie znajdzie człowiek ani ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do Twojego miłosierdzia. Dlatego słowami koronki do Bożego miłosierdzia prosimy w intencjach złożonych przed Twoim miłosiernym wizerunkiem w tym sanktuarium, w intencjach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
1: par sa douloureuse passion,
3: par sa sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.

0: ради Его страданий.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
2: dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie. Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz. A Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, natomiast komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje.

0: a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
1: Rodzice doskonale znają swoje dzieci i ich zachowania, wymuszające na nich kupno tego, co one chcą. My sami również jako dzieci zapewne stosowaliśmy różne metody, by nasze zachcianki zostały spełnione. I często realizowało się to po naszej myśli. Zobaczmy, czy podobną postawę mam wobec Boga, postawę nieustępliwości? Czy jak małe dziecko wymuszam z uporem na Bogu realizację moich pragnień? Jak często po prostu się poddaję, rezygnuję, wątpię? Nie jestem tak zdecydowany wobec Boga. Nie jestem nachalny. A Jezus mówi, że właśnie gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Dlatego trzeba być nieustępliwym. Dopiero wtedy zobaczę, na czym mi tak naprawdę zależy, co dla mnie naprawdę się liczy. Skoro jestem nieustępliwy, to naprawdę wiem, o co podejmuję wysiłek i walkę. Można powiedzieć, że taka próba mi właśnie ma pokazać, na czym w życiu mi zależy, z czego nie mogę zrezygnować. Zobacz, o co tak poważnie z Bogiem się kłóciłeś, w czym byłeś nieustępliwy. Ale na koniec zobaczmy, jak Bóg spełnia nasze prośby. Może być to zaskoczenie dla niektórych, ale Jezus wcale nie mówi, że moja nieustępliwość przyniesie to, co chcę. Jezus mówi, że Bóg Ojciec jest znacznie hojniejszy, że Boga Ojca nie da się prześcignąć w hojności, bowiem na naszą modlitwę zawsze odpowiada, dając siebie, Ducha Świętego. Jezus mówi, Ojciec ten z nieba da Ducha Świętego proszącym Go. Zatem nie ma modlitwy niewysłuchanej. Ojciec zawsze daje znacznie więcej niż proszę. Daje siebie, Ducha Świętego. Dziękujmy za tak wielkie obdarowanie i prośmy jednocześnie, aby ta hojność Boga dawała wytrwanie nam w modlitwie i usuwała wszelkie wątpliwości.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Tablet zamiast karuzeli nad łóżeczkiem, ekrany zamontowane przy wózkach i nocnikach. Kto zgotował taki los naszym najmłodszym? O rodzicielstwie w dobie błyskawicznej technologii w audycji Nie jesteś sam. Już w niedzielę o 11:30. Moim i Państwa gościem będzie psycholog i neurologopeda Adrianna Dzięgielewska. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest godzina 15:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Lekcje w szkołach gminy Wyszków na Mazowszu zostaną jutro odwołane w związku z atakiem w szkole w Leszczydole-Nowinach. W ataku zginęła 37-letnia woźna, a nauczycielka i dyrektor zostali ranni. Dyrektor obezwładnił nastolatka, który zaatakował i przekazał go policjantom. Ponad 5 kg narkotyków, broń i amunicja. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uczestnictwo w sprzedaży substancji psychotropowych. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Dziś nowy rok akademicki zainaugurował Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tegoroczna rekrutacja na uczelnię była rekordowa. Na studia zgłosiło się ponad 30 tysięcy kandydatów, czyli o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Po weekendzie rusza asfaltowanie Jagiellońskiej na odcinku od Marcinkowskiego do budynku przy Jagiellońskiej 17. Kierowcy będą jeździć tylko w kierunku Okrzei. Utrudnienia obejmą także ulicę Kępną. Koniec prac zaplanowano na poniedziałek, 26 października. To będzie wyjątkowa okazja, by zajrzeć na teren budowy stacji metra Chrzanów. Mieszkańcy stolicy będą mogli zajrzeć na stację linii M2 w sobotę od godziny 11 do 15. Obowiązują długie spodnie, zabudowane obuwie oraz kaski i kamizelki odblaskowe. A my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 16.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Tak, krążę, chodzę po internecie, teraz zbieram trochę informacji, bardziej coraz więcej szczegółów pojawia się na temat tego, co wydarzyło się, no właśnie, w ostatnich dniach, bo tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma atakami w szkołach. Policja udaremniła kolejny planowany atak, także w sumie trzy razy. Można zadać sobie pytanie takie emocjonalne, co się dzieje, co się z tymi dzieciakami dzieje i tak dalej. Dużo się dzieje, natomiast ruch Sejmu też jest, bo już w tej chwili nawet postanowiono, że podczas tych obrad Sejmu zostaną zaostrzone przepisy, jeśli chodzi o tak zwane bezpieczeństwo cyfrowe. Mówię tak zwane, bo to jest bardzo szeroki temat. Natomiast, jak tłumaczy minister Gawkowski, chodzi o ustawę, akt o usługach cyfrowych, dzięki któremu będzie można szybko blokować nielegalne treści, w tym nawoływanie do przemocy i podejmowanie niebezpiecznych działań. Tak, dobrze, że to jest, natomiast to jest tylko, nie wiem, pierwszy krok, czy jeden z kroków ku chyba uzdrowieniu całej sytuacji, no bo to jest naprawdę skomplikowany temat.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Magda Wójcik, zespół Goja.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 15.50 jest, proszę Państwa, za 10 minut będą wiadomości Radia Warszawa. Na po nich już wejdziemy w rytm miasta i w tymże rytmie miasta dzisiaj skupimy się na sporcie. Taki był plan od wczoraj, nie ukrywam, a dlatego, że podsumujemy sobie troszeczkę wrzesień i początek października, bo był naprawdę to bardzo medalodajny okres dla polskich sportowców. Złośliwość każe mi powiedzieć wrodzona, że nie mam na myśli polskich piłkarzy, ale zostawmy, bo nie samą piłką człowiek żyje, dlatego że mamy wyśmienite występy i sukcesy medalowe w Mistrzostwach Świata i Europy naszych kolarzy, mamy Mistrzów Europy w siatkówce, mamy wicemistrza świata na żużlu, Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, teraz wicemistrzem świata, także tego jest całe mnóstwo i będziemy o tym rozmawiać z Ryszardem Opiatowskim z Fakt, Przegląd Sportowy Onet. Podsumujemy sobie te wszystkie wydarzenia i dowiemy się, jak to jest na siatkówce oglądać żużel, o co chodzi. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
4: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
5: A reklamujesz swoją firmę?
4: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
5: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
4: Naprawdę? W radiu?
6: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
0: O reklamie.
7: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Kolejny dziś incydent z nożem w szkole, tym razem w Małopolsce. Sprzeciw ponad 20 miast w Unii, w tym Warszawy, wobec cięć w budżecie. Powiemy też o akcji strażaków Czujka na straży Twego bezpieczeństwa. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Dyrekcja szkoły w Pępowie w Wielkopolsce zawiadomiła policję, kiedy przed dwoma dniami 13-latek przyszedł do budynku z nożem. Mundurowi informują, że nastolatek nie wyjął z plecaka niebezpiecznego narzędzia i nikomu nic się nie stało, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
9: Tam na miejsce zostały wysłane nasze patrole. Okazało się, że 13-latek, uczeń tej szkoły, przyniósł w plecaku nóż, przyniósł ten nóż z domu. Tego noża nie wyjmował, na szczęście nikomu nie groził. Pokazał go tylko, otwierając ten plecak swojemu koledze, ten zareagował, przekazał taką informację nauczycielom, a oni zgłosili to nam. Nóż został zabezpieczony, a my tworzymy dokumentację, którą przekażemy do sądu rodzinnego i nieletnich.
8: Uczniowie ze szkoły w Pępowie zostali objęci wsparciem pedagogiczno-psychologicznym. O incydencie poinformowano rodziców. Wcześniej doszło niestety do tragedii w szkole podwyżkowym na Mazowszu. 15-letni napastnik to absolwent szkoły, ofiara 37-letnia woźna. Podejrzany został zatrzymany. W środę z kolei do podobnego ataku doszło w Ostrołęce. Próbę ataku udaremniono natomiast w sierpcu.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Włodarze dużych europejskich miast, w większości stolic, mówią nie cięciom w nowym unijnym budżecie. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej oraz premiera Irlandii, kierującej teraz pracami Unii, podpisało się 21 prezydentów, burmistrzów i merów, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. List, który widziała Beata Płomecka, został wysłany kilka dni temu przed publikacją przez irlandzką prezydencję najnowszej wersji projektu budżetu.
10: To wsparcie stanowiska krajów takich jak Polska, które sprzeciwiają się cięciom budżetowym, zwłaszcza puli na rozwój regionów czy rolnictwo. Z kolei znacznych oszczędności chce grupa 6 krajów na czele z Niemcami. I właśnie przeciwko temu włodarze dużych europejskich miast zaprotestowali. Wśród ich postulatów jest m.in. utrzymanie silnej polityki spójności, wyrównującej różnice w rozwoju unijnych regionów. Realizacja celów Unii wiąże się z kosztami, podkreślili prezydenci, burmistrzowie i merowie – dużych europejskich miast. Wymienili m.in. bezpieczeństwo, energię, mieszkalnictwo, transformację cyfrową i klimatyczną. Zwrócili uwagę, że realizacja tych celów i odczuwanie skutków odbywa się na szczeblu lokalnym i regionalnym i przestrzegli przed ignorowaniem ich głosów.
8: Informowała Beata Płomecka. Trwa ogólnopolska akcja Straży Pożarnej Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Kampania ma na celu edukowanie mieszkańców posiadających piece gazowe, kominki na drewno i tarasowe ogrzewacze gazowe o konieczności instalacji na terenie posesji czujek tlenku węgla. Tylko te urządzenia mogą wykryć obecność czadu, mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
11: Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona w celu ograniczenia skutków zatrucia tlenkiem węgla, jak i pożarów mieszkań. Akcja trwa już od około 8 lat i jest kontynuowana co roku. Z powodu prowadzenia tej akcji obserwujemy już spadek liczby zdarzeń i pożarów, chociaż nadal odnotowujemy rokrocznie sporą ilość zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla.
8: Straż Pożarna wydała poradnik edukacyjny pod tytułem Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Stanowi on kompendium wiedzy o czujkach dymu i tlenku węgla, mówi starszy kapitan Wojciech Kralec.
12: Zagrożenie ze strony tlenku węgla nie wiąże się jedynie z sezonem grzewczym, z sezonem zimowym. Również w sezonie letnim, kiedy mamy bardzo wysokie temperatury, silne nasłonecznienie, bardzo gorące powietrze, również występują interwencje związane z tlenkiem węgla z uwagi na to, że zaburzona jest cyrkulacja w kominach i czasami te spaliny z piecyków, które służą do przepływowego podgrzewania wody, mogą być cofane bądź też nie być na bieżąco usuwane przez kanały wentylacyjne.
8: Od 1 stycznia 2030 roku wejdzie w życie obowiązek montażu urządzeń do wykrywania dymu i tlenku węgla we wszystkich domach i mieszkaniach w Polsce.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: 20 stopni jest na razie na termometrach w Warszawie, w Macierzyszu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. W Bilerówce, w Ząbkach, w Turowie, w Ołominie, Markach, Karczewie, Konstancinie. I cieszmy się tym, bo i nacieszmy się na maksa, wyciągnijmy z tej pogody coś, bo temperatura spadnie, jak już spadnie, to się nie podniesie. A jeszcze do tego, a propos opadów, to spadnie deszcz o 2 w nocy, kiedy to temperatura sięgnie 14, a 5 nad ranem nawet 11 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: No a jutro w ciągu dnia max 13 i pochmurno. Michał Opaciński, ja za to słonecznie i serdecznie. Witam Państwa w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Pozdrawiam bardzo serdecznie tych słuchaczy, którym mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć od godziny 14. No a nie mniej serdecznie oczywiście witam tych, którzy być może teraz dopiero dołączyli, być może jadą samochodem. Dla Was kierowcy też oczywiście informacje odpowiednie o korkach będą, a także sportowe podsumowanie miesiąca. O, tak to sobie nazwiemy już niedługo.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
13: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No trudno uciec myślami chyba od tych wydarzeń. Myślę, że każdy z nas to ma, w każdym, zwłaszcza rodzicu, są jakieś emocje, chociaż nie tylko rodzicu, to w każdym z nas po prostu. I być może przeze mnie one też przemówią, ale czytam o tym, że po serii ataków w mazowieckich szkołach MEN i MSW zapowiadają kolejne działania dotyczące bezpieczeństwa uczniów. I tak się zastanawiam, mając też dzieci w wieku szkolnym, w podstawówce, ja pamiętam, że w tych starszych klasach podstawówki miałem już jakieś podstawy PO. W liceum miałem PO, zresztą bardzo fajne zajęcia, fajnie prowadzone, tak swoją drogą, więc no, niestety żyjemy w takich czasach, a nie innych, więc może edukacja zdrowotna, prawda, tego, my sobie potrafimy tu się kłócić, dyskutować, a może tu właśnie PO jest potrzebne też i jakieś, tylko oczywiście dostosowane do dzisiejszych czasów. Nie wiem, może przeze mnie też przemawia jakiś rodzaj emocji, no lepiej późno niż wcale, tylko dlaczego musiało dojść do tragedii?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dobra, skupmy się może na czymś innym, spróbujmy skanalizować nasze emocje w drugą stronę, czyli przekierujmy je na korki po prostu, drodzy kierowcy. Od 0 do 12 korkometr pokazuje 8 w tejże skali. Najszybciej dojedziemy do Starej Miłosnej, 39 minut z centrum Warszawy Ścisłego, natomiast pozostałe kierunki, ojojoj, to ja powiem, gdzie najdłużej. Konstancin 54 minuty, Błonie 68, tyle czasu będziemy jechać. Pozostałe kierunki od Kabat po Łomianki, od Marek po Nadarzyn, od Pruszkowa przez Jabłonną po Otwock, to jest mniej więcej czas 45-48 minut.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gościem Radia Warszawa jest dziennikarz sportowy Fakty i Przegląd Sportowy Onet, Ryszard Opiatowski. Dzień dobry, Ryszardzie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Ja ci w ogóle dziękuję, że na urlopie znalazłeś chwilę dla nas. To przede wszystkim, także szapoba dla ciebie.
2: No cóż, czego się nie robi ku chwale, zwłaszcza, że będziemy rozmawiać o mojej ulubionej siatkówce, więc jak najbardziej chętnie opowiem.
1: No to jak tak, to zaczniemy właśnie od tej ulubionej siatkówki twojej, ale sport numer dwa w Polsce, myślę, że za tą dwójkę to nikt się nie obrazi, mistrzowie Europy. Mistrzowie świata, no mistrzowie Europy, tak. Ale świeżo upieczeni mistrzowie Europy przy okazji.
2: Tak, tak, tak. I przez moment nawet sport numer jeden, bo pamiętamy, że było chyba właśnie po meczu finałowym stacja, która pokazuje siatkówkę, no może nie będzie to krypciocha, jak powiem, że to Polsat pochwalił, że była większa oglądalność finału meczu siatkarzy niż meczu piłkarzy, którzy grali bodajże z Bośnią. I to rzeczywiście chyba po raz pierwszy coś takiego się stało, więc ja myślę, że dobrze, że przez chwilę chociaż ta siatkówka była sportem numer jeden, bo no zasługuje na to, żeby być na piedestale, zwłaszcza teraz, kiedy mamy złoty medal mistrzostw Europy, a warto podkreślić, że jest to obronione złoto, bo poprzednie mistrzostwa Europy też do nas należały. No ale przede wszystkim jest to awans na Igrzyska Olimpijskie, bo po raz pierwszy mistrz Europy zyskał właśnie kwalifikację olimpijską. No i wszyscy bardzo chcieli tego. Wszyscy, czyli Włosi, Francuzi, Słoweńcy, a udało się to nam zdobyć. Udało. Nie udało. Zdobyliśmy to, bo jesteśmy po prostu najlepsi.
1: Czyli mam rozumieć, cytując naszego słuchacza, pana Sławka, że jak Pan Bóg pozwoli, a ludzie nie przeszkodzą, to ty polecisz do Los Angeles, a ja się będę stąd z tobą łączył.
2: No tak, no słuchaj.
1: Tam albo polecimy razem.
2: No właśnie, tam jeszcze nie było miasto aniołów, więc nasi momentami rzeczywiście grali fruwająco, więc wszystko składa się w całość i właśnie, no tylko tego złota nam jeszcze brakuje. Mamy wprawdzie złoto olimpijskie, ale to był 76 rok, więc już mało kto pamięta, ale ta współczesna siatkówka jest rzeczywiście no, na topie. Mamy złote medale mistrzostw Europy, mamy złote medale mistrzostw świata, no i tego tylko olimpijskiego złota nam brakuje.
1: No to trzymamy kciuki za naszych siatkarzy, ale skoro już jakby siłą rzeczy oni mają bilet już do Ameryki Północnej, to ja na ten kontynent północnoamerykański chciałem ciebie i państwa zabrać, czyli dyscyplina, która jest naszym takim, to się ładnie mówi, guilty pleasure, tak? Czyli gdzieś tam sobie podglądamy, patrzymy, bo obaj kochamy ten sport, czyli kolarstwo. I oczywiście Kasia Niewiadoma Fini, która, no myślę, radość dała nam ogromną i patrząc też na wyniki z Montrealu, polskie kolarstwo jest kobietą.
2: No zdecydowanie tak. Ja tak trochę powiem, że w dniu, kiedy siatkarze o 21 mieli grać finał właśnie w Mediolanie, gdzie byłem i czekałem na mecz z Francją, to 2-3 godziny wcześniej toczył się bój o medale Mistrzostw Świata kolarek w Montrealu, więc tak na laptopie podglądałem i kolarstwo i zresztą żużel, bo wtedy też Bartek Zmarzlik miał ostatni Grand Prix w Toruniu i rzeczywiście strasznie się emocjonowałem. Jakoś byłem spokojny o złoto siatkarzy, ale tutaj no mocno trzymałem kciuki, bo pamiętamy walkę z Demi Vollering, przegrana dosłownie na ostatnich metrach, ale trudno mówić o przegranej, to był wygrany srebrny medal i rzeczywiście Kasia Niewiadoma, no myślę, że ten olimpijski wyścig za niecałe 2 lata, myślę, że już ma wszystko podporządkowane ku temu, żeby rzeczywiście tam powalczyć o podium.
1: No właśnie, ale za Kasią Niewiadomą idą też inna zawodniczka, może tak, bo to na razie juniorka, więc jeszcze do orliczki jej trochę brakuje. Marysia Okrucińska, mistrzyni świata w indywidualnej jeździe na czas. Jak to się mówi, wychowanka szkoły Michała Kwiatkowskiego, z tego co pamiętam, tak?
2: Tak, tak, tak. Właśnie. I też fantastycznie pojechała. Kto oglądał, to ma jeszcze pewnie przed oczami te obrazki, gdzie leżała no, na szosie po wyścigu, całkowicie, jak to mówią kolarze, wyjechana, bo dała z siebie wszystko. To też jest sztuką, pojechać tak, żeby rzeczywiście no, nie zostało już 0,5% w baku, że tak powiem. I to był wielki wyścig. Ja myślę, że tak, z niej też będą ludzie, zwłaszcza, że

0: że Kasia nie wiadomo od już dłuższego czasu jakby przyciąga te młode dziewczyny do kolarstwa. Przecież tuż za plecami Kasi jest Dominika Włodarczyk, która też jest jedną z najlepszych na świecie, więc może być tak rzeczywiście, że gdzieś te medale dziewczyn będzie ich więcej niż chłopaków, chociaż oczywiście cały czas liczymy na to, że następców Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki nie zabraknie.
1: No jest piękne zdjęcie, które Michał Kwiatkowski wrzucił z chyba Janem Jackowiakiem, z tego co pamiętam. To już przenosimy się, bo Mistrzostwa Europy były zaraz po Mistrzostwach Świata, więc tam część ekipy, znaczna część naszej reprezentacji po prostu poleciała z Kanady do Słowenii z różnymi tam przygodami międzylądowymi. Ale Jan Jackowiak, skoro jesteśmy przy mężczyznach, to wyścig ze startu wspólnego właśnie bardzo ważnej kategorii zawodników do lat 23, czyli orlików, bo w kolarstwie mówi się na nich orlicy, a nie juniorzy, ale zawodnicy do lat 23 to już ci, których oglądamy w zawodowym peletonie. I wicemistrzostwo Europy jest.
0: Tak, a pamiętamy, że rok temu miał brąz mistrzostw świata w Nairobi w Kenii, więc to jest nieprzeciętny talent i ja tu mówiłem o dziewczynach, ale to jest taki, no wydaje się na razie największy kandydat do tego, żeby pójść w ślady Kwiatkowskiego i Majki. I tak jak mówisz, to jest jeszcze orlik, ale już te skrzydła rozwija dosyć szeroko i kto wie, no za dwa lata będzie już takim, myślę, zawodnikiem, który no może powalczyć o medal w Los Angeles. Dlaczego nie? No ma ku temu papiery, potrafi wygrywać, potrafi zdobywać medale na największych imprezach, więc ja myślę, że nie jest tak źle z tym naszym kolarstwem.
1: I wiesz co, i potrafi myśleć, bo to jest też ważne w dzisiejszym peletonie. Bez słuchawek trzeba naprawdę tam mieć czerep nie od parady, żeby dobrze w tym peletonie się odnajdywać.
0: To prawda. Ja pamiętam świętej pamięci Ryszard Czurkowski, jak kiedyś z nim rozmawiałem, to mówił, że no jeżeli ktoś nie nauczył się wygrywać za młodu, to się nie nauczy wygrywać, będąc starszym człowiekiem. Albo ma się w sobie ten gen zwyciężania, tę umiejętność właśnie pokonywania rywali, albo się go nie ma. No i tutaj ten młody kolarz, jak widać, ma to coś w sobie i mam nadzieję i wręcz jestem przekonany, że on tego nie zapomni, a jeszcze w sobie to rozwinie i będziemy mieć z niego wiele pociechy.
1: Wiesz, że w ogóle tutaj Rafał Majka jest ewenementem? Bo wiesz, że on jako właśnie orlik nic nie wygrywał. No dopiero wyskoczył, jak został pełnoprawnym seniorem, ale to jest oczywiście tylko taka dygresja. Życzymy Jankowi, myślę, że Rafał też by się o to nie obraził, że będzie jeszcze lepszy od Rafała Majki, na co oczywiście liczymy. Sztafeta srebrna juniorów mieszana też w Mistrzostwach Europy, więc duży sukces. No ale skoro o srebrze mowa, to powiedz jeszcze raz, jak to się oglądało, bo ty już mi prywatnie opowiedziałeś, jak na hali, jakie zdziwienie wywołałeś, bo tu Mistrzostwa Europy, finał, siatkarze napompowani, tytani tego sportu, a co robi dziennikarz z Polski, Ryszard Opiatowski? Ogląda żużel, proszę Państwa, na laptopie.
0: Tak było. Hala nabita rzeczywiście do ostatniego miejsca, no ale nie mogłem sobie darować. Zdążyłem na spokojnie obejrzeć finisz Kasi Niewiadomej, ale wyścig o Grand Prix w Toruniu trwał, kiedy zaczął się mecz siatkarzy, więc do ostatniego, że tak powiem, do ostatniej prostej tych zawodów oglądałem walkę Bartka z Marzlika o Mistrzostwo Świata. Ludzie pewnie troszkę zdziwieni, ci, którzy za mną stali na trybunach, czy też siedzieli, się dziwili, dlaczego ten człowiek ogląda żużel, a jeszcze za mną siedzieli Francuzi, więc pewnie w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, bo oni takiego sportu nie
1: znają. Ale poczekaj, oni mają dwóch żużlowców, mają Dimitri Berger i David Bellego i obaj jeżdżą w polskich ligach, także...
0: To prawda, aczkolwiek obawiam się, że siatkarscy kibice może niekoniecznie są zainteresowani żużlem, ale może się mylę. Na pewno budziłem zdziwienie, aczkolwiek no rzeczywiście na tyle szybko się żużel skończył, że mogłem już później spokojnie oglądać siatkówkę. No i cóż, no to był... Ja tak w pewnym momencie powiedziałem, kurczę, Kasia nie wiadomo srebrna, Bartek z Marzlik srebrny, no to teraz wypada, żeby siatkarze jednak wygrali z tą Francją, żeby nie była to złota trzech srebrnych medali. No i pamiętamy rzeczywiście, że poza jednym setem przegranym to nasi byli lepsi. 3-1 wygrali, więc jakby happy end był na koniec tej gorącej soboty.
1: To ja ci powiem, Rysiek, jak będziesz robił wywiad, to ci podrzucę od razu. Najpierw zacznę od krótkiej zagadki, bo mamy mało czasu. Jak się nazywa najbardziej znany w polskiej siatkówce kibic żużla?
0: To trudna zagadka.
1: No to uważaj, to taka wrzutka publicznej Europie, ale niech ci będzie. Sebastian Świderski jest wielkim fanem i wielkim kibicem żużla. Sebastian Świderski, czyli twórca potęgi polskiej siatkówki.
0: Tak, przecież Sebastian jest z Gorzowa Wielkopolskiego, no właśnie.
1: No właśnie, on chyba nawet z Międzyrzecza, ale to blisko, tak.
0: No tak, tak, musiał się żużlem interesować i rzeczywiście chyba nigdy z nim na ten temat nie rozmawiałem. Często rozmawiam i rozmawiałem z Anitą Włodarczyk, to mam żużla, bo wiemy, że ona jest wielką fanką żużla, ale Sebastianem Świderskim nie i rzeczywiście posprawdzam jeszcze, którzy siatkarze są z miast żużlowych, bo pewnie jest ich więcej.
1: Wiesz co, ja wiem, że jeden chyba z asystentów trenera naszej kadry też jest kibicem żużla, to akurat wiem, że to jest bardzo, wbrew pozorom, jakby nie ma na to przestrzeni, żeby o tym rozmawiać, ale sportowcy innych dyscyplin, tych właśnie złotych, nazwijmy to sobie, oni na żużel zerkają, to jest też ciekawe, a żużlowcy też i na nich, tak przy okazji, więc zasada wzajemności tutaj działa.
0: No właśnie, no właśnie. I pewnie się spotkają na balu mistrzów sportu, przeglądu sportowego, bo wśród nominowanych z pewnością będzie Bartek Zmarzyk i na balu go jak zwykle nie zabraknie. No i siatkarze, którzy jestem przekonany, że zdobędą tytuł drużyny roku, a pewnie też w indywidualnych nagrodach będą wysoko, więc to zetknięcie świata żużlowego z siatkarskim niebawem nastąpi.
1: A i kolarze też, no Michał Kwiatkowski bywał na meczach Apatora Toruń, no bo on z Torunia dla odmiany, jego szkółka w Toruniu i jego wychowankowie medale zdobywali. Mistrzostw Świata Europy. Ryszard, wiesz, że musimy zawijać do mety?
0: No tak. Cieszę się, że mogłem porozmawiać, troszkę podzielić się tymi emocjami, które rzeczywiście jeszcze nie tak dawno mną targały, bo mówię, ta sobota w Mediolanie była niesamowita, a to, że kolejny raz mogłem zobaczyć złoto mistrzostw Europy siatkarzy, to na długo pozostanie w mojej pamięci.
1: Bardzo ci dziękuję. Ryszard Opiatowski, dziennikarz sportowy Fakt, Przegląd Sportowy Onet. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Igor M., podejrzany o zabójstwo księdza Stanisława Zbojnowicza w Jarosławiu, został przesłuchany przez prokuraturę. 31-letni Ukrainiec przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Więcej mówi rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Przemyślu, Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
2: Wczoraj o godzinie 14 prokurator przystąpił do ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz wydanego drugiego postanowienia o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Następnie przystąpił do przesłuchania ich orachem w charakterze podejrzanego. Czynność miała miejsce w szpitalu psychiatrycznym, tam gdzie jest hospitalizowany Ihor M. i gdzie jest wykonywany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
1: Decyzją Sądu Rejonowego w Jarosławiu 31-letni obywatel Ukrainy został objęty tymczasowym aresztem. O stanie zdrowia oskarżonego mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
2: Stan zdrowia Ihora M. poprawił się i mogą być z nim wykonywane czynności procesowe, stąd właśnie niezwłocznie po uzyskaniu tej opinii prokurator wczoraj udał się do szpitala, w którym przebywa Ihor M. i tam wykonał te czynności procesowe z udziałem Ihora M.
1: Mężczyzna odpowiada także za usiłowanie zabójstwa 4 osób. Do ataku doszło w klasztorze benedyktynek. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Podejrzany przebywa na oddziale psychiatrii sądowej. Za zarzucany czynek grozi mu dożywocie. W Watykanie trwa tygodniowe spotkanie poświęcone adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia. Jak informuje Vatican News, spotkanie otworzyło przemówienie papieża Leona XIV, poprzedzone słowami powitania kardynała Kevina Josepha Farella, prefekta dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, oraz kardynała Mario Grecha, sekretarza generalnego synodu. Kardynał Farrell zachęcił do tworzenia środowisk, które chronią życie chrześcijańskie, a kardynał Grech wskazał na potrzebę wsłuchiwania się w troski rodzin rozsianych po całym świecie.
3: To się dzieje w Kościele.
1: W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można oglądać wyjątkową wystawę poświęconą świętemu Franciszkowi z Asyżu. Ekspozycja Poverello powstała z okazji 800. rocznicy śmierci świętego i gromadzi dzieła z muzeów, klasztorów oraz kolekcji prywatnych z całej Polski. O ekspozycji mówi Roxana Gawrońska, kurator wystawy.
4: Chcieliśmy na wystawie pokazać zarówno życiorys Franciszka, żeby jak najwięcej osób mogło sobie go przypomnieć, ale też przesłanie, jakie skierował do swoich naśladowców, którymi mam nadzieję również możemy być w dalszym ciągu i my współcześnie.
1: Na wystawie znalazły się m.in. prace Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Organizatorzy zadbali również o to, by przedstawić świętego Franciszka w sposób daleki od uproszczonych i wyidealizowanych wyobrażeń, mówi Roxana Gawrońska.
4: Staraliśmy się go w żaden sposób tutaj nie wybielać, nie przyjmować jakiejś cukierkowej wersji Franciszka, tylko właśnie pokazujemy to, jak to wyglądało, pokazujemy jego przesłanie, pokazujemy tę trudniejszą stronę życia Franciszka, czyli właśnie cierpienie, chorobę, to naśladowanie Chrystusa, które wyraziło się akurat właśnie poprzez trud.
1: Święty Franciszek z Asyżu, wystawę o takim tytule, można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej do 10 stycznia przyszłego roku. Na Jasnej Górze odbyła się pielgrzymka maturzystów 1. liceum ogólnokształcącego w Końskich. W wydarzeniu wzięło udział prawie 70 osób, które modliły się o dobrze zdane matury i zawierzały Matce Bożej swoje troski związane z przyszłością po egzaminie oraz wkroczeniem w dorosłe życie. Jak zaznacza ksiądz Piotr Wołądkiewicz, nauczyciel religii, o idei pielgrzymki opowiada właśnie ten kapłan.
5: Podejmowanie tych życiowych decyzji i rozeznania nie tylko czy kapłaństwa, czy małżeństwa, ale także, jeżeli chodzi właśnie o rozeznanie, czym w życiu się zająć, czy pozostać w tym miejscu, z którego pochodzą, czy też właśnie gdzieś wyjechać. Także wiele ważnych decyzji, które będą rzutowały później na ich całe dorosłe życie. I to wszystko właśnie tą czasami niepewność, pewne lęki z tym związane, przywożą maturzyści, aby Panu Bogu przekazać przez ręce Maryi. Z innych rodzin każdy pochodzi. I stąd też właśnie dla jednych będzie to bardzo ważne, jeżeli chodzi o kwestię taką rozwoju swojego zawodowego i duchowego, te inne kwestie właśnie również i rodziny, relacji rodzinnych, a także właśnie rozeznania takiej swojej drogi życiowej, także więc bardzo są różne indywidualne te intencje. Ten moment powierzenia swojego życia właśnie przez ręce Maryi dla nich ma tak doniosły też aspekt w tym momencie.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji 35 urodzin Radia Warszawa życzę wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Antkowiak.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No dobrze, to teraz informacja dla Państwa korzystających z komunikacji miejskiej. O trafiku zaraz będzie, czyli o tym, co się dzieje na drogach. Natomiast moi koledzy redakcyjni na pewno jutro będą więcej o tym mówić. W weekend proszę się przygotować na zmiany kursowania pojazdów komunikacji miejskiej z uwagi na koncert na stadionie PGE Narodowym. Te zmiany będą obowiązywać od soboty od 6 rano do niedzieli do godziny 1 w nocy. Ja nie wiem, co tam za koncert jest, zaraz to sprawdzę. Ale ważniejsze jest to, żeby zapoznać się, polecam stronę Warszawskiego Transportu Publicznego, czyli wtpwaw.pl, bo tych numerów to ja w minutę nie zdążę teraz wszystkich zmian przedstawić, natomiast mogę już zapewnić, że jestem przekonany nawet, znając moich kolegów, że jutro wiadomości proszę słuchać uważnie, czyli Radia Warszawa 106,2 FM, no i również proszę zerknąć, zapoznać się z tymi zmianami, bo ich trochę tutaj jest. Trochę, czyli bardzo trochę.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zmiany pewne też są dla kierowców. Niewiele, ale jest tych zmian trochę, bo w Kabaty dojedziemy w 36 minut i do Starej Miłosnej w 39. Nie zmienia to faktu, że korkometr jest wysoko w notowaniach, co nie jest dobrą informacją, bo pokazuje 8 na 12 możliwych kresek. 52 minuty Otwock, 54 Konstancin, 51 Nadarzyn, 77 Błonie, 50 minut Jabłonna. To są te najdłużej pokonywane odcinki ze ścisłego centrum Warszawy. Do Pruszkowa dojedziemy za to w 40 minut, 43 do Łomianek i 40 do Marek. Aha, Piaseczno jeszcze 42 minuty.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeżeli wchodzą Państwo na naszego Facebooka, to wiedzą Państwo, że no, pozwalamy sobie na troszeczkę więcej, dlatego że świętujemy 35. urodziny. To bardzo ważna rocznica w istnieniu radia, ale jeszcze nie kończymy właśnie tego świętowania. Wręcz przeciwnie, wiele za nami, ale przed nami wielki finał, kulminacja. Już w sobotę z Państwa udziałem więcej na ten temat powie Wojciech Dudkowski.
2: Świętowanie 35. urodzin Radia Warszawa trwa. Rozpoczęliśmy 1 października specjalną audycją na żywo, w której opowiadaliśmy o naszej radiowej codzienności.
3: Zbieranie informacji w przypadku reportera, w przypadku dziennikarza nigdy nie ma tak naprawdę początku i końca. My cały czas musimy żyć z takimi bardzo otwartymi oczami, uszami, żeby słyszeć to, co się dzieje w mieście, to, co się dzieje w kościele, żeby te informacje zdobywać.
4: Przygotowujemy dla Was program, żeby był jak najlepszy, jak najciekawszy, jak najbardziej służył rozwojowi duchowemu.
2: Mówili Kacper Kowalczyk z działu informacji i Marzena Borysewicz z działu programowego. W miniony wtorek, 6 października, zakończyliśmy natomiast zbiórkę pieniędzy. 150 tysięcy złotych od Państwa, za które bardzo dziękujemy, zostanie przeznaczone na remont naszego studia emisyjnego.
5: Kochani, mamy to! 150 tysięcy złotych!
2: Otrzymaliśmy też wiele ciepłych słów od naszych słuchaczy i znanych osób.
6: Niech Bóg Wam błogosławi i też niech błogosławi tym wszystkim, którzy umacniają się w wierze przez pośrednictwo Radia Warszawa.
2: Życzył nam biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Pełne życzliwości słowa dostaliśmy także od księdza Bogusława Kowalskiego, proboszcza parafii Nawrócenia Świętego Pawła na Grochowie i znanego rekolekcjonisty.
7: Mam wielką sympatię do Radia Warszawa, ponieważ współpracowałem wiele lat i to, co podkreślam w ogłoszeniach, pracownicy Radia Warszawa, przepraszam za określenie, są tacy nienadęci, tylko są bardzo pokorni, skromni i radośni, bardzo uprzejmi. A to powoduje taką otwartość serca słuchających, ale też wspierających Radio Warszawa. Także z całego serca dziękuję za taką postawę pełną profesjonalizmu, ale też i wielkiej pokory i grzeczności.
2: W podziękowaniu dla Państwa w najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich słuchaczy i sympatyków naszej rozgłośni do Katedry Warszawsko.
8: Zapraszam serdecznie na mszę świętą dziękczynną do naszej katedry pięknej warszawsko-praskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Homilię wygłosi biskup Jacek Grzybowski.
9: A po tym pięknym dziękczynieniu zapraszamy bardzo serdecznie na koncert. Będzie to koncert chóru Katedry Warszawsko-praskiej, chóru Muzyka Sakra pod tytułem Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Do zobaczenia.
2: Zapowiedzieli dyrektor, redaktor naczelny ksiądz Mariusz Wedziuk i prezenterka kawy na wynos Zofia Kozerawska. Czekamy na Państwa w sobotę, a uroczystości będą transmitowane także na antenie Radia Warszawa. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dochodzi godzina 17, a to oznacza, że już za chwilę oddam Państwa uszy we władanie głosu Michała Koźlika, bo to oznacza, że wiadomości Radia Warszawa się zbliżają i to takimi, nawet nie to, że wielkimi krokami, tylko takimi susami, takie 7-milowe buty mają i Michał już tu biegnie, tak, no, biegnie. On w ogóle kroka daje i już tu jest. A po wiadomościach zajmiemy się na przykład akcją pod tytułem Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. O co chodzi? Zostańcie Państwo ze 106,2 FM.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
4: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
5: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
6: od 23 do 25 października
5: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
7: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
8: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
9: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Siostry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
0: Po reklamie.
10: Minęła godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Policja o sytuacji nożownika w Leszczydole Nowinkach koło Wyszkowa. Przerwy w dostawach wody w kilku miejscach w Warszawie. 10 lat od dokumentu papieża Franciszka Amoris Laetitia. W Watykanie dyskusje. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Służby pracują w szkole w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa w województwie mazowieckim. Rano zaatakował tam nastoletni nożownik. 15-latek, były uczeń szkoły, zranił pracowników placówki. Jedna osoba nie żyje.
12: 15-letni nożownik zaatakował między innymi dyrektora szkoły oraz jedną z nauczycielek. 37-letniej woźnej nie udało się uratować, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
13: Kobieta, która została zaatakowana jako pierwsza, woźna, pomimo długiej reanimacji, pomimo wkładu sił medyków, niestety życia tej kobiety nie udało się uratować, kobieta zmarła.
12: Katarzyna Kucharska podkreśla, że cały czas prowadzone są działania służb.
13: Ujęty przez dyrektora 15-latek został przekazany w ręce policji, jest przez nas zatrzymany, trwają czynności z jego udziałem. Na miejscu są policjanci, którzy wykonują oględziny pod nadzorem sądu. Prowadzimy również przesłuchania.
12: Policja podkreśla, że dzieciom nie stała się krzywda. Wkrótce mają zostać także wypuszczone do domów.
11: Mazowiecka policja planuje wzmożone kontrole w szkołach.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Niemieccy policjanci zastrzelili mężczyznę, który z bronią wszedł do ratusza w Tuttlingen. Urzędnicy miasteczka przy granicy ze Szwajcarią zawiadomili policję o uzbrojonym intruzie. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, napastnik wyszedł z budynku i zaczął strzelać do policjantów. Ci odpowiedzieli ogniem i mężczyzna zginął. Policja potwierdziła gazecie Bild, że zabity 27-latek był Afgańczykiem, znanym organom ścigania.
1: Dzieje się blisko.
11: Mieszkańcy Warszawy muszą w najbliższych dniach przygotować się na planowane przerwy w dostawach wody. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji prowadzi prace związane z sieciami wodociągowymi. O szczegółach Krzysztof Flis.
14: W kilku dzielnicach Warszawy zaplanowano czasowe przerwy w dostawie wody. Utrudnienia dotkną m.in. mieszkańców Białołęki, Mokotowa, Ursynowa, Wawra, Wesołej, Wilanowa, Włoch i Ursusa. Wyłączenia mają związek z pracami sieciowymi i będą prowadzone etapami od 7 do 16 października. Najwięcej adresów, gdzie będą prowadzone prace, znajduje się na Białołęce.
11: MPWiK podkreśla, że są to planowane prace techniczne. Szczegółowa lista adresów dostępna jest na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Rodziny są dla Kościoła nie tylko adresatami pomocy, ale również świadkami nadziei, od których można się uczyć. Także pośród kryzysów i cierpienia. Kardynał Mario Grech wezwał do wsłuchiwania się w doświadczenia rodzin i odnowienia duszpasterskiego towarzyszenia w świetle Ewangelii. Sekretarz generalny synodu mówił o tym w Watykanie podczas spotkania w 10. rocznicę adhortacji Amoris Laetitia. Jak informuje Watykan News, podczas drugiego dnia obrad pochodzący z Malty kardynał Grech wskazał trzy głosy, których Kościół powinien słuchać: Ewangelii, swojego nauczania oraz samych rodzin. Spotkanie trwające od 7 do 14 października gromadzi zwierzchników katolickich kościołów wschodnich, przewodniczących konferencji episkopatów, a także małżeństwa i ekspertów.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Chochliki się zdarzają, te pogodowe również, ale to, co powiem teraz, to nie jest absolutnie chochlik pogodowy, po prostu przyszła pani jesień, jak mówią moi synowie, którzy do przedszkola uczęszczają, bo pani jesień teraz sprawi, że jest w nocy deszcz, o drugiej w nocy będzie padać i będzie 14 stopni Celsjusza, odczuwalna to 10, o 5 nad ranem odczuwalna to 5 i będzie jeszcze więcej deszczu, o godzinie 8 rano będzie pochmurno, będzie 10 stopni, jutro maksymalnie 13 i cały czas pochmurno.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
16: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
10: Tak, ale to fajne określenie, jest pani jesień. Będziemy się tego trzymać chyba, co? Dobrze, nie słyszę sprzeciwu, nie słyszę, nie widzę, także bardzo mi miło, że państwo zaakceptowali, więc w towarzystwie pani jesieni witam w drugiej godzinie w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Porozmawiamy zaraz, a dokładnie Damian Kowalski nam powie co nieco o czujkach na straży twojego bezpieczeństwa. O co chodzi? To już za chwilę.
16: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
10: Och, tak, taki kawałek był nam potrzebny chyba trochę na rozruch, a trochę też na pogodę. Michał Łapaciński, witam serdecznie w drugiej godzinie w rytmie miasta. Do 18 jeszcze będą państwo zmuszeni trochę się pomęczyć ze mną. Mam nadzieję, że to nie będą aż takie wielkie męczarnie. A już teraz London Beat, You Bring On The Sun, czyli przynosisz słońce.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Trwa ogólnopolska akcja Straży Pożarnej Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. O co chodzi? O szczegółach Damian Kowalski.
2: Kampania ma na celu edukowanie mieszkańców posiadających piece gazowe, kominki na drewno i tarasowe ogrzewacze gazowe o konieczności instalacji na terenie posesji czujek tlenku węgla. Tylko te urządzenia mogą wykryć obecność czadu, mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona w celu ograniczenia skutków zatrucia tlenkiem węgla, jak i pożarów mieszkań. Akcja trwa już od około 8 lat i jest kontynuowana co roku. Z powodu prowadzenia tej akcji obserwujemy już spadek liczby zdarzeń i pożarów, chociaż nadal odnotowujemy rokrocznie sporą ilość zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla.
2: Strażacy przypominają o obowiązku wykonywania okresowych przeglądów instalacji gazowej i o tym, by korzystać z usług wyłącznie wykwalifikowanych serwisantów urządzeń gazowych.
3: Jeżeli chodzi o czujkę tlenku węgla, powinna ona spełniać wymagania polskich norm, przede wszystkim posiadać oznakowanie znakiem budowlanym, taką dużą literą B w prostokątnym wymiarze. To oznaczenie przede wszystkim upewnia nas, że dany produkt spełnia wymagania, jeżeli chodzi o obrót na naszym rynku krajowym. Z kolei, jeżeli chodzi o czujkę gazu, to powinniśmy sprawdzić, czy występują na nim oznaczenia C i E, czyli tak zwanym certyfikatem jakości w oparciu o przepisy unijne.
2: Prewencja społeczna Państwowej Straży Pożarnej wydała też poradnik edukacyjny Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. To kompendium wiedzy o czujkach dymu i tlenku węgla. Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Zagrożenie ze strony tlenku węgla nie wiąże się jedynie z sezonem grzewczym, z sezonem zimowym. Również w sezonie letnim, kiedy mamy bardzo wysokie temperatury, silne nasłonecznienie, bardzo gorące powietrze, również występują interwencje związane z tlenkiem węgla z uwagi na to, że zaburzona jest cyrkulacja w kominach i czasami te spaliny z piecyków, które służą do przepływowego podgrzewania wody, mogą być cofane bądź też nie być na bieżąco usuwane przez kanały wentylacyjne.
2: Prawny obowiązek montażu urządzeń do wykrywania dymu i tlenku węgla we wszystkich domach i mieszkaniach w Polsce wejdzie w życie 1 stycznia 2030 roku. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Trzy lata i parę miesięcy pozostało, żeby się uzbroić w taki czujnik, ale to ważna rzecz, bo wiemy, że tlenek węgla to cichy zabójca. 33 minuty, jedziemy z centrum Warszawy do Starej Miłosny, 36 do Pruszkowa i 41 do Konstancina. Chciałbym Państwu powiedzieć, że jest tak fajnie, jak było w poniedziałek, bo w poniedziałek o tej porze korkometr pokazywał 6, a nawet 5 w skali od 0 do 12. No nie. Do Piaseczna jeszcze 38 minut. O, tutaj teraz mi się troszkę zaktualizowało. Natomiast korkometr pokazuje 7 w skali 0 do 12. Błonie godzina prawie jazdy. Łomianki, a Błonna Marki. Tutaj 47, 53 i 45 minut. Nadarzyn, Kabaty, Otwock.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak zapakować wszystko do jednego worka, zrobić zamieszanie, a potem na przykład czepiać się mnie, który o tym mówi? No właśnie, przykład tego mieliśmy dzisiaj pod Sejmem. Niezły jazz, tak swoją drogą, zafundowali nam obrońcy zwierząt, no bo trudno oprzeć się, czy trudno dyskutować z ideą ochrony zwierząt i walką z bezdomnością i te postulaty nawet spoko, czyli właśnie ta kastracja, sterylizacja zwierząt i tak dalej, czyli przyczyny tego, żeby się w kontrolowany czy też niekontrolowany sposób nie mnożyły, nie rozmnażały zwierzęta. Okej. Kojce, no tutaj już było, prawda, źle, bo kojce też są złe, łańcuchy złe, kojce złe. No to co jest dobre? Dobra, to pozostawiam wielokropek, ale najlepsze jest dorzucenie do tego kwestii warszawskich dzików i protest przeciwko uśmiercaniu dzików, a to przypomnijmy w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego o nielimitowanym odstrzale dzików właśnie w Warszawie z uwagi na bezpieczeństwo. Powiem tylko tyle, ponad 18 tysięcy zgłoszeń, ponad 300 kolizji drogowych, 186 zgłoszeń ataków na ludzi. Nie no, fajnie, dziki są super.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i właśnie tak się można zaorać ważną dyskusję i zapakować wszystko do jednego wora.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Grzegorz Kopala.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Postęp jest widoczny również na cmentarzu, drodzy Państwo. Jakby to dziwnie i kontrowersyjnie nie zabrzmiało, to tak jest, ale już uspokajam, nie chodzi tu o jakieś zdrożne rzeczy, tematy, bardziej wyjście naprzeciw temu, co na cmentarzach widzimy, czyli te tak zwane, no, w cudzysłowie, wieczne lampki, tak, te na baterie, chociaż ja osobiście te stare gliniane znicze jakoś tak najbardziej lubię. Dziadek mnie, świętej pamięci oczywiście, dziadek zaraził mnie tymi zniczami, więc takie ode mnie są zapalane, natomiast rozumiem, jeżeli ktoś ma potrzebę elektrycznego, jasne, nie ma problemu, na baterie tak, i zrozumiano to też na cmentarzach, bo przed 1 listopada, który jest za niecały miesiąc, przybywa czerwonych koszy na śmieci. I te czerwone kosze, proszę czytać uważnie na to, co jest na nich napisane, są właśnie na zużyte baterie od tychże lampek. Ale pomyłka może być bardzo kosztowna, bo bardzo wysokie grzywny grożą za wyrzucenie baterii nie do tego kosza, co trzeba, więc proszę uważać, mówię to całkowicie poważnie i nie jest to śmieszne. Czerwone kosze.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No ale to dobrze, bo skoro ktoś wymyślił te lampki, no to po co te baterie tam dźwigać, nigdy nie wiadomo, co z nimi zrobić. A tak przynajmniej te bateryjki, pyk, do czerwonego kosza, wszystko, utylizacja. Można? Można.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Różne ludzie mają pasje, różne hobby, ja szanuję każde z nich, bo sam też posiadam, wdrażam, odkrywam sobie. Natomiast jest rzecz, której ja osobiście nie kumam, bo się na tym kompletnie nie znam i nie czaję i plecy mnie bolą, jak o tym pomyślę, ale bardzo doceniam, jak na przykład moja żona idzie na grzyby. Więc uwaga, grzybiarze, bo ja bardzo lubię grzyby, tak przerobione, takie w różnej formie, a najlepiej takie z patelni na masełku. Ale mi się zrobiło tutaj, aż mi ślina pociekła. W każdym razie, jeśli chodzi o samo zbieranie, jestem kompletna noga, przyznaję się, chociaż bardzo popieram, jak ktoś ma takie hobby. Jasne, pewnie, że tak. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja, jaka aplikacja jak Mykoradar. No i okazuje się, proszę Państwa, że mieszkańcy Warszawy i okolic mają tutaj żniwa prawdziwe w weekend mieć, bo podobno tutaj właśnie gołąbki, kanie, podgrzybki, borowiki i tak dalej, to wszystko tam wyszczeliło i wyszczeli jak grzyby po deszczu, bo w nocy będzie padać. Także zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja jestem ciekaw, jakby połączyć ten Mykoradar z tym radarem ulicznym, jakby to wyglądało. Aż jestem ciekaw, chyba sobie zerknę w weekend, tak dla własnej ciekawości, bo tam może się korkować przy niektórych lasach i miejscówkach. Też macie swoje, bo tak jak wędkarze, ja uwielbiam. Wdrażam się w to dopiero, ale bardzo mi się podoba łowienie ryb. Wędkarze mają swoje miejscówki, to grzybiarze na pewno też mają swoje. Ale uwaga! Korki a propos weekendu i grzybów to w weekend i w grzyby. A teraz mam dobrą informację, bo korkometr mi spadł, znaczy mi, Państwu spadł przede wszystkim, od 0 do 12 szóstkę tylko pokazuje, więc tu, gdzie jedziemy najdłużej, to Konstancin 44 minuty, Marki 42 minuty i Błonie 54 minuty. Pozostałe kierunki to jest max 40 minut, max, czyli pozostałe, czyli max i ten max to jest do Otwocka. Pozostałe kierunki to jest pół godziny, tam plus minus 5 minut mniej więcej, czyli Łomianki, Jabłonna, Kabaty, Piaseczno, Nadarzyn, Pruszków. Szerokości, moi mili, uważajcie, nie zachwycajcie się tylko za mocno tym, że jest przelot. Ostrożnie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Modliszka się pojawiła, proszę Państwa, na północy. One lubią, jak jest sucho i ciepło i tak dalej. No, ja mocno na słoneczne miejsca. No okej, ja wiem, że ten klimat się zmienia, ale rzeczywiście to ciekawostka jest biologiczna. No zobaczymy, czy modliszki staną się takim naszym popularnym elementem krajobrazu. Na południu Polski występują, tak, oczywiście, to nie jest żadna nowość. Natomiast to, że na północy je uchwycono w Pruszczu Gdańskim, no to wow. Pamiętajcie, nie dotykajcie modliszki, zróbcie zdjęcie i dajcie jej żyć, jest pod ochroną.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To drapieżnik, ale to tak drapieżnie brzmi, bo przecież modliszka zjada inne owady, więc w sumie trochę chyba pomaga, nie? Nie wiem, nie jestem tym... Ej, ichtiolog to jest od ryb, a ten od... No wiecie, od robaczków, no.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jest, proszę Państwa, jest on. Nauszniki masz, tak?
2: Na oczniki mam.
1: Ale wiesz, że to jest duży plus pracy w radiu właśnie, że jak zakładamy słuchawki, to nas nie przewieje.
2: Przynajmniej uszy.
1: Tak.
2: Uszy będziemy mieli zdrowe.
1: Ale gardło możemy mieć.
2: Czy czyścisz uszy patyczkiem, czy...
1: Nie wolno patyczkiem.
2: A ja właśnie całe życie patyczkiem. I słyszę.
1: Ja się nie patyczkuję za to.
2: Ty się nie patyczkujesz.
1: Nie, ja się z uszami nie patyczkuję.
2: Ale jak codziennie biorę prysznic, to zawsze myję sobie tak po prostu wodą, nie?
1: A nie, to takie...
2: To tak. Ale później patyczkiem.
1: Nie, no nie możesz patyczkiem, ale bo tak możesz mówią, sobie nie dość, że zobacz. Uszkodzić błonę bębenkową, to jeszcze może tam dopychasz.
2: Ale
1: to,
2: zobacz,
1: tam,
2: mam tę...
1: Tę świeczkę tam dopychasz.
2: Troszkę lat i jakoś nie dopchałem, ciągle słyszę.
1: No ale ty jesteś jak Shrek podobno.
2: Tak, jak tak mocno bym pociągnął, to by wyszedł taki normalnie...
1: Ale to ciekawe z tymi uszami, to mnie teraz ty mnie zaskoczyłeś, widzisz?
2: No nie, no całe życie patyczkiem.
1: No dobrze.
2: No może nie codziennie, no bo codziennie nie muszę, ale przynajmniej raz w tygodniu.
1: Mają Państwo tak. Zadanie przekonać Wojtka, proszę go zasypać telefonami do redakcji, że patyczkiem nie wolno, żeby nie patyczkował się.
2: Ale to nie jest patyczek taki, że patyczek, tylko tam ten patyczek jest zakończony takim wacikiem.
1: No o tym mówimy wszyscy.
2: No to nie patyczkiem, tylko wacikiem.
1: Ja go wyleczę z tego, proszę Państwa, proszę się nie bać. Do widzenia.
2: Na wacikiem jest stać.
1: Dziękuję.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Jarek, czy ty wiesz, że rano jak dzwoni mi budzik, to jest ciemno?
5: Nie, no co ty? Jak co roku jesienią.
4: A ja jednak jestem co roku zaskoczona.
5: Jesień czy nie wstać trzeba.
4: A nasze budzenie jest jak złote światło jesiennego poranka otulające pokój.
5: Poetycko, ale i konkretnie. Zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
4: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Weronika Ostrowska
5: i Jarek Wydra.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
3: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
4: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
5: od 23 do 25 października
4: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
7: Po reklamie.
8: Radio Warszawa 106,2 FM, po 18 już nieca minuta.
9: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Służby pracują w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach koło Wyszkowa w województwie mazowieckim. Rano zaatakował tam nastoletni nożownik. 15-latek, były uczeń szkoły, zranił pracowników placówki, a jedna osoba nie żyje.
10: 15-letni nożownik zaatakował między innymi dyrektora szkoły oraz jedną z nauczycielek. 37-letniej woźnej nie udało się uratować, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
11: Kobieta, która została zaatakowana jako pierwsza, woźna, pomimo długiej reanimacji, pomimo wkładu sił medyków, niestety życia tej kobiety nie udało się uratować. Kobieta zmarła.
10: Katarzyna Kucharska podkreśla, że cały czas prowadzone są działania służb.
11: Ujęty przez dyrektora 15-latek został przekazany w ręce policji. Jest przez nas zatrzymany. Trwają czynności z jego udziałem. Na miejscu są policjanci, którzy wykonują oględziny pod nadzorem sądu. Prowadzimy również przesłuchania.
10: Policja podkreśla, że dzieciom nie stała się krzywda. Wkrótce mają zostać także wypuszczone do domów.
9: Mazowiecka policja planuje wzmożone kontrole w szkołach. Trwa wyjaśnianie przyczyn kolizji 5 samochodów na trasie S2. W tunelu południowej obwodnicy Warszawy na wysokości Palucha zderzyły się 4 samochody osobowe i auto dostawcze. W kierunku węzła Konotopa kierowcy czekali w długim korku. Po usunięciu skutków kolizji i przywróceniu ruchu na trasie S2 sytuacja wróciła do normy. W najbliższe 2 weekendy zaplanowane są roboty na ulicy Towarowej przy placu Zawiszy w Warszawie. Drogowcy wymienią tam nawierzchnię. Pierwszy etap prac rozpocznie się jutro o 22, a zakończy w poniedziałek około 4 nad ranem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
12: W tym czasie zamknięte będą pasy przy torowisku na obu jezdniach towarowej pomiędzy placem Zawiszy a Zawrotką. Kierowcy przejadą po jednym pasie w każdym kierunku. Z Grójeckiej i Raszyńskiej do Towarowej będzie prowadził jeden pas, natomiast lewy pas Grójeckiej będzie służył do zawracania.
9: Zalecane są objazdy prostą Aleją Jana Pawła II i Aleją Niepodległości do Wawelskiej. Niebawem gruntowną przebudowę przejdzie też wiadukt przy Towarowej.
12: Trwają już przygotowania do tej inwestycji, a do tego czasu robimy wszystko, aby pozostał otwarty. Właśnie temu podyktowana była zmiana organizacji ruchu na wiadukcie, którą wdrożyliśmy na przełomie marca i kwietnia.
9: W kolejny weekend wymieniona zostanie nawierzchnia na prawych pasach. Wtedy kierowcy będą mogli przejechać bliżej torowiska. Ponad 5 kg narkotyków, broń i amunicja. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uczestnictwo w dystrybucji substancji psychotropowych. Zaczęło się od kontroli przeprowadzonej przez mundurowych z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Ursynowskiego Komisariatu, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska.
7: Uwagę zwrócił kierujący, którego zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów, a z wnętrza pojazdu wyczuwalny był zapach marihuany. Badanie trzeźwości nie wykazało alkoholu, natomiast test narkotykowy wskazał obecność kokainy. Policjanci pobrali od kierowcy krew do dalszych badań. W samochodzie i przy mężczyźnie znaleźli również niewielkie ilości marihuany.
9: Dalsze czynności operacyjne doprowadziły policjantów do mieszkania zatrzymanego.
7: Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 5 kg narkotyków i substancji psychotropowych. Wśród nich była marihuana, amfetamina, metamfetamina, mefedron, kokaina, heroina, haszysz oraz substancje zawierające ketaminę i MDMA. W mieszkaniu znaleziono także dwie jednostki broni palnej, w tym przerobiony pistolet gazowy z tłumnikiem, który podczas wstępnej oceny został uznany za broń szczególnie niebezpieczną, oraz strzelbę.
9: Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: 18 stopni w Warszawie i okolicach, zaczął padać deszcz, co prawda na razie nie mrawo, bym powiedział, ale jednak kropi, tak jak zapowiadaliśmy. Może z tego akurat się nie cieszę, ale z tego, że skoro zapowiadaliśmy, to pada, bo my mówimy prawdę i tylko prawdę dla Państwa. 19 stopni Olesin, Trzcinka, Ostrówek, Tłuszcz, 19 Leszno, Kampinos, jeśli chodzi o wiatr, to południowy, a jeśli chodzi o ciśnienie, no to mamy 992 hektopaskale na chwilę obecną, stabilnie, zobaczymy, co będzie za godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: A tymczasem, Borem Lasem, idziemy dalej. 18.05 i 45 sekund. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Lila już za chwilę, będzie także Czesław Niemen i Scena Warszawy, ale że piękny to utwór. Każdy piękny utwór gramy dla Państwa. Po godzinie 18.00, 18.00, przepraszam, także będzie Dobre Słowo. Oczywiście papieża.

0: Czesław Niemen wielkim piosenkarzem, ale można i powiedzieć poetą był. Sen o Warszawie to dla nas wszystkich i on właśnie w roli głównej. A co mamy w Warszawie, czego nie ma nigdzie indziej w Polsce? No niektórzy powiedzą, że metro, tak? Mamy metro, o tym jeszcze będziemy mówić i chyba metro najlepiej jeździć. Może nie w tym momencie, bo akurat dużo korków nie ma, ale są niestety utrudnienia. Dźwigowa zakorkowana w obu kierunkach, ciasno na Połczyńskiej. Tu niezależnie od tej, w którą stronę jedziemy, czy w stronę Alei Solidarności, czy w kierunku Poznania, albo dalej, jak to woli, nawet Berlina. Bo Poznańska także się korkuje w kierunku Błonia. Utrudnienia w Solidarności, Aleje Solidarności do nowego zjazdu korek, miejscami ciasno, a miejscami tak jak od nowego placu bankowego po prostu stoimy. Przypominam, lewy pas do lewoskrętu, tam za placem bankowym w kierunku nowego zjazdu. Czyli w kierunku Starego Miasta ciasno. Także na Wybrzeżu Gdańskim utrudnienia napotkamy także na S8 w kierunku Marek. Od Prymasa Tysiąclecia już korki powolutku zaczynają robić, czyli od Ronda Zesłańców Syberyjskich i dalej przy Dworcu Zachodnim także Alei Jerozolimskie. Także przy tym Wielkim Dworcu postoimy jadąc Bitwy Warszawskiej, Grójecka, miejscami zakorkowana Wawelska w kierunku Pomnika Lotnika.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Janina, Janusz Janina Iwański, Wielkie Podzielenie w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Dobre słowo.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 222 i 223. Na nowo ożywić dialog. Tym, którzy mają zaszczyt i obowiązek sprawowania rządów, pragnę powiedzieć,

powtórzyć słowa, które wypowiedziałem na początku mojego pontyfikatu. Ludy pragną pokoju, a ja z sercem na dłoni zwracam się do przywódców. Spotkajmy się, rozmawiajmy, negocjujmy. Wojna nigdy nie jest nieunikniona. Broń może i powinna zamilknąć, gdyż nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Do historii bowiem przejdzie ten, kto sieje pokój, a nie ten, kto zbiera ofiary, ponieważ inni nie są przede wszystkim wrogami, lecz istotami ludzkimi, nie złymi, by ich nienawidzić, lecz osobami, z którymi trzeba rozmawiać. Odrzućmy manichejskie podziały, typowe dla narracji pełnych przemocy, które dzielą świat na dobrych i złych. W odrzuceniu logiki przemocy rozstrzygającą rolę odgrywa dialog między religiami, ponieważ w centrum wielkich dróg duchowych znajduje się orędzie pokoju. Kto posługuje się imieniem Boga, aby usprawiedliwiać terroryzm, przemoc albo wojnę, ten zdradza jego oblicze. Walczyć w imię religii znaczy w rzeczywistości uderzać w samą religię. Duch Asyżu, zapoczątkowany przez świętego Jana Pawła II i rozwijany przez zaangażowanie papieża Franciszka, na przykład w dialogu z wielkim imamem Al-Azharu, ukazuje, że wierzący mogą na nowo czerpać z najautentyczniejszych źródeł własnych tradycji duchowych, gdzie nie ma miejsca na sakralizowaną nienawiść.

0: To One Republic Invisible w Radiu Warszawa na 106.2 FM, 32,5 minuty po godzinie 18. Pamiętacie Państwo, że Radio Warszawa w tym roku obchodzi 35. urodziny? Pamiętał o tym także znany dziennikarz i publicysta Krzysztof Ziemiec.
1: 35 lat przetrwać na rynku w tak trudnych czasach to naprawdę wielki sukces. Więc jeśli ten wielki sukces został już odniesiony, no to życzę i radiu, i słuchaczom tego radia przede wszystkim kolejnych nie tylko 35, ale może i 90, albo lepiej 100 lat w niezmienionej, wspaniałej formie. Ale tak naprawdę wszystkim słuchaczom radia życzę, żeby to radio się nie zmieniało. Tak, paradoksalnie, żeby się nie zmieniało, dlatego że żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy pędzą za nowoczesnością, za tymi zmianami. Niech będzie chociaż jedno radio, które jest takie, jak jest: spokojne, stabilne, rzeczowe, posługujące się piękną płaszczyzną, mówiące o ważnych sprawach, takich ponadczasowych, ale nie tych właśnie takich tu i teraz, i grające spokojną, ale ładną muzykę. Życzę tego wszystkim słuchaczom, a dziennikarzom radia życzę oczywiście, żeby znaleźli bardzo hojnego, długoletniego sponsora, bo w dzisiejszych czasach to jest nie mniej ważne. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Hej, tu Sarsa z okazji urodzin Radia Warszawa. Życzę słuchaczom i radiu wszystkiego, co najpiękniejsze, słońca w sercach i jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Sarsa.

0: Ian Gibson, In the Name of the Lord. Już za chwilę grupa Vixen, będzie także Natalia Imbruglia, no i Kasia Kowalska w utworze Maskarada. A wszystko to przed godziną 19, o 19 na naszej antenie. Oczywiście Dziennik Radia Watykańskiego. Zapraszam zatem serdecznie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co

0: Tu Radio Warszawa, Kasia Kowalska zaśpiewała za 3,5 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od kilkunastu lat mam 3 synów. W kwestii wychowania co chwila próbuję i mam natchnienia, ale czasem nie mam już pomysłu, jak ich wychowywać po chrześcijańsku.
3: To się dobrze składa. Od 45 lat jestem mamą, ale jednocześnie też jestem pedagogiem, psychoedukatorem i bardzo chętnie podzielę się z Tobą, jak wychowywać dzieci zgodnie z przykazaniami.
2: To mam nadzieję, że słuchacze też skorzystają z naszych rozmów.
3: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Złością czy Miłością.
2: W każdy piątek o 22:00 Marcin Wnoszyński
3: i Elżbieta Stawińska.
2: Do usłyszenia.
4: Szlakiem Świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. O 11:30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
6: A reklamujesz swoją firmę?
5: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
6: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
5: Naprawdę? W radiu?
6: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
7: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
8: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
9: od 23 do 25 października
8: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
10: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
11: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
1: O reklamie.
0: Minęła 19.
12: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
13: W Watykanie trwa kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synody. Wielka Brytania przeżywa tydzień pamięci dziecka utraconego. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa od wczoraj kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Za tym adhortacji papieża Franciszka o duszpasterstwie rodzin Polskę reprezentuje przewodniczący episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
14: Papież Leon XIV zaprosił wszystkich przewodniczących konferencji episkopatów na całym świecie do Watykanu i w tych dniach rozpoczynamy tygodniową sesję na temat recepcji Amoris Laetitia. Dokument papieża Franciszka, który mówi o duszpasterstwie. Papież chce pewno usłyszeć, jak wygląda recepcja tego dokumentu w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych krajach. Będziemy na ten temat dyskutować. Bardzo zapraszam wszystkich, żeby wspierać to spotkanie i żeby modlitwą otaczać wszystkich, którzy razem z papieżem będą się zastanawiać i pochylać nad tym dokumentem.
13: W obradach zabrał już głos m.in. kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Jego zdaniem Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, także tych, które przeżywają kryzysy i trudności.
15: Rodziny mają Kościołowi wiele do powiedzenia i mogą pomóc mu lepiej głosić Ewangelię, podkreślił kardynał Mario Grech. Sekretarz generalny synodu przypomniał, że podstawą duszpasterstwa musi pozostawać Ewangelia. Jednocześnie wezwał do uważnego słuchania samych rodzin. Zwrócił również uwagę, że wiele z nich zmaga się z problemami finansowymi, napięciami w relacjach i dramatycznymi skutkami wojen. Mimo tych trudności rodziny są, jak mówił maltański kardynał, autentycznymi przykładami nadziei. Przyznał też, że przez 10 lat adhortacja Amoris Laetitia była różnie interpretowana, a jej przyjmowaniu towarzyszyły napięcia. Dlatego wezwał do wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń i lepszego towarzyszenia rodzinom. Karol Darmoros, Vatican News.
13: W intencji uczestników watykańskiego szczytu o duszpasterstwie rodzin Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii biskup Janusz Stepnowski przywołał przykład polskiego papieża, którego nazwał tytanem modlitwy.
12: Wiadomości ze świata.
13: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się jutro tydzień pamięci dziecka utraconego w czasie ciąży, podczas porodu i krótko po narodzeniu. Na wyspach skala zjawiska jest bardzo duża. Do pomocy rodzicom w żałobie wzywają katoliccy biskupi Anglii i Walii.
16: W Wielkiej Brytanii utrata dziecka staje się ważną kwestią społeczną. Według badań połowa Brytyjczyków doświadczyła takiej straty albo zna kogoś, kogo ona dotknęła. Wśród powodów wymienia się coraz późniejsze macierzyństwo. Pod tym kątem zmieniono nawet prawo pracy. Rodzice dotknięci utratą dziecka w początkowej fazie ciąży mogą dostać do 2 tygodni bezpłatnego urlopu. Kościół katolicki apeluje, aby rodzice nie pozostawali z żałobą sami, aby parafie były na nich otwarte i przywołują chrześcijańską nadzieję, która wykracza poza doświadczenie śmierci. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
12: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Co w pogodzie? 4 minuty po godzinie 19. No to sprawdźmy. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach już tych 18-19 stopni nie ma, jest 16. Pruszków, Ołtarzów, Błonie podobnie, Olesin, Mińsk Mazowiecki 17,5, Celestynów 17,5, wiatr cały czas południowy, a ciśnienie 991,5 hektopaskali, czyli powolutku w dół, podobnie jak i wiatr, a natomiast wilgotność do góry prawie 90%, gdzie nigdzie kropi. To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, na naszym zegarze, tak samo jak i u Państwa, mam nadzieję, jest 5 minut po godzinie 19. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Już za chwilę Michael W. Smith zaprasza na wysłuchanie utworu zatytułowanego Friends, będzie także George Ezra i Dance Over Me, będzie także Ania Wyszkoń. No i oczywiście znajdzie się tego czas na audycję Powietrze pod opołą.

0: To George Ezra w Radiu Warszawa. 13 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A tuż przed godziną 20, no może nie tuż, bo 20 minut przed, audycja pod powietrze pod lupą. Audycję poprowadzi Jarosław Wydra, wywiad. A gościem Jarka Wydry dziś będzie pan dr Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego Akademii Leona Koźmińskiego. O czym będzie rozmowa? Będzie rozmowa o zapobieganiu ubóstwu energetycznemu. Zima, przypominam, się zbliża, a opał, nazwijmy to tak ogólnie, coraz droższy. Posłuchajcie państwo audycji.

0: troszkę nie chce cię obchodzić. Podobno kobiety nie pyta się o wiek, zupełnie inaczej jest z radiem. My pytamy o wiek i cieszymy się z tego, ile już jest. I dziękujemy za wszystkie życzenia, jakie państwo do nas przesyłacie. Między innymi życzenia dla Radia Warszawa przesłał ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik konferencji Episkopatu Polski.
1: Szanowni państwo, 35 lat temu powstało Radio Warszawa. Rozgłośnia, która służy nie tylko Warszawie i Kościołowi lokalnemu, ale także jest słuchana w całym kraju i za granicą przez łącza internetowe. Serdecznie gratuluję dyrekcji, dziennikarzom, pracownikom administracyjnym tej rozgłośni za fantastyczną pracę i służbę dla Kościoła, którą przez ten czas wykonaliście. Dziękuję za to, że słowo Radio Warszawa jest przekazicielem tego, co mówi Kościół, a także tego, czym żyje społeczeństwo lokalne. Cieszę się bardzo, że na antenie Radia Warszawa gościł często także rzecznik Episkopatu i wiadomości, które przekazywaliśmy tutaj z centrum, z konferencji Episkopatu Polski. Gratuluję wszystkim raz jeszcze i życzę na kolejne przynajmniej 35 lat wielkich sukcesów i wielkich radości medialnych. Niech to wszystko, co robicie, zawsze służy na chwałę Pana Boga, Kościoła i ludzi, którzy będą Was słuchać. Wszystkiego najlepszego.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa. Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu wszystkiego dobrego. Dużo wspaniałych słuchaczy, samych hiciorów i wspaniałych informacji.

ciekawy artysta z ciekawym głosem, no i z ciekawą historią. Szkoda, że już więcej nie utworzy. Sound and Grain z Filip Lato 100 i za chwilę jeszcze Cyndi Lauper po godzinie 19.40, natomiast na naszej antenie audycja Powietrze pod lupą, a ja jeszcze przypominam, że tuż po godzinie 20 na naszej antenie Mariusz Dorot i audycja Jeszcze nie teraz. Kontakt osób starszych z innym z innymi wiąże się nie tylko z dobrostanem psychicznym, ale także z aktywnością, uczeniem się, poczuciem przynależności i uczestnictwem w życiu społecznym. O tym wszystkim Mariusz Dorot będzie rozmawiał z doktor, habilitowaną profesor uczelni Anną Fidelus, prorektorem do spraw studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po 20 zapraszam.

0: FM After Time i Cyndi Lauper w Radiu Warszawa za 20 minut do 20.
1: Powietrze pod lupą. Zapobieganie ubóstwu energetycznemu to temat naszego programu dziś. Sprawdźmy, czy jest to problem, który występuje często. O ubóstwo energetyczne zapytaliśmy zastępcę burmistrza gminy i miasta Góra Kalwaria Piotra Chmielewskiego.
2: Ubóstwo energetyczne jest problemem. Spotykamy się z tym na co dzień. Nasi ekodoradcy odwiedzają zarówno mieszkańców miasta, jak i miejscowości w 37 sołectwach i rzeczywiście oni spotykają się, można powiedzieć, twarz w twarz z osobami, których nie stać na termomodernizację. To są często osoby starsze, samotne. Te osoby, które przeżywają to ubóstwo, one często opalają złym opałem, ogrzewają swój dom i nie stać ich też na nowe źródło ciepła. Boją się w ogóle tego wszystkiego, bo są tak duże zmiany obecnie w tym wszystkim, że wiele osób po prostu się obawia, co zamontować. Bo zauważcie Państwo chociażby sytuację na rynku pelletu, o której głośno się mówi, że ekologiczne, dozwolone, można tą biomasę palić, natomiast się okazuje, że ceny zaczęły szybować do góry i nie wiadomo, jak to będzie jeszcze.
0: W naszym studiu dr Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kiedy mówimy o ubóstwie energetycznym, wiele osób myśli po prostu o wysokich rachunkach. Czy to nie jest zbyt duże uproszczenie?
3: Jest, ponieważ tak naprawdę nie ma jednej dobrej definicji ubóstwa energetycznego. To jest szerokie zjawisko, w którym tak najprościej ujmując, mówimy o sytuacji, w której po prostu mamy niemożność dostatecznego ogrzania się, czy szerzej po prostu na przykład dostarczenia odpowiednich surowców energetycznych do gospodarstwa domowego. Natomiast jeżeli chcemy to ujmować bardziej konkretnie, pojawiają się nam różne definicje. Wspomniał o wysokich rachunkach. No jest to jedna z możliwych definicji oczywiście, tylko pytanie, jaki procent dochodów, to po pierwsze. Po drugie, możemy sobie zadać pytanie na przykładzie, czy jeżeli jestem osobą, która zarabiałaby na przykład 30 tysięcy złotych miesięcznie, ale miała wyjątkowo duży dom i wydawała powyżej 3 tysięcy złotych na jego ogrzewanie, to jestem osobą, która jest w kryzysie ubóstwa energetycznego, czy nie? No raczej nie. Dlatego stosujemy też szereg innych wskaźników. Jednym z takich wskaźników może być tak zwane WKND, czyli wysokie koszty, niskie dochody. Wtedy zestawiamy ze sobą właśnie te kwestie, to znaczy z jednej strony patrzymy, czy dochody gospodarstwa domowego są w normie, czy są niskie i ile wynoszą po odjęciu wszystkich wydatków na cele energetyczne, no a po drugie, czy wydatki na cele energetyczne są w normie. Czy może są też wyższe. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę też na jeszcze jedną kwestię, to znaczy poszerzając właśnie ten zakres już rodzajów ubóstwa energetycznego, należy wspomnieć chociażby o tak zwanym ukrytym ubóstwie energetycznym, ponieważ mamy szereg osób, które mogą nie dogrzewać się dostatecznie, ze szkodą między innymi dla swojego zdrowia, bo wiemy, że ten problem powoduje też szereg chorób i pogorszenie zdrowia, może nie dogrzewać dostatecznie się według swoich potrzeb. Na przykład nierzadkiem jest też to, że osoby, które są w tym kryzysie, mogą ograniczać ogrzewanie do na przykład jednego czy dwóch pomieszczeń w całym domu. No i teraz rachunki takiej osoby będą niskie, ale no jednak dalej znajduje się ona w kryzysie ubóstwa energetycznego, więc definicja jest nieco bardziej skomplikowana. Znaczy jest to kwestia nieco bardziej skomplikowana.
0: W tym nagraniu zastępcy burmistrza gminy i miasta Góra Kalwaria Piotra Chmielewskiego moją uwagę zwróciła kwestia niestabilności cen różnych źródeł, że dziś postawimy na coś, a za 2-3-4 lata nagle okaże się, że ta cena wystrzeli. I jest taka obawa, że modernizacja naszego domu, nawet jeżeli no, w jakiś sposób zdobędziemy te pieniądze, może się okazać, że tak jak jest teraz, dajemy radę, a za 2-3-4 lata nagle te rachunki nas totalnie dobiją i będzie jeszcze gorzej.
3: Modernizacja zawsze jest mimo wszystko co do zasady dobrym pomysłem. Tylko że pamiętajmy, że modernizacja nie ogranicza się jedynie do wymiany źródła ciepła, ale ogranicza się także do termomodernizacji całego domu. No, niezależnie od tego, czym się ogrzewamy, dobrze by było, żeby to ciepło nam nie uciekało, na przykład przez nieszczelne okna, na przykład przez ściany, które nie trzymają ciepła, więc to jest też element termomodernizacji, który jest bardzo ważny. Co do oczywiście zamiany źródła ciepła, mamy tu pewną niestabilność, która była wspomniana, natomiast dalej jest to coś, co jest istotne, między innymi dlatego, że pamiętajmy, że nie bez powodu ludzie odchodzili do kolejnych paliw kopalnych mniej trujących, no bo mimo wszystko, jeżeli ogrzewamy się danym źródłem, to dobrze by było, żeby i przez długi czas, a nie jest to kominek podczas wypadu sylwestrowego, to dobrze by było, żeby jednak to źródło, ten piec był po pierwsze odpowiednio filtrował nam te zanieczyszczenia, po drugie był odpowiednio szczelny i odpowiednio też bezpieczny, bo pamiętajmy, że stary sprzęt, który ma wady, który jest ciężko odpowiednio użytkować też, przyczynia się w dużej części do pożarów i to jest nawet 15% pożarów wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.
0: Kogo głównie dotyka ubóstwo energetyczne? Czy są to osoby starsze na terenach wiejskich, czy są to także ludzie pracujący, ale mieszkający w nieefektywnych energetycznie domach?
3: Znaczy, to co pan powiedział, zarówno pan, jak i wcześniej pan burmistrz, jest prawdą. Znaczy, ubóstwo energetyczne dzisiaj w Polsce ma twarz starszej osoby, emeryta, najczęściej kobiety, no bo wiemy, że kobiety żyją dłużej, w mniejszej miejscowości lub mniejszym mieście lub na wsi, w starym budynku. I to jest taki najbardziej powszechny przykład osoby narażonej na kryzys ubóstwa energetycznego. Natomiast to nie jest tak, że ten kryzys ogranicza się tylko do takich osób, bo możemy mieć też właśnie osoby pracujące, o których pan wspomniał, to mogą być też tereny miejskie. Nawet takie duże miasta jak Warszawa, Łódź, Kraków, tak, tam też mamy jednak stare budownictwo, które było zaniedbane, stare kamienice, które niekoniecznie wymieniły źródło ciepła. Tam też mogą być problemy. Co do zasady, wiemy jedno. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania ubóstwu energetycznemu w Polsce jest przyłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej. No w Polsce na szczęście, przynajmniej w dużej części, bo około 50% gospodarstw domowych do tej sieci centralnego ciepłownictwa jest dołączonych.
0: Ale to raczej miasta. Zatem jak pogodzić te ambitne cele związane z ochroną klimatu z sytuacją osób, których nie stać na kosztowną modernizację domu?
3: Tutaj wkracza nam państwo i mamy szereg programów, zarówno czysto pomocowych dla osób w kryzysie, które takie jak na przykład bądź ciepłowniczy, tak, który mimo wszystko no, skierowany jest do osób, których wydatki przekraczają pewien limit, a z drugiej strony no, jednak mają niskie dochody, ale z drugiej strony mamy też programy, których, w ramach których takich jak na przykład Czyste Powietrze, takich jak Moje Ciepło, programy, w których celem jest właśnie dotarcie do osób w zagrożonych ubóstwem energetycznym lub w kryzysie ubóstwa energetycznego, choć nie tylko, bo też do właścicieli w ogóle domów, które wymagają jakiejś modernizacji i wspomaganie ich w wymianie źródła ciepła, termomodernizacji domu i szeregu innych działań. Programy działają, programy mają pewne sukcesy, chociaż oczywiście no, przed nami dalej jeszcze droga do pokonania, co zresztą jest ujęte na przykład w strategiach rządowych, chociażby w Krajowym Planie w dziedzinie energii i klimatu. Tam też mamy rozdział o ubóstwie energetycznym.
0: Co jest większym problemem? Brak pieniędzy, czy skomplikowane procedury, albo niechęć osób, które obawiają się takich inwestycji?
3: Jedną z takich rzeczy, o których należy sobie też wspomnieć, to jest też konieczność poszerzania zasięgów. Tak? Bardzo wiele programów społecznych u nas może do części osób nie docierać, jeżeli one o tym nie wiedzą. Tak? Jeżeli mamy osoby, bo łatwo jest sobie powiedzieć, no ja się orientuję w programach społecznych, jeżeli mam 30, 40, 50 lat, korzystam z internetu, w ogóle ten internet mam w domu, tak, mogę sobie łatwo to wszystko wyszukać. Natomiast no jeżeli mamy emeryta, który, no, a wiemy doskonale, że właśnie emeryci, no, jednak są też często wykluczeni cyfrowo, tak, czy nie mają tego internetu, albo jeżeli mają, no, to posługują się nim w bardzo, bardzo podstawowy sposób, to do takich osób dobrze jest docierać dodatkowo w postaci chociażby specjalnych doradców, którzy mogliby też pomóc ocenić, jaki program jest potrzebny, co by trzeba było zrobić w danym domu i pokierować tą osobę krok po kroku, co trzeba zrobić i jakie wnioski złożyć. I to po części oczywiście też działa, natomiast no, zawsze może być, możemy robić więcej i lepiej, jeżeli chcemy spełnić te cele energetyczne, które sobie wyznaczyliśmy.
0: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję.
3: Dziękuję.
4: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Za 2,5 minuty godzina 20, po 20 Mariusz Doroty, audycja i jeszcze nie teraz.
1: Reklama.

0: członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Siostry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
4: Po reklamie.
5: Minęła 20.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: 18 stopni w Warszawie, Pruszkowie, Ołtarzewie, w Laskach, w Suryjówku, w Olesinie i w Wiązownej. Wiatr cały czas południowy, ale skręca na południowo-zachodni, co nam przywieje. W najchłodniejszej momencie nocy, a może bardziej jutrzejszego poranka, będzie 9 stopni. Przypomnę, jutro temperatura maksymalna to w okolicach 14, czyli chłodniej niż teraz. Będzie dużo chmur, ale z tych chmur raczej padać deszcz nie powinien.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
8: Dobry wieczór. Nie wystarczy być aktywnym. Co naprawdę buduje dobrą jakość życia w starości? O tym chciałbym dziś porozmawiać z panią profesor Anną Fidelus, pedagogiem. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kłaniamy się nisko. Kiedy mówimy o dobrej starości, bardzo często pojawiają się słowa właśnie aktywność, ruch, zdrowie, zajęcia czy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ale być może warto zadać pytanie jeszcze wcześniej, co właściwie sprawia, że człowiek niezależnie od wieku czuje, że jego życie ma dobrą jakość. Przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest taka przestrzeń osób zatroskanych o jakość życia, o naszą starość, pani profesor.
9: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę powiedzieć o tym, co robimy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i podzielić się z Państwem pewnymi refleksjami dotyczącymi właśnie życia w starości. W naszym uniwersytecie funkcjonuje Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa. Jest to referencyjny ośrodek badawczy, w ramach którego badacze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzą badania dotyczące właśnie życia w wieku senioralnym. Aktualnie realizujemy dwa projekty. Jest to projekt Edukacja Senioralna i Świat na miarę seniora, które analizują sytuację osób starszych w Polsce. Co można powiedzieć o tym, co wpływa na jakość życia osób starszych. To przede wszystkim, tak jak pan redaktor powiedział, to zdrowie, aktywność, to są takie informacje, które często pojawiają się w przestrzeni medialnej i w przestrzeni społecznej, ale bardzo ważnym elementem to, co wykazują też ostatnie nasze badania, jest wsparcie społeczne. Kiedy mówimy o wsparciu społecznym, mamy na myśli wsparcie emocjonalne, informacyjne, praktyczne. Jest to też pomoc wartościująca, którą człowiek otrzymuje od innych i który sam tę pomoc dostrzega, który dostrzega to wsparcie jako pomoc, która jest dostępna. Musimy pamiętać o tym, że sama obecność ludzi nie wystarczy i zauważamy i dostrzegamy to, że liczy się przede wszystkim jakość relacji. Czyli krótko mówiąc, czy mamy do kogo zadzwonić w trudnej chwili, czy naprawdę ktoś nas słucha. Możemy tu w badaniach, badacze często odróżniają właśnie wsparcie otrzymywane od wsparcia spostrzeganego. I przede wszystkim to poczucie, że wsparcie jest na wyciągnięcie ręki, że mamy kogoś, kto może nam pomóc w trudnej chwili, najsilniej chroni zdrowie i dobrostan człowieka, również człowieka w wieku senioralnym.
8: Bo tak sobie też intuicyjnie myślimy, że ktoś ma rodzinę, znajomych, sąsiadów, no więc nie jest sam. Ale no właśnie, czy można mieć wokół siebie wiele osób, a mimo to doświadczać takiej samotności? To, o czym pani mówi, ta ważna jakość relacji.
9: To bardzo ważne, istotne pytanie, bo rzeczywiście można mieć wielu ludzi wokół siebie, ale jednocześnie można doświadczać samotności. I to jest bardzo częste doświadczenie, bardzo często, kiedy rozmawiamy z seniorami, zauważamy, że osoby mogą mieć wiele osób wokół siebie, natomiast może czuć się samotny. Często senior mieszkający z rodziną może czuć się samotny, ponieważ nikt w rodzinie, nikt z najbliższych nie pyta go o zdanie, nie interesuje się jego przeżyciami. Ale bywają też takie sytuacje, że osoba mieszka sama, ale na przykład ma dwie bliskie przyjaciółki, które do których może w każdej chwili zadzwonić i rzeczywiście tej samotności nie odczuwa. Więc izolacja jest takim stanem obiektywnym, natomiast to jest brak kontaktów. Natomiast samotność to subiektywne poczucie braku bliskości i braku zrozumienia.
8: Właśnie tak sobie teraz zacząłem wyobrażać, że co tracimy my jako ludzie, kiedy nasze relacje społeczne zaczynają się kurczyć? No więc tracimy tę bliskość, ten oddech tego drugiego człowieka, że zaczynamy być w takiej obcej przestrzeni, że zaczynamy się otaczać przedmiotami, że to wszystko jest takie sztuczne, wyobcowane i tracimy ten to życie takie wewnętrzne.
9: To prawda. Kiedy nasze relacje społeczne zaczynają się kurczyć, to przede wszystkim tracimy też takie lustro, w którym się przeglądamy i w którym możemy potwierdzić własną wartość i możemy potwierdzić własną tożsamość. To jest też taki stan, że tracimy świadków naszego życia, tracimy ludzi, którzy pamiętają.
8: Stajemy się wyobcowani w tym świecie.
9: Tracimy ludzi, którzy pamiętają, kim byliśmy. Tutaj też ta utrata osób najbliższych często powoduje, że zanikają takie codzienne bodźce do myślenia, zanikają rozmowy, wychodzenie z domu i to przyspiesza bierność, przyspiesza wycofanie.
8: Nawet pojawia się myśl, że już jestem nikomu niepotrzebny w takim razie.
9: To prawda. To jest też stan, kiedy tracimy poczucie bezpieczeństwa i nie możemy powiedzieć nikomu, że jest mi źle.
8: Właśnie, poczucie wartości, tożsamość, bezpieczeństwo. A gdzie właściwie, gdybyśmy mieli tak postawić granicę między wspieraniem człowieka, a wyręczaniem go, bo często Często tak, nawet ja patrząc na moje relacje z bliskimi, czasami powstrzymuję się, no dobra, to nie będę pomagał, no dobra, to zostawię tę osobę w takiej samotności, bo chodzi o sprawczość, żeby ta druga osoba jak najdłużej ją utrzymała i żeby sama decydowała. Czy jasno jest postawić tę granicę? Jak to odróżnić? Jak pani na to patrzy?
9: To też jest bardzo ważny wątek, bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o wspieranie seniorów i o wyręczanie seniorów. Niestety bardzo często zauważamy, że właśnie podejmowane są działania wobec seniorów, które polegają na wyręczaniu. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to wspieranie wzmacnia samodzielność każdego człowieka, także
8: no,
9: seniora.
8: No, musimy iść na jakiś kurs nauki wspierania, a nie wyręczania? Jakby, gdzie popełniamy błąd?
9: Myślę, że powinniśmy zacząć przede wszystkim od tego, żeby słuchać drugiego człowieka. Jeżeli słuchamy i jeżeli jesteśmy uważni na potrzeby drugiego człowieka, to będziemy dostrzegali, jaka jest, gdzie ta granica przebiega między wspieraniem a wyręczaniem. Generalnie możemy powiedzieć, że granica przebiega tam, gdzie robimy za kogoś coś, co mógłby zrobić sam. Choćby wolniej, choćby mniej sprawnie. Oczywiście w tym tempie życia codziennego bardzo często wolimy zrobić coś za osobę starszą,
8: no
9: bo
8: tak,
9: jest to szybciej.
8: Nie ma czasu w ogóle, no dawaj szybciej, masz bach, bach, bach, no przecież ci pomogłem.
9: Tak.
8: Jeszcze sobie to tłumaczę, że jestem opiekuńczy i to dobrze, dobra cecha.
9: Tak, to prawda. To prawda, że działamy i podejmujemy różne zachowania, które możemy określić jako nadopiekuńczość, ale przecież wiemy wszyscy, że nadopiekuńczość nawet w dobrej wierze prowadzi do włóczonej bezradności i utraty kompetencji. Taka dobra zasada brzmi: tyle pomocy, ile trzeba, tak mało, jak to możliwe. Ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby zapytać, zanim pomagamy, żebyśmy rozmawiali. Ale to, jak pan redaktor powiedział, musimy mieć czas, musimy mieć uważność i musimy przede wszystkim mieć też świadomość tego, że ta druga osoba może wykonać pewne czynności, może podjąć pewne działania. To jest też bardzo ważne, że seniorzy chcą, żeby byli potrzebni. To jest bardzo ważne w prowadzeniu różnego rodzaju działań i systemowych, i indywidualnych na poziomie rodziny, na poziomie społeczności lokalnych.
8: Czyli być może dobre życie w starości nie polega na tym, żeby człowieka otoczyć jak największą liczbą usług. Chodzi raczej o stworzenie takich warunków, w których nadal może uczestniczyć, decydować, być potrzebnym i pozostawać w relacji. Szanowni Państwo, za chwilę porozmawiamy o kolejnym obszarze, który czasami niesłusznie kojarzymy przede wszystkim z młodością, czyli o uczeniu się. A naszym gościem jest pani profesor Anna Fidelus, pedagog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami pani profesor Anna Fidelus, pedagog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmawiamy o tym, że nie wystarczy być aktywnym, bo szukamy tej recepty na dobrą jakość życia w późnej dorosłości. Edukacja przez całe życie, pani profesor. Jest pani związana z edukacją i kształceniem i w młodości odpowiedź na pytanie, po co się uczysz, jest oczywista. No bo szkoła, bo zawód, praca, no trzeba zadbać o naszą przyszłość. Ale po co człowiekowi edukacja, kiedy ma 65, 75 czy 85 lat?
2: Tak. Oczywiście ten problem uczenia się, nie problem, ale to wyzwanie uczenia się przez całe życie jest bardzo istotne i już od przedszkola powinniśmy wprowadzać też takie i kształtować przeświadczenie u dzieci, żeby mieli takie, żeby mieli świadomość, że właśnie całe życie trzeba się uczyć. Często pracując z seniorami, czy prowadząc właśnie badania w grupie seniorów, dostrzegamy pewne, zauważamy pewne pytania, że to już nie ten wiek, że trzeba się uczyć w przedszkolu, w szkole.
1: Ja już się tego nie nauczę, jestem za stary, to już nie dla mnie.
2: Natomiast to nie jest prawda i uczenie się powinno mieć miejsce przez całe życie człowieka, ponieważ uczenie to nie tylko zdobywanie kwalifikacji, ale również sposób bycia w świecie. Świat zmienia się bardzo szybko i senior bez uczenia się zostaje z niego wykluczony. Chociażby przykładem jest wykluczenie cyfrowe. Dlatego też uczenie się podtrzymuje sprawność umysłu, podtrzymuje rezerwę poznawczą. I edukacja, potrzeby edukacyjne zmieniają się wraz z wiekiem, bo tak jak pan redaktor powiedział, w wieku 65 lat edukacja pomaga seniorowi odnaleźć się po przejściu na emeryturę i nadać nowy sens swojemu życiu. Natomiast kiedy ma 75 lat, służy utrzymywaniu samodzielności, kontaktów, sprawności. Natomiast w wieku 85 lat już edukacja bywa sposobem na zachowanie godności, poczucia sprawczości i możliwości kontaktu z innymi ludźmi, ale także pomaga w refleksji nad swoim życiem, nad tym procesem bilansowania swojej drogi życiowej. Także edukacja

0: się lęk przed ośmieszeniem. Mhm. Boją się seniorzy podejmować różne działania edukacyjne.
1: Boją się oceniania też, presji jakiejś.
0: Ale edukacja w wieku senioralnym to przede wszystkim proces, który pomaga seniorowi na lepszą jakość życia. Tak jak pan redaktor powiedział, to nie egzaminy, tu nie zdaje się egzaminów. Tutaj mamy czas, żeby wreszcie uczyć się dla siebie. Dlatego należy seniorom stworzyć bezpieczną sytuację, w której można się pomylić, ale trzeba przede wszystkim zapytać seniora, co robił w młodości z przyjemnością, jakie miał pasje, znaleźć te pasje, odszukać te pasje, które były w młodości realizowane, a które zanikły właśnie ze względu na prowadzoną, podjętą pracę zawodową. Więc trzeba seniora pytać i przekonywać o tym, że należy podejmować działania edukacyjne.
1: To tak mi się kojarzy z tym, że gdybym może chciał zestawić z edukacją ludzi młodych, no to nie powinniśmy przenosić ze szkoły do pracy z osobami starszymi na pewno takiego przekonania, że prowadzący zawsze wie lepiej. Tak sobie wyobrażam, że ta edukacja osób starszych powinna być zawsze albo bardziej partnerska.
0: Tak, w pracy z seniorami wiedza jest środkiem, a nie jest celem. I tu właśnie też dobór odpowiednich metod, to przede wszystkim dialog, warsztat, to również uczenie się od siebie nawzajem. Ludzie często przychodzą na jakieś zajęcia edukacyjne generalnie dla poznania pewnych treści, a zostają dla relacji. To też jest w porządku. Edukacja daje taką przestrzeń.
1: No właśnie, a jakość naszego życia między innymi zależy od tych relacji. Wydaje się, że też takim wzorcowym przykładem są uniwersytety trzeciego wieku, które są popularne. I chyba też w nich nie jest najważniejsza wiedza, wykład czy zdobywanie kompetencji, ale może właśnie to spotkanie z drugim człowiekiem.
0: Tak, te spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku to przede wszystkim spotkanie, to przede wszystkim przestrzeń spotkania, w której jest miejsce na rzetelną wiedzę. Dlatego na pewno trzeba zwrócić uwagę, że w trakcie tych spotkań, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku powinniśmy dbać o jakość relacji, nie stosować formuł szkolnych z wykładem, z biernym słuchaniem, bo to odstrasza seniorów.
1: Zniechęca. A przechodząc do tego tematu międzypokoleniowości, bo często organizujemy działania, w których młodzi mają czegoś nauczyć seniorów, obsługi telefonu, jakichś aplikacji, super ekstra wyjątkowych historii związanych z internetem. A czego seniorzy mogą nauczyć ludzi młodych?
0: Okazuje się, że starsi mogą nauczyć bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim mogą nauczyć cierpliwości, mogą nauczyć dystansu, radzenia sobie z kryzysami, radzenia sobie ze stratą. Mogą też nauczyć różnego rodzaju umiejętności praktycznych, ale także pamięci historycznej. I to są świadkowie wielu wydarzeń historycznych, także wielu wydarzeń, które miały miejsce w danym środowisku lokalnym. I cieszą wszystkie spotkania właśnie, które polegają na tej wymianie międzypokoleniowej. Ale myślę też, że jestem przekonana, że najcenniejsze jest też spotkanie młodych ze starszymi, ponieważ te spotkania przełamują stereotypy starszych wobec młodych i młodych wobec starszych. A to jest bardzo ważne i potrzebne w naszym społeczeństwie, przełamywanie stereotypów.
1: Czyli chodzi o to, aby ta międzypokoleniowość, taka prawdziwa, tak mi się wydaje, zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wiedza i doświadczenie płyną w obie strony. Nie tylko, że to seniorzy coś mówią, dzielą się swoim doświadczeniem, ale czy młodzi uczą nas, nie wiem, języka angielskiego, czy związanych rzeczy z cyfryzacją, tylko ten przepływ jest tak w obie strony.
0: Przepływ jest w obie strony, ale warto też właśnie zorganizować spotkania, które są na przykład spotkaniem, kiedy

0: warsztatami, kiedy seniorzy uczą gotowania, a młodzi nazywają poszczególne czynności czy artykuły w języku angielskim. I tutaj mamy obopólną korzyść, a przede wszystkim właśnie bardzo miłe spotkanie młodych ze starszymi.
1: No dobrze, no to w takim razie edukacja, czy możemy powiedzieć, że właśnie edukacja jest po pierwsze takim elementem samodzielności, sprawczości, no bo otrzymujemy kompetencje do tego, aby utrzymać się w tym społeczeństwie, w tej naszej grupie społecznej. Też daje nam tą samodzielność. No to w takim razie i też jest taką częścią stanowiącą o niezależności człowieka. Czyli jednak warto coś wybrać dla siebie w tym późniejszym wieku, jeśli chodzi o edukację.
0: Warto wybrać, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, bez uczenia się senior zostaje wykluczony z tego świata i w związku z tym samo poczucie pewności i przekonania o tym, że nadążam za różnymi wyzwaniami współczesnego świata, pozwala seniorowi poczuć się lepiej.
1: Mamy więc relacje, mamy możliwość uczenia się, mamy poczucie wpływu, ale to wszystko musi wydarzyć się gdzieś konkretnie, nie w abstrakcyjnej polityce społecznej, ale na ulicy, na osiedlu, w mieście, w sąsiedztwie. Dlatego w ostatniej części zapytam, jak budować lokalne środowisko, w którym można dobrze się starzeć. A naszym gościem jest pani Anna Fidelus, pedagog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami pani profesor Anna Fidelus, pedagog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No to teraz pani profesor, czy da się w ogóle wskazać jednego odpowiedzialnego za tą naszą dobrą starość?
2: Och, to rzeczywiście trudne pytanie.
1: Trzeba zacząć od siebie, tak?
2: Trzeba
1: Czyli
2: zacząć
1: można wskazać
2: od siebie.
1: Na siebie.
2: To prawda. To senior odpowiada za swoje wybory, ale na tyle, na ile pozwala mu zdrowie. Natomiast w drugiej kolejności powiedziałabym, że rodzina daje bliskość, codzienne wsparcie, ale rodzina nie powinna być zostawiona sama sobie i dlatego tutaj lokalna wspólnota, która tworzy sieć sąsiedzką, odgrywa bardzo znaczącą rolę we wsparciu seniorów. To również samorząd, który organizuje różnego rodzaju usługi, infrastrukturę. Również państwo, które tworzy ramy prawne i finansowe. Ale problem pojawia się wówczas, kiedy po prostu każdy z tych podmiotów zakłada, że to ktoś inny powinien odpowiadać za tego seniora, czy problem powstaje wówczas, kiedy uważamy, że to nie do nas należy ta pomoc, że rzeczywiście ktoś za nas powinien tego typu działania podjąć. Tu bardzo często też w środowiskach lokalnych muszę powiedzieć, że dostrzegamy już, że podejmowane są różnorodne działania na rzecz seniorów, natomiast bywa tak, że jedna organizacja, jedna grupa osób czy jedna wspólnota nie wie o działaniach drugiej i bardzo często zaopiekowani są ci sami seniorzy przez różne organizacje, przez różne grupy wolontariackie. Więc ważne jest to, żeby rzeczywiście ta sieć wsparcia była też zintegrowana i to działanie poszczególnych osób w tej sieci było skoordynowane, bo często możemy uzupełniać się, już tworząc określone sieci wsparcia, możemy uzupełniać swoje działania. Najgorzej jest, że jeżeli senior pozostaje sam w domu, nie wie o tych działaniach albo boi się wyjść i wtedy pozostaje pytanie, kto powinien do tego seniora trafić. To jest pytanie, na które cały czas poszukujemy odpowiedzi, ale przede wszystkim rozwiązań praktycznych, rozwiązań w terenie, bo to mogą być wolontariusze, to mogą być sąsiedzi, którzy trafiają do seniora z konkretnym pytaniem. To mogą być pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, to mogą być członkowie parafii, sąsiedzi, ale ważne, żeby te osoby też koordynowały ze sobą te działania, żeby żaden senior w danym środowisku lokalnym nie pozostał sam.
1: Czyli na pytanie, po czym rozpoznać naprawdę dobrą instytucję pracującą z osobami starszymi, to nie chodzi o miarę jej sukcesu, czyli wspaniała liczba zajęć, liczba uczestników, frekwencja, tylko co? Może na przykład to, czy człowiek zaczyna budować relacje, podejmować inicjatywę i mieć większy wpływ na swoje życie, prawda? Może to jest ważniejsze.
2: To jest bardzo ważne, ale myślę, że należałoby podkreślić też konieczność wymiany pomiędzy właśnie poszczególnymi podmiotami sieci wsparcia, wymiany informacji, jakie działania są podejmowane. Bo często zauważamy też, że w poszczególnych środowiskach lokalnych nie ma przepływu informacji, a dzieje się bardzo dużo, podejmowane są różne inicjatywy, a są osoby starsze, które pozostają bez tej opieki.
1: A cały czas obsługiwane są te osoby aktywne.
2: Dokładnie.
1: Jest wiele klubów, wiele grup, ale cały czas w tych grupach pojawiają się te same osoby, bo już wiedzą, są zaradne, jak korzystać z tego wsparcia, z tej aktywności.
2: Umieją wyszukiwać różnego rodzaju zajęcia, umieją wyszukiwać programy.
1: No, ale to chyba dobrze.
2: Dobrze, tak.
1: Ale
2: jest bardzo dobrze.
1: Ci czuwający nad tymi jednostkami, klubami powinni sięgać dalej i szukać tych, którzy jeszcze potrzebują, jeszcze o nich nie wiedzą.
2: Jeszcze o nich nie wiemy.
1: O tych miejscach. Jest jeszcze dla mnie też bardzo ważne rozróżnienie uczestnik czy odbiorca, bo możemy rzeczywiście tworzyć świetne programy, świetne zajęcia, gimnastyka, języki, wykłady, koncerty, wycieczki, ale właśnie senior może nadal pozostawać wyłącznie odbiorcą tej gotowej oferty. bo kiedy myślę o uczestniku, to już on, to jest takie dla mnie szersze pojęcie, czyli już senior ma jakby jest współtwórcą dla mnie. Uczestnik, czyli współtwórca, coś już wkracza w tę wspólnotę, w te zajęcia, już współtworzę.
2: Bardzo ważne jest, że jeżeli nawet na początku, jeżeli są oferowane jakieś zajęcia, jeżeli są pewne założenia dotyczące właśnie przebiegu tych zajęć, to żeby jednak ich przebieg był elastyczny, żeby liczyć się z propozycją seniorów, z ich potrzebami i żeby systematycznie w zależności od potrzeb seniorów doskonalić, zmieniać i odpowiadać na te potrzeby seniorów.
1: Czyli czasem wycofać się instytucja, pozwolić na prowadzenie przez seniorów własne działania, współdecydować o programie.
2: To też jest właśnie mądrość i odpowiedzialność osób prowadzących, żeby wiedzieli, że nie muszą realizować przyjętego z góry scenariusza zajęć, z góry przyjętego scenariusza programu, ale żeby wprowadzać takie zmiany, które rzeczywiście będą sprzyjały seniorom, będą odpowiadały na ich potrzeby.
1: Kolejna bardzo ważna rzecz, która przeplata się tutaj w tych aktywnościach senioralnych, bo bardzo mocno promujemy aktywne starzenie się i myślimy o tym popularnym pojęciu długowieczność. Ćwicz, ucz się, podróżuj, spotykaj ludzi, bądź aktywny. Czy nie istnieje ryzyko, że tworzymy nowy rodzaj presji? Bo w drugiej części naszej rozmowy mówiliśmy o tej presji uczenia się, a my teraz sami trochę tak tymi programami, tymi projektami, tymi aktywnościami, tymi klubami doprowadzamy do tego, że już nawet osoba starsza patrzy w kalendarz i mówi do córki: nie, słuchaj, dzisiaj nie mogę zająć się wnuczką. Czy człowiek ma także prawo starzeć się po swojemu?
2: Tak, człowiek ma prawo starzeć się po swojemu, ale jeżeli taki nadmiar zajęć, o których pan redaktor powiedział, jest zgodny z potrzebą seniora i jeżeli to przynosi rzeczywiście satysfakcję, jest potrzebne seniorowi, to powiemy: dobrze, niech korzysta z wielu form i niech podejmuje różne aktywności, ale rzeczywiście nie może to stanowić presji na seniora, bo rzeczywiście może to przynieść odwrotny skutek, że to będzie przepracowanie, to będzie nadmiar różnego rodzaju aktywności, a nie będzie satysfakcji z życia w starości.
1: Obok edukacji tych programów zajęć coraz mocniej tu w Warszawie widać taką tkankę wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego. Wydaje się, że to też może być bardzo ważna jakby przestrzeń obok zajęć ruchowych czy edukacyjnych, wolontariat senioralny i międzypokoleniowy.
2: Tak, zauważa się, że wolontariat senioralny jest bardzo ważnym elementem wsparcia i to właśnie wolontariusze mogą dyskretnie podpowiadać, mogą dyskretnie sugerować seniorowi, że możesz pójść ze mną, możesz tu spotkać się z niektórymi, z innymi osobami w twoim wieku, czy w innej grupie wiekowej nawet, ale jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ to jest taka dyskretna pomoc, takie dyskretne zaproszenie od kogoś znajomego, a może i nieznajomego, kto podpowiada, jak mogę spędzić wolny czas.
1: Właśnie, bo ten wolny czas, wolontariat jeszcze ma w ludzkich głowach pewne stereotypy i ciężko jest przekonać do tego, że to jest coś pozytywnego.
2: Poza tym wolontariat międzypokoleniowy tak przede wszystkim zmienia też wizerunek starości z odbiorcy pomocy na nadawcę, bo też może być wolontariat senioralny i to jest też bardzo ważne, myślę, że bardzo ważne zadanie i bardzo istotny obszar działania w grupie seniorów, bo seniorzy chcą czuć się potrzebni. To bardzo ważne jest i ta satysfakcja z życia w starości bardzo często związana jest właśnie z tym, że jesteśmy komuś potrzebni.
1: Pytanie na koniec. Gdyby miała pani profesor wymienić trzy rzeczy, które najbardziej zwiększają szanse na dobre życie w późnej dorosłości, co by to było?
2: No, powiedziałabym chyba może stereotypowo i bardzo oczywistą rzecz, że przede wszystkim zdrowie. To chyba jest bardzo istotne. Jeżeli senior jest zdrowy i sam dba o swoje życie, sam wyznacza sobie różne cele i edukacyjne, to wtedy ma satysfakcję. A drugi czynnik to poczucie sensu życia. To jest bardzo ważne, poczucie sensu życia. A trzeci element to właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed momentem, to poczucie bycia potrzebnym.
1: Poczucie sensu życia, od razu mi się skojarzyła ta mała książeczka Wiktora Frankla.
2: Tak.
1: Polecamy. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Naszym gościem była pani profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pani Anna Fidelus, pedagog. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jeszcze

0: Caravan w Radiu Warszawa za kwadrans 21.
1: Przystanek Parafia.
2: Konrad Zając z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszamy wszystkich do naszego pięknego kościoła, do tego kościoła, w którym tworzymy wspólną rodzinę, abyście do nas przyjechali i oprócz tego pięknego miejsca zaznali tego wszystkiego, czego my zaznajemy z kapłanami w naszym kościele, słuchając ich kazań, w szczególności kazań z niedzieli, z godziny 10:00 i po 10:00 możemy pójść na ciasto do Pani Doroty.
3: Długie są te kazania? Ile u Was ta homilia trwa?
2: Nie są długie, ale są bardzo treściwe i zostają w głowach. Pracują przez całe tygodnie.
3: Słyszeli Państwo, jaka pozytywna recenzja. Panie Konradzie, może my zdradzimy też, że macie wspólną przeszłość tutaj, prawda? Chodzi o rodzinę ministrancką.
2: Tak.
3: Służbę liturgiczną ołtarza.
2: Tak, razem z księdzem Maciejem byliśmy jako ministranci, no już długi czas temu, nie będziemy tutaj zdradzać naszego wieku, ale pamiętamy jeszcze
3: młodzi.
2: Coś z tych lat.
3: I warto do ministrantów dołączyć, tutaj też ministranci działają.
2: Zdecydowanie zapraszamy. Ksiądz Maciej ma taki szczytny cel, aby było ich w naszej parafii 100 co najmniej, więc dążymy. I zbieramy, zapraszamy wszystkich młodych chłopaków, którzy chcieliby do tej służby liturgicznej przystąpić.
3: Jest potencjał, tak. Panie Konradzie, kogo pan pozdrowi na antenie Radia Warszawa i dlaczego warto słuchać audycji w niedzielę o 20?
2: Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa, panią Ewę, która nas tutaj dzisiaj zaprosiła, ale też pozdrawiam wszystkich parafian i członków domowego kościoła rejonu Otwock-Kresy, którzy pewnie będą tej audycji słuchali.
3: Pozdrawiamy serdecznie, kochani, i zapraszamy. I małżonkę pana Konrada, panią Marzenkę pozdrawiamy.
2: Dzieciaczki również.
3: Tak. A to wymieńmy, jeżeli się ucieszą, prawda? Bo niektóre dzieci mówią prywatność teraz, tak?
2: Agnieszka, Piotrek i Mikołaj.
3: W jakim wieku?
2: Lat 12, 15, 18. Pozdrawiam
3: nastolatki
2: was.
3: W domu i uśmiechnięty tata w studiu Radia Warszawa. Można?
2: Tutaj można.
3: Zachęcamy do słuchania w niedzielę o 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
4: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Reklama.
1: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
2: A reklamujesz swoją firmę?
1: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
2: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
1: Naprawdę? W radiu?
2: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
3: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Akademia Katolicka w Warszawie rozpoczęła rok akademicki mszy świętej inauguracyjnej w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W homilii podkreślił, że celem nauk teologicznych jest prowadzenie człowieka do poznania Boga.
5: Chrystus, którego teologia pragnie coraz głębiej poznawać, jest tym samym Chrystusem, którego Kościół spotyka, adoruje i sejmuje w sakramencie Eucharystii. Dlatego prawdziwa teologia nie oddala nas od ołtarza, lecz ku niemu prowadzi.
4: Po Eucharystii rozpoczęła się uroczysta sesja uczelni połączona ze ślubowaniem i przyjęciem studentów pierwszego roku. Rektor Akademii Katolickiej ksiądz profesor Krzysztof Pawlina podkreślił w swoim przemówieniu, że celem każdej uczelni jest szukanie dobra dla ludzkości.
6: W uniwersytecie nie może brakować serca i nie może brakować dobra. Intelekt wszystkiego nie załatwi. Szanowni Państwo, potrzebujemy siebie nawzajem, tworząc universitas. Teologowie, chemicy, humaniści, astronomowie, filozofowie i biolodzy. Bo ludzkość to coś więcej niż jedna rodzina. To coś więcej niż największa nawet biblioteka czy twardy dysk. Ludzkość to jest projekt nas wszystkich i nasza wspólna przyszłość.
4: Akademia Katolicka w Warszawie istnieje od 1988 roku. Prowadzi kierunki teologiczne i związane ze służbą w Kościele. W tym roku otwarto nowe możliwości studiowania, mówi prorektor ksiądz Janusz Stańczuk.
7: Na przykład teologię w systemie blended learning. Co roku jest kilkudziesięciu nowych kandydatów. W tym roku również zgłosiło się ponad 70. Nowością tegoroczną Akademii jest również polonijna szkoła biblijna. Rozpoczęliśmy wykłady przez internet dla Polonii zagranicznej, głównie z obszaru Anglii, Francji, Niemiec, Belgii. Prawie 500 osób zgłosiło zainteresowanie naszymi wykładami. A poza tym oczywiście codzienna praca nad nauczaniem teologii, Biblii.
4: Do Akademii Katolickiej w Warszawie afiliowanych jest 8 wyższych seminariów duchownych, w tym Seminarium Metropolitalne Archidiecezji Warszawskiej i Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej.
8: To się dzieje w Kościele.
4: W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można oglądać wyjątkową wystawę poświęconą świętemu Franciszkowi z Asyżu. Ekspozycja Poverello Święty Franciszek z Asyżu powstała z okazji 800. rocznicy śmierci świętego i gromadzi dzieła z muzeów, klasztorów oraz kolekcji prywatnych z całej Polski. Ekspozycji mówi Roxana Gawrońska, kurator wystawy.
9: Chcieliśmy na wystawie pokazać zarówno życiorys Franciszka, żeby jak najwięcej osób mogło sobie go przypomnieć, ale też przesłanie, jakie skierował do swoich naśladowców, którymi mam nadzieję również może możemy być w dalszym ciągu i my współcześnie.
4: Na wystawie znalazły się m.in. prace Jana Matejki, Józefa Chełmuńskiego i Jacka Malczewskiego. Organizatorzy zadbali również o to, by przedstawić świętego w sposób daleki od uproszczonych i idealizowanych wyobrażeń, dodaje Roxana Gawrońska.
9: Staraliśmy się go w żaden sposób tutaj nie wybielać, nie przyjmować jakiejś cukierkowej wersji Franciszka, tylko właśnie pokazujemy to, jak to wyglądało, pokazujemy jego przesłanie, pokazujemy tę trudniejszą stronę życia Franciszka, czyli właśnie cierpienie, chorobę, to naśladowanie Chrystusa, które wyraziło się akurat właśnie poprzez trud.
4: Ekspozycja powstała dzięki współpracy ponad 20 instytucji z całego kraju. Wystawę Poverello, Święty Franciszek z Asyżu, można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej do 10 stycznia przyszłego roku. A już za chwilę na antenie Radia Warszawa transmisja apelu Jasnogórskiego.

0: Maryjo, Matko nasza, przychodzimy uczyć się od Ciebie, uczyć się otwarcia na drugiego człowieka i otwarcia na wolę Boga w naszym życiu. W Ewangelii poznajemy Cię zawsze w relacji, zawsze z drugim, zawsze gotową do wypełnienia woli Pana, zawsze otwartą. Jesteś dla nas przykładem otwarcia na moc Ducha Świętego, którego przyjęłaś na słowa posłańca Gabriela. Jesteś przykładem spotkania i radości przeżywanej z najbliższymi, którą dzieliłaś z Elżbietą. Jesteś przykładem całkowitego zawierzenia się Bogu, gdy oddałaś swego syna w ręce Symeona. My dzisiaj chcemy tak jak Ty tworzyć relacje i w nich trwać. Tak jak Ty ufać bezgranicznie Bogu i przyjmować Ducha Świętego z Jego darami. Tak jak Ty chcemy budować wewnętrzną relację z Bogiem w naszych sercach. Wspólnie, tak jak tutaj stoimy, przygotowujemy europejskie spotkanie młodych, które zgromadzi w Łodzi tysiące młodych ludzi z całego świata. Matko, powierzamy Ci te przygotowania oraz wszystkich, którzy wezmą udział w tym spotkaniu. To jest pielgrzymka zaufania, w której ufamy drugiemu człowiekowi i ufamy Bogu. Właśnie tego zaufania chcemy uczyć się od Ciebie. Wstaw się za nami u swego Syna, aby to wydarzenie budowało mosty i tworzyło przestrzeń dialogu i miłości. Aby serca młodych były otwarte na Boga w drugim człowieku. Otwarte na Ducha Świętego, tak jak Ty. Na Ducha Świętego, którego każda i każdy z nas jest domem. Otocz nas swoją opieką i dbaj o to, aby nie zabrakło nam codziennej ewangelicznej prostoty, radości i miłosierdzia. A jeśli nam czegoś zabraknie, to spraw, abyśmy pamiętali zawsze Twoje słowa wskazujące na Jezusa, Twojego Syna i na Jego Ewangelię. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie.
1: Dziękujemy bratu Maciejowi ze wspólnoty TZ za wygłoszone rozważanie apelowe i za słowo, które towarzyszyło naszej dzisiejszej modlitwie. Niech Matka Boża Jasnogórska otacza brata oraz jego wspólnotę swoją opieką, umacnia w powołaniu oraz prowadzi w służbie pojednania, jedności i pokoju. Kończąc dzisiejszy apel jasnogórski, pozostańmy jeszcze przez chwilę przed obliczem Maryi. Przynosimy jej sprawy Kościoła i naszej Ojczyzny, troski współczesnego świata, a także osobiste intencje, z którymi każdy z nas przybył dziś na Jasną Górę. Maryjo, Matko Kościoła, powierzamy Ci Ojca Świętego Leona XIV. Wypraszaj Mu światło Ducha Świętego, mądrość i siłę w prowadzeniu Chrystusowej owczarni. Otaczaj opieką pasterzy Kościoła w naszej Ojczyźnie. Niech ich posługa pomaga ludziom odnajdywać drogę do Chrystusa. Przed Twoim obliczem, Jasnogórska Pani, stawiamy także zakon świętego Pawła I Pustelnika. Strzeż paulińskiej wspólnoty, umacniaj braci w wierności złożonym ślubom i w gorliwej służbie pielgrzymom. Pamiętamy również o wszystkich dobrodziejach Jasnej Góry. Niech ich życzliwość, modlitwa i ofiarność zostaną przez Boga stokrotnie wynagrodzone. Królowo Polski, spójrz z macierzyńską troską na naszą Ojczyznę i na cały świat. Powierzamy Ci wszystkie wszystkich, którzy sprawują władzę i ponoszą odpowiedzialność za życie społeczne. Wypraszaj im roztropność, uczciwość i troskę o dobro wspólne. Tam, gdzie narastają podziały, uproś pojednanie, gdzie trwa przemoc, spokój, gdzie brakuje wzajemnego szacunku, otwórz ludzkie serca na przebaczenie i dialog. Niech pokój rozpoczyna się także w naszych domach, rodzinach i wspólnotach. W 44. dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej szczególnie polecamy parafię świętego Bartłomieja Apostoła w Kudowie-Zdroju. Niech obecność jasnogórskiej Matki stanie się dla tej wspólnoty czasem łaski, odnowienia wiary, pojednania i ponownego odkrycia radości życia Ewangelią. Maryjo, Matko powołanych, prosimy Cię o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Pomagaj młodym ludziom usłyszeć głos Chrystusa pośród wielu głosów współczesnego świata i daj im odwagę, aby na Jego wezwanie odpowiedzieli wielkodusznym: oto jestem. Szczególnie obejmujemy dziś modlitwą pielgrzymujących na Jasną Górę uczniów, nauczycieli, wychowawców i przedstawicieli szkół noszących imię świętego Jana Pawła II. Niech spotkanie u stóp jasnogórskiej Matki umocni ich wierność wartościom, którym służył święty papież. Młodym wypraszaj odwagę wiary, umiłowanie prawdy i gotowość do czynienia dobra, a nauczycielom i wychowawcom mądrość w prowadzeniu powierzonych im uczniów. Powierzamy Tobie także grupy, które przybyły dziś na apel jasnogórski, między innymi z Tomaszowa Lubelskiego, z miejscowości Rosoczyce, Puszkowo, Poznań, Pisz, Orzysz, maturzyści z Krosna, z miejscowości Iwonicz-Zdrój, maturzyści z Liceum Sióstr Zmartwychwstanek, z parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. Polecamy Ci także siostry zawierzanki, niech ich modlitwa przed Twoim obliczem stanie się źródłem łaski dla Kościoła, dla naszej Ojczyzny i dla wszystkich osób powierzonych ich modlitewnej pamięci. I na koniec składamy przed Tobą, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej, prośby, podziękowania, troski i nadzieje. Przyjmij również te sprawy, których nie potrafimy wypowiedzieć słowami, a które pozostają ukryte w głębi ludzkich serc. Rozważać będziemy tajemnice zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Nanma narnya marime sasti, karta vangida ude, strigla langa anigrehe petolano, angedu drutin, pelama isho anigrehe petolano.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Varhelsad Maria, full av nåd, välsignad är du bland kvinnor, välsignad är din livsfrukt, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúng lạ hơn mọi người nữ, và Jesus con lòng bà gồm phúng lạ.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maria, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegnana si między żenami, a pożegnany jest płód żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłusone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
1: Jezus dziś przestrzega nas przed złym duchem, który nienawidzi Boga i nienawidzi tego, co Bóg stworzył, nienawidzi człowieka. Zły duch jest tym, który niszczy, doprowadza do rozłamów i podziałów. Wprowadza w błąd przez zamieszanie i niejasności, przez mętność. Raz powie prawdę, a potem kłamie. Symbolem tego jest rozdwojony język węża. Biblia przedstawia złego właśnie jako węża. Już od początku ludzkości zły wprowadził nieufność człowieka do Boga, a w konsekwencji rozłam w przyjaźni człowieka z Bogiem. Jezus dzisiaj wskazuje na cel, który zły chce osiągnąć – doprowadzić do rozłamu. Jeżeli jakiekolwiek królestwo, mówi Jezus, doszło do wewnętrznego rozłamu, ulega spustoszeniu. Zobaczmy nasze wspólnoty, w których żyjemy, pracujemy, spędzamy czas. Czy to małżeństwo, czy rodzina, zespół w pracy, przyjaciele, znajomi. Ile i jak często rodzą się w nas właśnie podziały, jakieś rozłamy, które jakby wyrastały z ziemi, pojawiają się jakby znikąd. Jeśli takie rozłamy trwają dłużej lub co gorsza, są podtrzymywane przez kogoś celowo, prowadzą do spustoszenia. Tracimy to, co dobre, to, co zbudowaliśmy. Rozpadają się małżeństwa, rodziny. Praca staje się nieznośna. Brak przyjaźni, osamotnienie. Pytajmy siebie i badajmy, czy i w nas samych nie ma podziałów. Baczmy również na złego ducha, który chce nas zdobyć i sprowadzić na samo dno, przyprowadzając ze sobą siedmiu innych złych, gorszych niż on sam. Tym jednak, który nie doprowadza do podziału, ale czyni jedność, jest Duch Święty. Dlatego przyzywajmy go.

Codziennie w małżeństwach przyzywajmy Ducha Świętego w rodzinach, w pracy, w naszych codziennych wspólnotach. Duch, który przenika głębokości Boga samego, niech usunie podziały i nieufność, obdarzając nas jednością i pokojem.

0: Jest godzina 21:30, jest zatem czas na dobry czas na naszą wspólną modlitwę. Różańcem Świętym, do której bardzo gorąco zachęcam, 512-700-444, 512-700-555. Te dwa numery są do Państwa dyspozycji. A dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężyć stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. Panie Jezu, czasem czuję, że moja wiara słabnie i nie dostrzegam Twojej obecności. Przemieniaj wtedy moje serce i napełnij je głęboką wiarą oraz poczuciem Twojej bliskości. Przez wstawiennictwo świętego Józefa, świętej Rity, o dobrą dającą poczucie spełnienia pracy dla syna, modlą się rodzice. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Ewy, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Anety i Tomasza, Grzegorza i Beaty z rodzinami. O prowadzenie i rozeznanie woli Bożej, łaskę zdrowia, opiekę Maryi, pomoc w znalezieniu domu, modli się słuchaczka. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o miłość dla nich. O uzdrowienie z depresji Ameli, drogę życiową, światu Ducha Świętego dla Mikołaja. O cud uzdrowienia z białaczki dla 7-letniego Frania oraz Moniki. O wyjście z nałogu Emilii. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. Skuteczną terapię, światu Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą. Dobre wyniki badań Magdy. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę dla jej męża i córek, o powrót do zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama i Teresy, modli się rodzina. Modlimy się o Boże prowadzenie dla Darka i Justyny, Mani i Sławka, Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra, potrzebne łaski dla księdza Mateusza, przez wstawiennictwo Matki Niepokalanej, o nawrócenie Małgosi, o jej powrót do kościoła. O opiekę Matki Bożej, pokór serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O Boże prowadzenie, roztropność, mądrość Ducha Świętego, potrzebne łaski dla Kacpra, łaski Bożej, pokój serca dla Darka i Krysi. O siłę i zdrowie dla Kasi, o potrzebne łaski dla jej męża i małego Olafa. O ustanie wszelkich aktów przemocy i agresji w naszym państwie, o uzdrowienie dla osób poszkodowanych oraz o powrót poczucia bezpieczeństwa w naszej społeczności. O uratowanie małżeństwa Marzeny i Andrzeja, o dar pojednania i miłości wzajemnej, o szczęśliwe rozwiązanie dla Oli, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw Adama i Ani z Glorią, Pawła i Marceliny ze Stefcią. Modlimy się w Państwa intencjach i jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512-700-444, 512-700-555. Jest z nami Pan Kacper, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Pomódlmy się, Panie Kacprze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Żyć dla Chrystusa lub żyć całkowicie dla Boga oznacza samą istotę przymierza chrzcielnego. I także pod tym względem Eucharystia jest wypełnieniem chrztu, ponieważ tylko ona pozwala wiernie i ciągle urzeczywistniać moc Jego łaski. Proszę bardzo, Panie Kasprze.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: A mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Kasprze, pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Z matczyną troską podświadczoną podczas wesela w Kanie Maryja wydaje się nam mówić: nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On sam, który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje ciało i swoją krew, ofiarując wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie chleb życia. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
2: Cześć Boże, Magdalena, Katarzyna, Adriana, Zofia i Małgorzata.
0: Zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Kasiu, Zosiu, Małgorzato, Magdaleno i Adrianno. Wszystkiego
4: dziękujemy dobrego. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Trzecia tajemnica. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia. Chrystus, który zaprasza do uczty eucharystycznej, to jednocześnie ten Chrystus, który wzywa do pokuty, który powtarza: nawracajcie się. Bez tego stałego i wciąż na nowo podejmowanego wysiłku nawrócenia, samo uczestniczenie w Eucharystii zostałoby pozbawione swej pełnej skuteczności, i to tej zbawczej. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
5: Maria, witam serdecznie.
0: Szczęść Boże, Pani Mariu, proszę. Szczęść bardzo. Boże.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Mario.
5: Bóg zapłać, Panie Boże.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Z tej góry jest piękny widok na Galileę i na Karmel i na Hermon. Piękny widok, ale czymże są wszystkie najpiękniejsze piękna tego świata wobec widoku przemienianego? Trzeba dobrze zapamiętać ten widok, żeby wytrzymać, kiedy potem będzie trzeba kontemplować inny, z innej góry, tej zakrwawionej. Prośmy w tej tajemnicy, żebyśmy dali Panu co dnia wprowadzać z naszych dolin smutku, przygnębienia i znerwicowania, czy wrzasku. I prośmy jeszcze, żeby żaden widok nie przysłonił nam widoku z góry. Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Grażyno.
6: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję bardzo Pani Grzyna. Spokojnej nocy.
6: Z Panem
0: Bogiem. Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Eucharystia jest nieskończonym darem miłości. Pod postaciami chleba i wina rozpoznajemy i adorujemy jedyną i doskonałą ofiarę Chrystusa, złożoną za zbawienie naszej całej ludzkości. Eucharystia jest naprawdę tajemnicą, która kryje w sobie wszystkie wielkie dzieła, jakich Bóg dokonał dla naszego zbawienia. Jest z nami Pani Anna. Szczęść Boże, witam serdecznie.
7: Szczęść Boże, witam.
0: Zapraszam Pani Aniu.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
7: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca,
7: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać, Pani Aniu. Pozdrawiam i spokojnej nocy.
7: Bóg zapłać. Pozdrawiam. Dobranoc.
0: Z Panem Bogiem. Zapraszam oczywiście jutro o stałej porze. Modlimy się Różańcem Świętym. Telefony także będą do Państwa dyspozycji, zatem gorąco zachęcam do tego, aby być razem z nami. Choć pozostańcie jeszcze i teraz, cały czas. Wolna chata już za kilka minut, a dziś zapraszamy na rozmowę Jacka Lecięckiego z panem Marcinem w wolnej chacie po 22, do której pozostały niecałe 3,5 minuty. A my kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
1: Jak zawsze w wolnej chacie gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Radziecki. Witam i zapraszam do udziału w kolejnej odsłonie naszych rozmów. Dzisiaj rozmowa kolejna z moim Państwa gościem Marcinem Kałużyńskim, psychoterapeutą w ujęciu
2: egzystencjalnym. Analiza egzystencjalna i logoterapia.
1: O, na podbudowie odkryć Frankla, Wiktora Frankla, prawda? I gdzieś tam ten korzeń jego się przewija w tym procesie, który prowadzisz w swoich spotkaniach jako terapeuta w poradni, naszej poradni, którą prowadzimy rodzinnej przy Zespole Dobrej Drogi na Gersona 27, a jednocześnie jesteś też prowadzącym warsztaty, no i ostatnio też członkiem Rady Superwizorów naszego zespołu. Także przedstawiłem Marcina, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry Jacku, dzień dobry Państwu. Cieszę się na to nasze dalsze snucie.
1: Tak, no właśnie.
2: Refleksji o potrzebach.
1: Tak, takich podstawowych informacji, które się mogą gdzieś tam przydać, zapoczątkować jakiś proces wydobywania informacji, wiedzy o sobie. Być może zachęcimy kogoś do tego, żeby przyjrzeć się sobie troszeczkę uważniej, bo przecież do wolności wyswobodził nas Chrystus, więc dobrze, gdybyśmy byli wolni w swoich zachowaniach i działaniach, a to, czy jesteśmy, czy nie, właśnie nasze postępowanie, troszeczkę to, o którym też mówimy, może pokazywać. No właśnie, potrzeby. Tak potocznie, no to wydaje się, że potrzebą jest to, co w danej chwili ja bym potrzebował, nie? Potrzebuję młotek, bo chcę wbić gwóźdź, to moja potrzeba. Czy tak te potrzeby tutaj sobie oznaczamy, czy o takich potrzebach mówimy?
2: No właśnie, bo to akurat pamiętam, że mówiliśmy na poprzedniej rozmowie, że często my mylimy potrzeby ze strategiami. Mhm. To znaczy my już mamy jakiś pomysł, jak potrzeba ma zostać zrealizowana i często to jest odruch.
1: Synonimizujemy to, nie?
2: To jest jakieś takie odruchowe, nawykowe czy stereotypowe. Natomiast kiedy to jest nie jest zbudowane na takiej pogłębionej relacji ze sobą, no to może być, możemy doświadczyć frustracji, że my mamy te różne potrzeby, czyli pomysły, jak my mamy się obchodzić z rzeczywistością.
1: W cudzysłowie.
2: Tak, tak. I doświadczamy, że świat nam tego nie daje, że inni ludzie nam tego nie dają, że nie potrafimy tych potrzeb zaspokoić. A to dlatego, że właśnie pozostajemy na takim zbyt płytkim, odruchowym poziomie, nie? Można powiedzieć, że na takim psychodynamicznym czy stereotypowym.
1: No właśnie, a żebyśmy mogli poprawić jakość życia, tak? Byśmy byli bardziej usatysfakcjonowani z tego życia, to potrzebujemy oznaczyć te potrzeby, te prawdziwe potrzeby, głębokie potrzeby.
2: Właśnie, jak ja się zastanawiam nad potrzebami, no to taką prostą definicję sobie kuję, że potrzeba to jest podstawowy przejaw życia. Jeśli żyję, no to właśnie potrzebuję. I jakoś też nawiązując do tego kontekstu jakby duchowości chrześcijańskiej, który jest nam bliski i słuchaczom też, prawda? No to, prawda, Bóg wpisał właśnie w życie człowieka potrzeby.
1: To z tego można zobaczyć, sparafrazować troszkę to, co powiedziałeś, że jeśli, ale można powiedzieć, gdy żyję, to potrzebuję, czyli potrzeba jest immanentną częścią życia.
2: I potrzeby też są wyraźnie powiązane w psychologii z motywacjami. Temat potrzeb to jest to właśnie, to jest temat motywacji. To są takie podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się psychologia. Czyli jeśli motywacja, no to potrzeba, nazywanie potrzeb to jest to, co wprawia mnie w ruch. I ja teraz...
1: No, i tak, im bardziej tego jestem świadomy, tym bardziej jestem wolny w swoich decyzjach, prawda?
2: No właśnie. Bo to, co ja... Tak jak ja myślę, czy to, co ja robię, no to łączę właśnie tą psychologię, czy jakieś doświadczenie psychologiczne, wiedzę psychologiczną i moje też jakby doświadczenie duchowe. Ta duchowość chrześcijańska jest jakoś ważna dla mnie, prawda? I jak myślę o potrzebie, myślę o tym, że coś wprawia mnie w ruch, coś mnie motywuje, to w następnym jakby już zdaniu, czy w następnym kroku myślę o tym, że teraz mówiąc językiem duchowym, prawda, życie jest drogą, ja podążam tą drogą, czyli potrzeba mi daje tę energię do tego, żeby kroczyć, żeby szukać. I że ostateczną potrzebą, czy tą najwyższą potrzebą jest Bóg.
1: Zespolenie z Nim.
2: Tak. I on się objawia w świecie właśnie poprzez różne właśnie przejawy, poprzez stworzenie. Czyli w jakimś sensie on jest obecny w tych potrzebach. Mhm. On do mnie też mówi w potrzebach.
1: A też te potrzeby w tym zakresie, że one są jakby immanentne w życiu, on je wpisał w człowieka, w zamysł człowieka, tak, prawda? Czyli te potrzeby głębokie są wpisane w nas przez Pana Boga.
2: Tak. No i w związku z tym takie właściwe przeżywanie relacji z potrzebą, czy właściwe odkrywanie potrzeby, to jest, kieruje mnie ku relacji z Bogiem. Mhm. I teraz ten właściwy sposób na odkrywanie potrzeby to jest też, co to jest, nie? Potrzeba. Potrzeba to jest przejaw mojego życia. Czyli potrzeba woła z mojego wnętrza. Nie? Czyli teraz też chyba mówiliśmy o tym na ostatniej rozmowie, czy zaczęliśmy o tym mówić, że potrzeba, że to jak ja mogę odkryć potrzebę, no to mogę ją odkryć tylko w sobie. I sposobem na to, żeby ją odkryć, jest wsłuchanie się w siebie, czyli dobry rezonans z moimi emocjami.
1: No właśnie, o tym chcielibyśmy dzisiaj trochę powiedzieć, o emocjach nigdy za dużo, choć niektórzy twierdzą, że po co emocje, wystarczy wiara.
2: No dlatego, że to nie jest łatwy temat i może ktoś chce od tego tematu właśnie jakoś uciekać czy dystansować się.
1: No tak, bo wiara, kiedy jest bez kontaktu ze sobą, a w związku z tym nie ma relacji, ona jest ślepa i wcale niekoniecznie musi mnie prowadzić do rozwoju, prawda? Więc ta relacja ze sobą, którą nawiązuje ze swoim da Bóg w konsekwencji poznawania siebie ze swoim ja prawdziwym, czyli z tym zaczynem Bożym we mnie, jest nawiązanie relacji ze Stwórcą, relacji z Bogiem. Dopiero przez tą relację odkrywam rzeczywistą prawdę.
2: I jak mówimy o relacji z Bogiem, to też może to jest charakterystyczne, że zaraz zaczynamy mówić o relacji ze sobą i za chwilę chce się jeszcze powiedzieć o relacji z drugim człowiekiem.
1: To jest naturalne, to jest jakby wynika tak troszeczkę powiedziałem trywialnie, z bardzo ważnego odniesienia, czyli z przykazania miłości, prawda? Pan Jezus mówi wyraźnie i to mówi o kolejności, jak miłość przebiega, prawda? Najpierw relacja z Bogiem, relacja z sobą, relacja z drugim, nie? W świecie takim doraźnym, takim naszym tutaj materialnym, dotykalnym, koncentrujemy się na tej trzeciej fazie, prawda? Na tej relacji z drugim, bo ona rzeczywiście zadziewa się, zderzamy się z tymi osobami, ale gdy nie mamy tych wcześniejszych faz, to często się gubimy, jesteśmy poobijani, obolali, prawda?
2: Dlatego też mówimy w programie 12 kroków, że kiedy spotykamy na swojej drodze jakąś osobę, która jest dla nas trudna, gdzieś właśnie się ścieramy, doświadczamy konfliktu.
1: Tak.
2: No to jest osoba rozwojowa dla nas, że to jest właściwie błogosławieństwo Boże, no bo ten drugi człowiek i ten trud związany z relacjami z drugim człowiekiem, no to tak też w moim doświadczeniu jako psychoterapeuty, to jest często to pierwsze doświadczenie, że może ja żyję w niewłaściwy sposób, że ten drugi człowiek...
1: Wymusza refleksji.
2: Tak, on jest taki obecny, on jest taki wyraźny, prawda? I on mnie jako pierwszy konfrontuje, że coś tu jest nie tak. O, doświadczam jakiegoś problemu w relacji, nie? W relacji małżeńskiej, w relacji z dzieckiem, z pracodawcą, pracownikiem i tak dalej, prawda?
1: Choćby z sąsiadem z kolejki, prawda? No. Gdy stoję do kasy, nie? No, tak. Najprostsze sytuacje życiowe mogą być bardzo takimi mocnymi wyzwalaczami refleksji głębszej, prawda?
2: Tak. I od razu może jak tak fantazjujemy sobie o tym, to jakieś emocje się też w nas... Czy we...
1: Szczególnie w tej kolejce, no. Myślę, i w tej relacji z małżonką czy dzieckiem.
2: Wyobraźnia zaczyna działać, zaczyna się robić gorąco, nie? No bo Boga nie widzę, na Boga mogę bardzo dużo wyprojektować, swoich wyobrażeń.
1: Mogę sobie wymyśleć w ogóle.
2: Tak, tak. Z siebie też, prawda? To też o tym mówiliśmy, prawda? Że nie jestem tak łatwo, w taki łatwy sposób świadomy relacji ze sobą. I no, dla mnie tak było i często też jest to doświadczenie osób, że jak one wchodzą w jakieś takie obszary rozwojowe, to one dopiero wtedy, tak jak ja, odkrywają, że mogą mieć relacje ze sobą.
1: Że w ogóle jest ktoś taki jak ja, bo ten taki naturalny, często wynoszony z systemu socjalizacyjnego, czy naszego domu pochodzenia, z tego systemu edukacyjnego, obraz siebie, to my nazywamy go, ja nazywam go często golemem, czyli takim samostworzeniem, prawda? Takim wyobrażeniem o sobie, a nie rzeczywiście sobą, nie? I okazuje się, że niekoniecznie jestem taki, jak się nawet do tego przyzwyczaiłem.
2: Tak, wydaje mi się, znowu mówię opierając się o swoje doświadczenie, ale też ludzi, z którymi rozmawiam, to wydaje się, że mamy taką tendencję, czy charakterystyczne jest dla nas, żeby brać siebie samego jako coś oczywistego. Że ja siebie gdzieś wezmę, zaprowadzę, korzystam z siebie, prawda, że nie mam żadnych...
1: Używam siebie.
2: Tak, tak. Nie ma żadnych tajemnic, że to jest oczywiste, prawda? Że jeśli jestem sobą, to znaczy, że nie mogę być dla siebie tajemnicą, nie? Że wszystko jest oczywiste.
1: No właśnie, to jest często absolutna nieprawda. Właśnie, to jest i żeby to jakoś skonfrontować, znaczy konfrontuje nas rzeczywistość, świat, właśnie drugi człowiek, chociaż też czasami wydarzenia, ale żeby zreflektować, to potrzebujemy mieć jakąś informację, prawda? Potrzebujemy mieć jakiś wyraz czegoś, który idzie od nas, ze środka, z naszego wnętrza. No i to są właśnie emocje. I o tym porozmawiamy za chwilę.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszych rozmów, naszego spotkania z moim i Państwa gościem Marcinem Kałużyńskim, psychoterapeutą, prowadzącym warsztaty 12 dla chrześcijan. No właśnie, ta emocja, ale nie wiem jak to z Twoim doświadczeniu, ale myślę, że pewnie jakoś tam podobnie, bo moje doświadczenia osobiste również i to, które wynoszę z pracy z uczestnikami głównie warsztatów, w tej chwili się w zasadzie niczym innym nie zajmuję, pokazuje, że bardzo długo i czasami w niektórych sferach naszego życia bardzo naprawdę długo nie mamy kontakt ze swoimi emocjami, że one gdzieś się pojawiają, bo zawsze mamy reakcję emocjonalną, to jest niezależne od nas, natomiast my ich nie odbieramy, nie przyjmujemy, nie? Że gdzieś ten kontakt ze swoimi emocjami, czyli z sobą samym w rozumieniu tym głębokim, jest często bardzo utrudniony.
2: Wydaje mi się, że dlatego, że emocje mówią nam, czy wołają o jakiejś ważnej sprawie. I przede wszystkim to, z czym my nie chcemy mieć kontaktu, to nie chcemy mieć kontaktu z trudem. Mhm. Mamy taką naturalną skłonność, taką powiedzmy biologiczną do tego, żeby unikać przykrości, a dążyć do przyjemności. Natomiast jesteśmy ludźmi, prawda? I nie żyjemy tylko, chociaż też jakoś jest to naszym udziałem, tym życiem zwierzęcym, ale żyjemy też życiem takim duchowym, prawda, osobowym. I teraz przejawem tego trudu są właśnie emocje, dlatego że emocje mówią mi o czymś, co jest ważne dla mnie. A jeśli coś jest trudne, to ja mogę nie mieć jakby od razu takiej gotowości, żeby zająć się tym problemem, czy umiejętności nawet, prawda? Mogłem się nie nauczyć.
1: Ale to jest tym trudem, bo czasami tym, trzeba też to nazwać, wydaje mi się, dotknąć, że nie tyle może sama emocja jest tym trudem, tylko to, że ja nie wiem, co z nią zrobić.
2: No właśnie. No
1: ona mi coś mówi, ja nie wiem co, męczy mnie, prawda? Gdzieś tam we mnie się cały czas pojawia, na przykład taki lęk, nie? No dla faceta, ale dla kobiety tak samo, no taki lęk permanentny, trudny, strasznie trudny, niechciany, bo ja nie wiem, co z nim zrobić. Nie godzę się na to, że się boję, bo przecież ja mam być macho, nie? Wszystkim chcę dać radę, a tu się pojawia lęk. No i uczymy się, niestety bardzo wcześnie, też struktura socjalizacyjna nas tego uczy, wypierać te niechciane, nie tylko dla nas, dla naszego otoczenia też, trudne, jak się okazuje, emocje, nie? I w związku z tym, tak jakbyśmy byli zizolowani od nich, nie? Prąd emocjonalny w nas przepływa, ale mamy grubą izolację i w ogóle go nie odczuwamy.
2: Dokładnie. Albo też mi się to skojarzyło z takim leczeniem objawowym, że właśnie to jest bardzo łatwe, żeby poradzić sobie z emocją. To znaczy, ja jak wypieram uczucia, no to przestaję czuć ten ból, prawda? Czyli zaczynam radzić sobie nie z problemem, o którym mówi emocja, tylko wypieram same emocje i nagle czuję ulgę. I oczywiście sprawa, o której mówię,
1: tabletkę i tak, załatwione. Tak.
2: Sprawa nie jest załatwiona, prawda? I długofalowo ja doświadczę trudnych konsekwencji tego, że się z nią nie kontaktuję. Natomiast takie krótkofalowe rozwiązanie, szczególnie jeżeli ja nie bardzo jeszcze mam umiejętności, jak sobie radzić z takimi skomplikowanymi...
1: Albo w ogóle nie wiem, że można, bo nie mam takiego przykładu.
2: No to właśnie to jestem jakoś, prawda, tak zachęcany i oczywiście my mówimy często wtedy o tej nieświadomości. To nie jest taka świadoma, przemyślana decyzja, że ja teraz będę tłumił uczucia, prawda?
1: Nie,
2: ja
1: mogę to nieuświadomiona, tak, podprogowa.
2: Tak, mogę to racjonalizować, tak jak ty powiedziałeś o takiej religijności, prawda?
1: Na przykład.
2: Ale może też to łatwiej jest mężczyznom mówić, prawda, że to jest nieracjonalne, prawda? I skoro emocje są nieracjonalne.
1: Racjonalizuje i

0: prawda? No a katechizm mówi wyraźnie Kościoła katolickiego, że emocje są moralnie obojętne. A jak są moralnie obojętne, znaczy, że nie podlegają ocenie moralnej. A ocenie moralnej nie podlega tylko prawda. Więc emocje są prawdziwe. Zubożenie niezwykłe, kiedy ja nie dotykam prawdy o sobie, nie przyjmując, czy też nie ujawniając własnych emocji.
1: To jest bardzo ważne.
0: Prawda?
1: I to ważne, że to wybrzmiewa teraz za twoją przyczyną, że emocje zawsze mówią o czymś ważnym. Emocje zawsze mówią o czymś prawdziwym. Jeśli czuję coś, to jest jakaś ważna sprawa, która się za tym kryje.
0: I niestety my właśnie tym mechanizmem, o którym mówiłeś, tym szczególnie faceci, ale kobiety też w dużym stopniu, w tym właśnie relatywizowaniu, racjonalizowaniu, intelektualizowaniu, zamiast przyjąć tą prawdę, to ponieważ ona dla nas jest nieprzyjemna, bo pokazuje nam coś, o czym byśmy nie chcieli o sobie tak myśleć, to sobie to usprawiedliwiamy, racjonalizujemy, podpisujemy komuś odpowiedzialność, unikamy odpowiedzialności, prawda? W związku z tym nadal jesteśmy w fałszywym przekonaniu o sobie samym.
1: I przychodzi mi teraz do głowy, że jeszcze takie zastrzeżenie, które jakoś się pojawia, że jeżeli ja czuję jakieś uczucie, to czy ja mam za nim iść?
0: A, nie? To już jest zupełnie inny kawałek.
1: Ale jest to też zastrzeżenie tej, myślę, tej części takiej racjonalizującej w nas, nie? Czyli takie zastrzeżenie, które mówi, no przecież emocje mnie czasem zapraszają do czegoś takiego, no, otwarcie złego, na co nie mam zgody, prawda? Czuję intensywną złość, mam ochotę komuś rozkwasić nos.
0: Tak, tylko że to nie emocjami to mówi, tylko to już jest mój sposób interpretacji tej emocji, mój sposób radzenia sobie, w cudzysłowie, z nią, nie? To bardzo fajnie powiedział kiedyś na ten temat nasz opiekun duchowy, ksiądz Grzegorz Gołąb, pozdrawiamy, się nas słucha, powiedział coś takiego: emocja jest zawsze prawdziwa, ale nie zawsze adekwatna. I my często mamy z tym wielki problem, bo emocje tłumione, duszone w nas, gdy nagle wykwitają, one wykwitają w związku z jakąś sytuacją, tylko że ich poziom jest nieadekwatny do sytuacji. I te danie w komuś w nos jest tak naprawdę zebranymi brakami reakcji, niezgody na coś, nie, którą wywalamy w jakimś jednym konkretnym wydarzeniu. Nie? I to jest zafałszowanie swojej rzeczywistości. To jest oszustwo mnie samego, bo ja nie mam złości w związku tak wielkiej z tą sytuacją, tylko po prostu mam niezgodę, kolejną niezgodę. I to jest bardzo ważny, uważam, ważki nawet, powiedziałbym, aspekt dotykający prawdy o emocjach i naszym z nimi zderzaniu. O, przepraszam.
1: Bo to też słychać, prawda, znowu to pomylenie potrzeby czy emocji ze strategią.
0: No właśnie.
1: Ale też jest tu taka prawda, że nieosobowe zachowania i te destrukcyjne zachowania, one operują na takich skrajnościach. Albo stłumię te emocje, nie będę z nią miał kontaktu, albo jeżeli już mam kontakt, to muszę natychmiast coś z tym zrobić. To, czego ja potrzebuję w takim...
0: Ale co zrobić? Usunąć trud, usunąć problem.
1: Tak, czyli tak się, prawda, tak to mówi, łykam, albo, prawda...
0: Rzygam.
1: No właśnie, czyli świat zewnętrzny ma sobie z tym poradzić, nie? Bo naprawdę może mi być trudno to pomieścić, jeżeli nigdy się nie obchodziłem z emocjami, nie miałem jakichś narzędzi do tego, prawda, czy przestrzeni, no to tych spraw, tak jak powiedziałeś, się też nagromadziło w ciągu życia. I to, czego ja potrzebuję, czy co ja dostaję też w takich procesach rozwojowych, jak psychoterapia, jak warsztat 12 kroków, no to jest takie moje poszerzenie serca, że tak powiem, żebym ja w tym sercu potrafił te emocje pomieścić, czyli jakoś z nimi pobyć, czyli wytrzymać, bo to przeżywanie emocji to jest właściwie relacja.
0: I to rozwój ze sobą, relacja ze sobą przez emocje, czytanie ich i doświadczanie. Emocja mi mówi, jeżeli, no ja tak zawsze mówię, to takie najprostsze mi się wydaje pokazanie funkcji emocji i co ona przynosi. No jeżeli, tak jak mówiliśmy o tej złości, no to taka najpopularniej odkrywana emocja, niechciana, czasami chciana. Złość jest emocją, która mówi o tym, że ja na coś się nie godzę. Akurat w przypadku złości nie godzę się na coś, na co nie powinienem się nie godzić, bo to najczęściej jest coś, co jest poza mną. No ale zostawmy. Nie godzę się. No to przecież jeżeli się na coś nie godzę, to nie dostanę radości. To dostanę emocje złości. To jest dobrze. To jest prawdziwe. Nie? Tylko trzeba to przyjąć. Że gdy odczuwam złość, to znaczy, że z czymś się nie godzę. Teraz trzeba znaleźć, z czym się nie godzę, jeśli nie mam wprost tej informacji. I to jest bardzo ważna dla mnie informacja. Prawda? Bardzo często nie chcemy jej przyjąć, bo to, na co się nie godzimy, wydaje się niemożliwe w ogóle do zaakceptowania. i że jak to mam się na coś godzić, kiedy ja się na to coś nie godzę, ale to jest wtórne.

0: to, co się stanie ze mną, czy jakie podejmę działania, ono jest dopiero wtedy możliwe, kiedy przyjmę prawdę o sobie, że się na coś nie godzę. Bez tego się nie da nic dalej zrobić. A nas świat nauczył, że potrzebny jest efekt. Ważny jest efekt. To, co widzą inni, to, co zobaczą inni, to, co ja pokażę innym, nie? W związku z tym dusimy cały proces i ma być ten chciany efekt. Wtedy jest miło, wtedy jest przyjemnie, wtedy jestem ważny, ale to jest fałsz.
1: Chociaż jak o tym mówisz, to jest też dla mnie zrozumiałe, że powiedzieć z takim uśmiechem, jak ty to zrobiłeś, z taką zgodą, z takim pokojem, witaj moja złość, cieszę się, że jesteś, ty mówisz mi coś ważnego, ja się na coś nie godzę, no to warunkiem tego jest zaufanie. Prawda? Do tego zaufanie do siebie, że ja mogę sobie z tym problemem poradzić, zaufanie do świata, prawda? Zaufanie do Boga.
0: Że a zaufanie wychodzi w relacji. Jak przyjmuję relację swoją z emocjami, to uczę się, że one są prawdziwe. Że to nie one są fałszywe, tylko moja interpretacja ich może być fałszywa, nie?
1: I tutaj właśnie dlatego tak ważne jest korzystanie na przykład z tej pomocy, prawda? Psychologicznej, żeby...
0: Lustra.
1: No, ale że ja potrzebuję najpierw, prawda, kiedy doświadczyłem strat w życiu, traum, porażek, to ja potrzebuję najpierw tego doświadczenia zaufania, prawda? Takiego miejsca, w którym jest bezpiecznie, w którym ja mogę się nauczyć ufać, podoświadczyć, że mogę, jest takie miejsce, prawda? Jest taka rzeczywistość, w której mogę zaufać i potem w tym miejscu mogę zacząć dopiero przyglądać się temu, co jest trudne, czyli trudnym uczuciom. Te uczucia mówią o naprawdę trudnych takich doświadczeniach, trudnych obszarach, tak jak powiedziałeś. Złość mówi o konflikcie, prawda? Smutek mówi o jakiejś stracie.
0: Jest.
1: Lęk mówi o zagrożeniu, prawda?
0: Smutek jest dużo trudniejszym uczuciem od złości do przeżywania, choć często sobie nie zdajemy z tego sprawy.
1: To chodzi ci o to, że on ma ten komponent słabości, że w złości jestem w kontakcie z siłą, tak?
0: No tak, tak.
1: A w smutku już potrzebuję się zgodzić też, że jestem słaby.
0: Że na coś nie mam wpływu, że coś po prostu jest poza mną, nie do podjęcia. Złość jest energetyczna, prawidłowo przeżywana złość budzi we mnie sprawczość, bo mogę coś przepracować, a smutek raczej działa tak wycofaniowo. Nie?
1: Czyli to zaufanie to na przykład w terapii indywidualnej zaufanie to jest, buduje się w relacji z terapeutą. Na warsztacie 12 kroków to jest drugi i trzeci krok, czyli zaufanie przede wszystkim w relacji z Bogiem.
0: Myślę, że w tej relacji z terapeutą też to jest zaufanie Bogu, bo człowiek sam jako taki zawsze może zawieść, natomiast Bóg w człowieku nie zawodzi. Jeżeli ten terapeuta, tak jak u nas prowadzący warsztat, nie, ma tą relację i na niej opiera swoją pracę, no to wtedy się stwarza bezpieczna relacja, nie?
1: Ale prawda, nie jest to wtedy...
0: Umownie tak.
1: W metodę wpisane, prawda? Tak jak w warsztacie to jest wpisane jakoś w metodę, nie?
0: No tak, pracy terapeutycznej mniej to jest takie wyraźnie, nie?
1: No bo właściwie to możemy zobaczyć, że cała rzeczywistość jest wypełniona Bogiem.
0: Oczywiście.
1: Jeśli ja chcę to widzieć, oczywiście. Czy decyduję się na to?
0: No tak, ale właśnie nie wiem, ze dwa lata temu tak dygresyjnie, ze dwa lata temu właśnie na, albo trzy, na jednym z sympozjów SPH-u właśnie było połączenie z profesorem takim ze Stanów Zjednoczonych, który wykazał na badaniach i liczbach, że 30%, ponad 30% skuteczniejsza jest terapia, jeżeli w niej jest jasno określona obecność Boga i jeżeli właśnie terapeuta jest odniesiony do Boga i porusza ten aspekt duchowy jako immanentną część procesu terapeutycznego.
1: Nie słyszałem o nich, bardzo ciekawe. Trochę mi się to kojarzy z historią programu 12 kroków, tą pierwszą historią.
0: Tak, początkiem samym, prawda? Kiedy właśnie... psycholog w tamtym czasie mówi, ja ci nie pomogę, idź do nich, oni tam jakieś są friki. I tam działa Pan Bóg wprost, nie?
1: Potrzebujesz czegoś więcej, potrzebujesz jakiejś relacji z Bogiem. No tak.
0: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy spotkanie z moim Państwa gościem Marcinem Kałużyńskim, terapeutą prowadzącym warsztaty. Mówimy o emocjach. Mówimy w taki sposób dość luźny, ogólny. Nie robimy tutaj jakiegoś wielkiego, szczegółowego wykładu, bo też nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby uświadomić, tak mam nadzieję, że to się nam udaje, uświadomić, że ta przestrzeń jest naprawdę istotna. Ona ma swoje uzasadnione miejsce w życiu człowieka i wręcz jest jakby niezbędna do tego, żeby tą relację z sobą nawiązywać. Tutaj możemy się odwołać do świętej pamięci księdza Grzywocza, który właśnie o tym dużo mówił, prawda? Nie? I mogę zachęcić do tego, żeby się wsłuchać w jego głoszenie, bo naprawdę pięknie mówił o tym, jak emocje są istotne i jaką są też sposobem nawiązania relacji z Bogiem, bo przecież te informacje, które emocje pokazują, są taką właśnie, jak to się mówi, SMS-em od Pana Boga.
2: Jest duchowość karmelitańska też bliska.
1: No, też tak.
2: I byłem też zaskoczony i wzruszony, że święty Jan od Krzyża jako pierwszych przewodników do mistycznego zjednoczenia z Bogiem właśnie w swojej poezji, w swoim poemacie umieszcza emocje. Emocje, które wskazują drogę do Boga.
1: Dokładnie.
2: Natomiast tak jak ja dziś sobie słucham, prawda, tej naszej rozmowy, no to słyszę, że my też poruszamy tu taki wątek, czy rozmawiamy o tym, no bo my jesteśmy zaproszeni do formacji, prawda, mm-hmm. Odpowiedzialność za życie, odpowiedzialność mm-hmm. za siebie, no to jest ta stała formacja i mamy takie zadanie, żeby formować się przez całe życie. Do grobowej deski potrzebuje się rozwijać i że takim ważnym momentem, czy takim ważnym elementem tego rozwoju osobistego, czy tej formacji jest przejście od relacji ze sobą takiej przedmiotowej do relacji osobowej, mhm. nie? Czyli od traktowania siebie jako coś takiego oczywistego i kogoś, z kim mogę się posługiwać, do takiej relacji, w której ja mogę popatrzeć na siebie, że jestem dla siebie tajemnicą, że mogę siebie odkrywać, że mogę sam siebie czymś zaskoczyć, że mogę czegoś nie rozumieć i że to jest okej, że to nie jest problem, że nie rozumiem, że to, że nie rozumiem, prawda, to mnie nie wprowadza już w takie drżenie czy w taką panikę, że ja nie kontroluję siebie, prawda, albo że zwariowałem, nie, tylko...
1: To jest ta tendencja wynikająca z lęku, wszystko skontrolować, mieć pod kontrolą, wszystko wiedzieć, z wyprzedzeniem najlepiej jeszcze, nie? A to jest właśnie przeszkadza, bo uniemożliwia rozwój.
2: Ja bym to nawet tak wyostrzył, tą tajemnicę, i to jest takie patrzenie na człowieka, które ma bardzo długą tradycję, prawda? Mhm. Że my w tych dwóch kosmosach cały czas żyjemy, w tym zewnętrznym makrokosmosie i w mikrokosmosie, że człowiek jest mikrokosmosem. Mhm. I tak jak mogę odkrywać, prawda, w jakimś zachwycie, że świat jest taki ogromny, że jest niezmierzony, że jest tyle do odkrycia, prawda? Tak samo mogę odkrywać w sobie, że ja jestem takim kosmosem, który przenika Bóg, w całości wypełnia Bóg i rozumie Bóg, natomiast ja mogę w tym kosmosie też wędrować, odkrywać wiele różnych instancji, wiele różnych głosów, talentów.
1: Właśnie i też bardzo ważne jest to, że to, co ja oczywiście, jeśli będę miał na to gotowość, zgodę i otwartość, to, co ja odkryję w sobie, staje się dla mnie doświadczeniem, a doświadczenie powoduje ubogacenie, bo często jest tak, że doświadczamy, w cudzysłowie doświadczamy, czy jesteśmy współuczestnikami albo obserwatorami jakichś wydarzeń zewnętrznych, ale one nie stanowią naszego doświadczenia, prawda? To na przykładzie świadectwa. Słychamy świadectwa innych osób, one nas poruszają, prawda? Bardzo są często takie dotykające i tak dalej, ale to komuś się wydarzyło, nie? I powstaje taka myśl, no dobrze, no fajnie, ale to komuś. A jeżeli ja mam własne doświadczenie, jestem świadkiem sam dla siebie i tego świadectwa nikt już mi nie może zaburzyć, ani nie może mi zaprzeczyć, bo to było w moim życiu. Dlatego to odkrywanie tego mikrokosmosu jest takim otwieraniem, kluczem, można powiedzieć, do współegzystowania z makro.
2: Słowo doświadczenie też jest dla mnie otwierające na taką myśl, że jak ja makrokosmos odkrywam, doświadczam go przez zmysły, prawda? Mm-hmm. Bo ja widzę, czuję zapach, dotykam, smakuję, no to ja lubię nazywać takim zmysłem mikrokosmosu właśnie emocje. No bo emocje właśnie to jest ten sposób, w jaki ja doświadczam siebie. Emocje to jest percepcja znaczenia. Mhm. Czyli emocje nie zawierają odpowiedzi na ważne dla mnie pytanie, co ja mam zrobić, i ja naprawdę czasami potrzebuję zwolnić w życiu i pozwolić sobie nie wiedzieć, nie odpowiadać od razu na to pytanie, tylko cofnąć się, posłuchać siebie, czyli posłuchać swoich emocji i odpowiedzieć najpierw na pytanie, co jest dla mnie rzeczywiście ważne. Ale nie tylko w takim kontekście, że ja będę mużdżył, prawda, i jakoś próbował to wyliczyć, ale żebym właśnie spróbował spojrzeć na siebie i spróbował tego doświadczyć, spróbował usłyszeć, co w emocjach ja do siebie mówię.
1: Można się tak też sparafrazować, że co jest ważne, to co we mnie waży. Co jest tym, co odbieram jako coś, co jest takie ciążące, takie namacalne, takie dotykalne, prawda? Coś, co odczuwam jako coś istotnego, nie? Dlatego, że to waży. Bo my czasami mówimy sobie o ważności, ale nadajemy jej ważność intelektualną, taką ważność wymyśloną. Bo na przykład chciałbym być czymś, coś mieć gdzieś, być, nie? To jest dla mnie ważne. Ale to we mnie niekoniecznie waży.
2: No właśnie, a co ma większą wagę niż to, co na przykład może mi nie pozwolić spać. Prawda? Bo emocje mają też taką możliwość, prawda? One potrafią być tak intensywne, że ja nie będę mógł zasnąć w nocy.
1: Nie tyle one jako takie, ale to, że ja z nimi nie współpracuję, ich nie odkrywam, nie pracuję z nimi, nie przyjmuję ich, nie? Ten mój bunt wydaje mi się z tym, co właśnie nie pozwala na to. Same emocje jako takie, one mi się wydaje, nie mają takiej sprawczości.
2: Okej, no można też tak na to patrzeć, ale myślę, że my rozmawiamy o tym samym, prawda?
1: Tak, bo ja myślę o tym właśnie. Tak, oczywiście.
2: Właśnie, że ja nie zajmuję się, to może powiem, nie? Że nie zajmuję się, bo mówiliśmy o tym tłumieniu emocji, nie? Że nie zajmuję się emocjami w ciągu dnia, tak? I potem przychodzi noc i to jest pierwszy moment, w którym ja nie mogę się zająć czymś zastępczym. Nie mogę aktywnie tłumić, nie mogę po prostu zagłuszać emocji. Pierwszy raz. Jedynym moim zadaniem jest to, żeby zasnąć. Pierwszy raz doświadczam ciszy. I to jest pierwszy raz, kiedy mogę te emocje usłyszeć. No i jak mogę je usłyszeć, no to one zaczynają wybrzmiewać. I to właśnie teraz widzę to, że twoje patrzenie na to jest takie, że to nie jest tak, że one są takie głośne, tylko że po prostu wreszcie jest cicho dookoła i można je usłyszeć. Można ten ich delikatny głos usłyszeć.
1: Tak, i albo je przyjmuję i wtedy one się wybrzmiewają, oczyszczają, ja się ubogacam, uspokajam i zasypiam. Albo je tłumię, nie, bo są dla mnie zagrożeniem, często tak widzimy przeżywanie emocji jako zagrożenie, no i wtedy one są duszone i trzęsą się we mnie. Tak, emocje są w ogóle takim, to jest w ogóle niesamowita przestrzeń w doświadczeniu człowieka, ta jego emocjonalność, ten sposób przeżywania rzeczywistości.
2: Tak bym jeszcze powiedział, że emocje to jest sposób na budowanie relacji ze sobą. Nie wiem, czy to wybrzmiało
1: tak
2: dzisiaj.
1: Tak mówiliśmy, ale powtórz, już jasne.
2: Czyli to, czego potrzebują emocje, żeby one wybrzmiewać, to potrzebują czasu i uważności. Czyli innymi słowy, ja potrzebuję stworzyć, żeby mieć relację ze sobą, to ja potrzebuję w swoim życiu stworzyć na to przestrzeń.
1: Jasne.
2: Potrzebuję takich miejsc, żeby siebie słuchać, żeby móc siebie usłyszeć.
1: No, w procesie krokowym mamy ten piąty krok, prawda? Spotkanie z Bogiem, sobą i drugim człowiekiem, nie? Takie uczenie się właśnie tego nawiązywania takiej poważnej relacji ze sobą, nie? Takiej poważnej, czy naprawdę spotkania ze sobą, wsłuchania się w siebie.
2: No i to jest może też takie, naszym zadaniem jest to, żeby nie być jakby tymi ludźmi, którzy żyją na tym świecie, mówiąc językiem ewangelicznym, no bo to jest jednak taki sposób przeżywania rzeczywistości, czy przeżywania relacji ze sobą, że ja coś robię wolniej, że daję sobie czas, że daję sobie przestrzeń, no to jest sprzeciwienie się takiemu, takiej zachęcie, prawda, czy takiemu mitowi produktywności, bycia produktywnym, odhaczania kolejnych zadań, prawda, realizowania celów.
1: No i też na poziomie emocjonalnym zmuszanie siebie do zachowań, które generują bardzo mocne przeżycia emocjonalne o wysokim diapazonie, zagłuszające wszystkie rozterkowe, spokojne, jakieś refleksyjne, prawda, nie? No, te szukanie adrenaliny, prawda, ryzyka, różnych tego typu przeżyć, postrzegane i pokazywane dzisiaj bardzo jako coś pozytywnego, prawda, nie? No, tak to już jest, że przeżywając adrenalinę, prawda, napięcie jakieś, na przykład zwiedzając w sposób bardzo aktywny świat naokoło nas, mamy takie poczucie przyjemności, nie? No, bo jest takie pobudzenie, taka szybsze krążenie krwi, ale to prowadzi też do nawyku, to prowadzi też do zniewolenia, to prowadzi też do zaburzenia harmonii życia, bo to, co nazywamy w procesie krokowym, wiesz o tym, pełnia życia, nie? No to jest pełnia, czyli wszystko, a nie tylko część, ta, którą właśnie, jak mówiłeś na początku, dzisiejsza kultura nam proponuje, bo przyjemnie, bo miło, bo tak jak chce. Także z taką refleksją końcową Państwa zostawimy. Zapraszamy do następnych naszych spotkań i jeszcze poproszę o zastanowienie się, czy macie Państwo możliwość wesprzeć budżet radia. Jeśli tak, to zapraszamy na naszą stronę i zostańcie naszymi patronami. A dzisiaj dziękujemy za spotkanie i zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wolna chata.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje
3: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłusone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
1: Jezus dziś przestrzega nas przed złym duchem, który nienawidzi Boga i nienawidzi tego, co Bóg stworzył, nienawidzi człowieka. Zły duch jest tym, który niszczy, doprowadza do rozłamów i podziałów, wprowadza w błąd przez zamieszanie i niejasności, przez mętność. Raz powie prawdę, a potem kłamie. Symbolem tego jest rozdwojony język węża. Biblia przedstawia złego właśnie jako węża. Już od początku ludzkości zły wprowadził nieufność człowieka do Boga, a w konsekwencji rozłam w przyjaźni człowieka z Bogiem. Jezus dzisiaj wskazuje na cel, który zły chce osiągnąć, doprowadzić do rozłamu. Jeżeli jakiekolwiek królestwo, mówi Jezus, doszło do wewnętrznego rozłamu, ulega spustoszeniu. Zobaczmy nasze wspólnoty, w których żyjemy, pracujemy, spędzamy czas. Czy to małżeństwo, czy rodzina, zespół w pracy, przyjaciele, znajomi. Ile i jak często rodzą się w nas właśnie podziały, jakieś rozłamy, które jakby wyrastały z ziemi, pojawiają się jakby znikąd. Jeśli takie rozłamy trwają dłużej, lub co gorsza, są podtrzymywane przez kogoś celowo, prowadzą do spustoszenia. Tracimy to, co dobre, to, co zbudowaliśmy. Rozpadają się małżeństwa, rodziny. Praca staje się nieznośna. Brak przyjaźni, osamotnienie. Pytajmy siebie i badajmy, czy i w nas samych nie ma podziałów. Baczmy również na złego ducha, który chce nas zdobyć i sprowadzić na samo dno, przyprowadzając ze sobą 7 innych złych, gorszych niż on sam. Tym jednak, który nie doprowadza do podziału, ale czyni jedność, jest Duch Święty. Dlatego przyzywajmy Go codziennie w małżeństwach, przyzywajmy Ducha Świętego w rodzinach, w pracy, w naszych codziennych wspólnotach. Duch, który przenika głębokości Boga samego, niech usunie podziały i nieufność, obdarzając nas jednością i pokojem.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejne spotkanie w kalejdoskopie historycznym i kolejne spojrzenie na przeszłość, no już cokolwiek odległą. Grubo ponad 100 lat przeniesiemy się dzisiaj wstecz, ale zanim się przeniesiemy, to chciałbym gorąco zaapelować do Państwa o wsparcie dla naszych starań, by studio nagraniowe, w którym właśnie w tej chwili ja się znajduję i mój szanowny gość, żeby to studio unowocześnić, przebudować. Czeka nas remont tego studia, przebudowa. Możemy to zrobić, będziemy mogli to zrobić dzięki Państwa ofiarności, za którą z góry dziękuję. Kto jest tym moim gościem zapowiadanym? Pan Bogumił Wójcik, znany doskonale Państwu pisarz, autor powieści historycznych. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa.
2: Gościł pan u nas przy okazji opowieści o czasach bardzo, bardzo już odległych, setki lat wstecz. Rozmawialiśmy o przygodach krzyżowców w Ziemi Świętej, w Wenecji, o właśnie wyprawach przez Morze Śródziemne. A dzisiaj pozwoliłem sobie zaprosić pana do opowieści znacznie bliższej, bo sięgającej zaledwie albo aż do drugiej połowy XIX wieku, do czasów Wokulskiego. Wokulski jest w tej chwili na ustach wielu Polaków, a to za sprawą odświeżenia historii lalki. Pan również się za to zabrał, ale w trochę inny sposób niż filmowcy, niż autorzy serialu.
3: Postanowiłem dopisać pewien fragment biografii Wokulskiego po lalce. I tak powstała powieść o tytule Wokulski, która mówi o jego życiu zamkniętym w ramach jednego roku po zakończeniu fabuły lalki. A więc przyjmujemy, że Wokulski nie zginął, natomiast musimy, czy też musiałem jako autor odpowiedzieć na pytanie, jak mógł po tym kataklizmie, który przetrwał, żyć dalej.
2: To jest pytanie, które zadawali sobie i czytelnicy, oryginalni czytelnicy, bo pamiętamy, że lalka ukazywała się w fragmentach, w prasie, co było zresztą wtedy regułą, jeśli chodzi o tak zwane powieści współczesne, bo tak była lalka reklamowana. Czytelnicy współcześni lalki zadawali sobie pytanie po ukazaniu się ostatniej części. Wokulski się wysadził w Zasławiu, czy przeżył? Zadawali sobie to pytanie również historycy literatury. Pan odpowiedział twierdząco: przeżył. Zanim przejdziemy do innych kwestii, no to korci mnie pytanie, skąd czerpał pan to przekonanie, tą pewność wręcz, że jednak przeżył?
3: Po pierwsze, z samej natury Wokulskiego. On raz w sytuacji wielkiego wzburzenia podejmuje próbę samobójczą na stacji kolejowej w Skierniewicach i tam dróżnik Wysocki go ratuje. Zwykle Wokulski, tak jak jest prowadzony jako postać w lalce, nie czyni dwa razy tego samego błędu. On, jeżeli popełnia raz błąd, to po to, żeby uniknąć go po raz kolejny. I tak jest skonstruowana jego postać. A jednocześnie Prus sam w lalce daje nam pewne tropy, które wskazują na to, że Wokulski zginąć nie powinien. W ostatnich rozmowach, jakie ma w Warszawie z Rzeckim, wskazuje, że pojedzie do Rosji, do Suzina. Oczywiście jest jeszcze Paryż i Geist. Jako,
2: właśnie, oferta profesora
3: jako
2: Geista.
3: Alternatywa, cokolwiek mefistofeliczna, ale dla Wokulskiego
2: tutaj
3: jako...
2: Tutaj gra słów, Geist, duch,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak jest. Dla Wokulskiego szalenie również atrakcyjna i warta rozważenia. Wreszcie mamy list Węgiełka, w którym on mówi o wysadzeniu zamku i o tym, że przeszukiwał ruiny zamku, ale na szczęście Wokulskiego tam nie znalazł. Zestawiając to wszystko ze sobą, zawsze wydawało mi się, że Wokulski jednak przeżył,

0: w wielu wypowiedziach, że w moim przekonaniu Lalka jest jedną z najlepszych w ogóle polskich powieści w całej polskiej literaturze. I teraz stanąć wobec wyzwania, dopisać dalszą część tego, czego Prus już nie napisał, to jest ogromne wyzwanie, bo zawsze będzie to dzieło porównywane z oryginałem, z tym, co Prus napisał, i zawsze znajdą się tacy, którzy będą oskarżycielskim palcem wskazywać: o, a to jest nie takie jak u Prusa, a tu język nie taki, a to płytkie, a to za głębokie. Jak pan podszedł do tego zagadnienia, do tego problemu?
1: Z pokorą i pewną swobodą pisarską. Te dwie rzeczy chyba muszą współgrać, jeżeli ktoś w ogóle myśli o pisaniu kontynuacji dzieła, o tak jak pan powiedział, panie redaktorze, ugruntowanej sławie. A więc z pokorą, zdając sobie sprawę, że raczej nie sięgniemy wielkości oryginału, ale też ze swobodą pisarską, wyrażając samego siebie i swoje myśli i pragnienia i rozważania na temat fabuły Lalki, a w szczególności na temat Wokulskiego. To jest powieść uczciwa. Ja piszę książki, które określiłbym mianem książek uczciwych, czyli opartych na dobrym badaniu epoki i na rzetelności, jeśli chodzi o oddanie realiów. Co więcej, czym jest dla mnie Wokulski? On jest kontynuacją Lalki w duchu dialogu z Prusem, dialogu pełnego szacunku i hołdu dla Prusa, który jest moim jednym z ulubionych pisarzy. Jednocześnie, ponieważ Lalka stwarza nam pole do spekulacji na temat Wokulskiego, jej zakończenie jest otwarte, zatem istniała zawsze we mnie pewna pokusa do powiedzenia losu Wokulskiego, który jest jednym z moich ulubionych bohaterów literackich w ogóle. Zdając sobie sprawę, że pewni puryści mogą mieć określone zarzuty, pewna grupa czytelników Lalki jest grupą, która uważa, że Wokulski zginął. Ale istnieje też, jak sądzę, całkiem pokaźna rzesza wielbicieli Lalki, którzy nie zgadzają się z tą tezą, którzy uważają, że Wokulski był taką postacią i taką osobowością i miał w sobie tyle tytanicznej siły, którą przecież demonstruje nam w trakcie fabuły Lalki, że przeżył. A jeżeli przeżył, to spróbujmy rzetelnie i rozsądnie, a czasem z nutą szaleństwa, opowiedzieć o tym, co mogło go spotkać po Lalce.
0: Wspomniał pan, że Prus jest jednym z ulubionych pisarzy. Nie ukrywam, że dla mnie również. Jaki jest wpływ Prusa na naród polski, na naszą obecną kondycję intelektualną? Czy to nie jest tak, że Sienkiewicz, też ogromna postać w naszej literaturze i też jeden z moich ulubionych, jednak trochę zakrył swoją umiejętnością tworzenia obrazów słowem talent Prusa?
1: Oni są zupełnie inni i ich literatura też spełniła swoją rolę w inny sposób. Sienkiewicz jest żywiołowy, jest malarski, jest chwytający za serce, czasem patetyczny, czasem trochę uwodzący czytelnika tą wizją przeszłości, bardziej złotej niż ona była w istocie, ale takiej, jaka była potrzebna wtedy, kiedy on pisał. Więc Sienkiewicz i Prus to są dwaj bogowie na przeciwległych planetach, powiedziałbym. Prus jest bardziej intelektualny, jest bardziej introwertyczny, jest bardziej analityczny. To widać w Lalce, to widać w Faraonie, który jest wielką powieścią o mechanizmach władzy i tam tylko Egipt, zresztą pięknie odmalowany, służy za pewne tło opowieści o konflikcie władzy, religii, dążeń ludzi młodych do zmiany świata, dążenia ludzi starszych do zachowania tego, co jest. Więc Prusa z Sienkiewiczem nie pogodzimy, ale możemy ich obu lubić, a jednocześnie widzieć różnice, które są bardzo wyraźne i są też piękne, powiedziałbym.
0: Rzeczywiście, też tak to widzę. Będziemy za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Czasy Wokulskiego i czasy Prusa, bo przypomnijmy, Lalka była powieścią współczesną. Pisana w latach 80. XIX wieku, opowiadała o końcu lat 70., czyli czasach, które wszyscy czytelnicy ukazującej się w odcinkach Lalki doskonale pamiętali. To był ich czas. I ten czas jest w tej chwili, mówię tu już o XXI wieku, na nowo odkrywany. A to za sprawą nowych ekranizacji powieści Prusa. Ten czas zyskał sobie nawet taką ciekawą, alternatywną odnogę, która bardzo mi się podoba, czyli steampunk. Co by było, gdyby historia potoczyła się inaczej? I on jest w jakiś sposób fascynujący. Panowie w cylindrach, we frakach, z nieodłączną laseczką spacerową, która nie zawsze pełniła rolę tylko rekwizytu. Parowozy wjeżdżające na dworce, to wtedy była nowość, ale także telegraf, te wszystkie wynalazki. Jaka ta epoka była?
2: To jest epoka przełomu. Lata 70., 80., XIX wieku to jest już ugruntowana epoka pary i nadchodząca epoka elektryczności. Pisząc Wokulskiego, musiałem się trochę zmierzyć z tymi technologicznymi kwestiami. Na przykład odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie oświetlenie mogło być na parowcu, którym podróżuje Wokulski. I okazuje się, że wówczas jeszcze gazowe, a dosłownie za 3-4 lata już elektryczne. To jest ten styk przejścia od pary do elektryczności. Świat przyspiesza i świat się zmniejsza. Dystanse się skracają.
1: Pamiętamy, 80 dni dookoła świata. Powieść też z tej epoki.
2: Tak jest. No, Verne wiecznie żywy z jego wizjonerskim podejściiem do technologii i prawdziwy w tym, co opisuje o epoce, w której żyje, czyli o wieku XIX. Tak, 80 dni dookoła świata, a jednocześnie już mamy telegraf, który sięga z Londynu po Indie w ciągu kilku godzin, tak? Jeżeli depesze nada się na Downing Street 10 o, powiedzmy, o godzinie 10, to o 16 ona jest w Kalkucie albo w Bombaju.
1: I tam wicekról jakiś już wie, dokładnie, co królowa tak sobie życzy.
2: Jeżeli czytamy angielskie pamiętniki z tego okresu właśnie dotyczące polityki w Indiach, to ci Anglicy wspominają, jaka była to dla nich olbrzymia ulga, że nie czekali na depeszę, którą wiezie okręt nawet przez kanał Suezki, tylko w ciągu jednego dnia po zadepeszowaniu do Londynu, co się dzieje w Indiach, otrzymywali odpowiedź z rządu, bezpośrednie instrukcje, co dalej należy robić. To jest rewolucja. Rosja się też wpisuje w tę rewolucję technologiczną.
1: Mimo, że zacofana, zapóźniona?
2: Mimo, że zacofana, ale do Władywostoku telegram idzie o 12-16 godzin, czyli oni już w tym momencie mają sieć telegraficzną pociągniętą przez całą Syberię aż do Władywostoku. Więc tam, gdzie... To jest jak z Rosją zawsze. Są rzeczy, które w Rosji leżą kompletnie i są zacofane, ale co dotyczy militariów i mocarstwowości, to nawet kosztem innych sektorów będzie realizowane i taka jest Rosja wtedy. A jednocześnie nie ma kolei transsyberyjskiej.
1: Jeszcze nie ma.
2: Tak. Kolej dochodzi do Uralu i potem się już jedzie wozami albo saniami. Zatem jak Petersburg chce wysłać swojego emisariusza czy urzędnika na Daleki Wschód szybko, to on wsiada w Odessie na parowiec i przez kanał Suezki płynie na Ceylon, z Ceylonu do Singapuru albo Hongkongu i dalej do Władywostoku, bo wtedy się podróżuje 2 miesiące, a nie w okresie letnim przez Syberię 6. W zimie było szybciej, bo było zamarznięte i sanie jechały dużo szybciej.
1: Zimą szybciej
2: się podróżowało. Mm-hmm. Dla mnie to był też pewien szok, kiedy robiłem przygotowania historyczne do Wokulskiego, no to musiałem sobie to też sprawdzić i było to wielkie zaskoczenie, że właśnie zimą podróżowało się szybciej, przy czym priorytet miała poczta i ta docierała. Te sanie pocztowe rzeczywiście, korzystając ze stacji zmiany koni, mknęły szybko te trojki rosyjskie, to, ale właśnie zimą. Lato i zwłaszcza przedwiośnie i wczesna jesień, kiedy padało, były problemy z dotarciem w głąb imperium.
1: Gdy tutaj żeśmy sobie zaznaczyli kilka, oczywiście nie wszystkie, kilka tych zmian, które zachodzą w sferze technologii, jak one rzutują na życie państw, społeczeństw, życie całego świata, to powiem Państwu, że mnie to zawsze fascynowało. Właśnie druga połowa XIX wieku, tempo tych zmian i to, jak one wpływają na postrzeganie świata przez zwykłych ludzi. Jak ludziom wydaje się wtedy, że żyją w jakimś niesamowitym, no nie bez powodu nazywało się to Belle Époque, właśnie tą epokę, że za chwilę będziemy sięgać gwiazd. Nic już praktycznie nie stoi przed nami zamknięte. Jeszcze chwila i będziemy w stanie opanować wszystko. Dopiero później, najpierw Einstein, potem jego następcy, którzy wprowadzili fizykę kwantową, powiedzieli, że nie, to nie tak szybko. Ten świat ma jeszcze więcej zagadek, niż nam się wydaje. Takie pytania, czy takie refleksje pojawiają się u Prusa w lalce, gdzieś na obrzeżach, no tu właśnie ów Geist wspomniany. To jest
2: maszyny latające, tak? Jedna z alternatyw, czyli poszukiwanie metalu tak lekkiego, że dałoby się z niego zbudować maszynę, która unosiłaby się w powietrzu, a jednocześnie była odporna na wiele czynników fizycznych. To marzenie, które Geist pokazuje Wokulskiemu i mówi, że jeszcze trzeba zużyć kilkunastu ludzi i kilka fortun i on to osiągnie. Więc Prus, jako człowiek ciekawy wszelkich nowinek technicznych, jednak ten background, rzekłoby się, techniczny u Prusa jest. U Sienkiewicza go nie zauważymy, ale u Prusa bardzo silnie. No nie byłby sobą, gdyby w powieści współczesnej nie umieścił czegoś, co uważał, że będzie warunkiem rozwoju ludzkości, a więc właśnie pokonania bariery lotu.
1: Kusi mnie, by zapytać, czy również w powieści Wokulski gdzieś, może nie wynalazki, ale taka refleksja, takie pytania nad właśnie tempem zmian, jakie zachodzą w świecie, tempem zmian wymuszonych przez wynalazki, czy takie pytania się pojawiają?
2: Mamy takie dwie sceny w kontynuacji. Jedna to jest, jak parowce amerykańskie wpływają do Yokohamy, a druga to jest już laboratorium Geista, do którego Wokulski dociera wreszcie w kontynuacji. No i na deskach kreślarskich widzi te przyszłe maszyny latające. No ale maszyny latające, które są opancerzone, wyposażone w jakieś otwory strzelnicze.
1: A, czyli klasyczny steampunk jednak.
2: Armaty, wieże i zastanawia się, czy to jest aby dobry kierunek, w którym ten wynalazek powinien iść. Czy dlaczego tak militarnie, a z kolei jest tam też wizja Geista już w lalce sformułowana, który mówi 10-15% ludzi to ludzie, a reszta to zwierzęta, które i potwory, które powinny wyginąć. W domyśle być może powinny zostać zniszczone przez tych wyposażonych w tę jego technologię prawdziwych ludzi. I tutaj jest pytanie, któż jest prawdziwym człowiekiem? Komu o tym decydować? To jest też pytanie, z którym Wokulski musi się zmierzyć w kontynuacji, myśląc o Geiście. Czy to jest aby na pewno dobra droga? Segregacja ludzi na prawdziwych i nieprawdziwych. Któż ma tak boską moc i wszechrozumność, powiedzielibyśmy, wszechwiedzę, aby dokonać takiej selekcji? Czy w ogóle taka selekcja jest uprawniona z punktu widzenia człowieka, który chce zostać człowiekiem? To jest pytanie, które Wokulski też stawia sobie w kontynuacji.
1: Nie, bardzo się cieszę, że wątek Geista znalazł się również.
2: Nie mogło go nie być, wydaje
1: bo jest
2: mi się
1: to,
2: wręcz.
1: Chociaż w powieści Prusa wątek może objętościowo niezbyt duży, ale niesamowity. On zawsze przykuwał moją uwagę i w wersji literackiej, i potem w wersji serialowej. Świetny zresztą serial, ten stary, mówię o starym.
2: Berowski.
1: Serialu. To jest postać niesamowita, wątek niesamowity, no wprost nawiązanie właśnie do Fausta.
2: To nawet, jest faustowski.
1: Nawet zbieżność dźwięków, zatem Faust und Geist z jednej strony, z drugiej też zbieżność semantyczna, tak? Faust z pięść, tak? I tutaj Geist, czyli duch, możliwość interpretacji naprawdę
2: no
1: niesamowita.
2: Tego bohatera. Tak. To jest nic innego jak kuszenie. Tak. To jest klasyczny
1: dam
2: model
1: ci kuszenia. Tutaj tak. Różne eliksiry, różne możliwości rozwinięcia współczesnego kamienia filozoficznego tak naprawdę.
2: Bez granic właściwie, tak? Jeżeli popracujemy razem, jeżeli oddasz mi duszę w zasadzie.
1: Tak, tak, bo to, to tego chodzi. Dotyczy. Rzeczywiście cieszę się, że ten wątek znalazł się również w kontynuacji losów Wokulskiego po wysadzeniu, a na szczęście pustego już zamku w Zasławiu. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I w ostatniej już dzisiaj części Kalejdoskopu historycznego, przypominam, rozmawiamy o dalszych losach Wokulskiego, które znalazły się w literackim ujęciu w książce Wokulski pana Bogumiła Wójcika, którego gościmy, który jest moim i państwa gościem w dzisiejszej naszej rozmowie. W oryginale Prusa, oprócz tych wątków, o których żeśmy rozmawiali, czyli wątki przemian społecznych, bardzo ciekawy rzut oka na Warszawę ówczesną, lat 70. XIX wieku, oprócz tych zmian technologicznych, niezwykle ważne są zmiany polityczne, które też wyzierają co chwila z całych fraz. No, tutaj jednym z takich głównych przekaźników jest jeden z ulubionych bohaterów literackich, Rzecki. Jego pamiętniki, jego frazy całe, bonapartyzm to potęga, panie Klein. No więc kusi mnie pytanie, czy ten wątek, czyli steampunk a sprawa polska, tak bym to nazwał, czy się pojawia, jak się pojawia w tych losach Wokulskiego?
2: A pojawia się bardzo silnie, bo cała podróż Wokulskiego jest motywowana względami politycznymi, z perspektywy rosyjskiej rozpatrywanymi. Lekki spoiler, w podróż wysyła Wokulskiego Suzin. Też po namowach i takim uwodzeniu Wokulskiego tym, co oni mogą razem osiągnąć. Dlaczego właśnie podróż? Bo w tle jest to, na czym się zarabiało w Imperium Rosyjskim, a więc koncesje rządowe. Suzin chce dostać koncesję na wydobycie ropy w Baku. To jest moment, kiedy rzeczywiście im zagłębie w Baku rusza. I rusza też do niego cała rzesza przedsiębiorców wielkich, Amerykanów. Jest Rothschild, jest Nobel, to z kolei familia szwedzka, ale bardzo mocno w Rosji obecna. Jest wyścig do tej ropy bakijskiej. Również wielu Polaków tam ląduje, wielu naszych inżynierów. No i Suzin mówi tak, zrób dla mnie tę podróż, a my dostaniemy koncesję w Baku. Zobaczysz dopiero, jak zarabia się pieniądze. Co to z tego będzie? Tylko zrób to, o co nas proszą nasi przyjaciele w Petersburga.
1: Czyli też kuszenie.
2: Kuszenie. A proszą rzecz prostą i nieprostą zarazem. Kupić w Japonii angielską broń i przewieźć ją do Afganistanu, aby w Afganistanie wybuchła rebelia i skomplikowała sytuację Anglików w Indiach i Azji Centralnej, dając Rosji możliwość albo interwencji bezpośrednio w Afganistanie, jeśli się powiedzie, albo przynajmniej wejścia do Turkestanu, który jest ostatnią enklawą jeszcze niezależną w Azji Centralnej od Rosji.
1: I od Brytyjczyków
2: zarazem. I zaczyna się udział Wokulskiego mimowolny w tak zwanej Wielkiej Grze, czyli w rywalizacji brytyjsko-rosyjskiej warstwy centralnej.
1: Pozwolę sobie na mały wtręt. Miłośnicy Artura Conan Doyle'a, jego twórczości i postaci detektywa wszechczasów, Sherlocka Holmesa, też znają wątek awantury, nazwijmy to tak, brytyjskiej w Afganistanie, który też gdzieś tam...
2: To Watson wraca z Afganistanu.
1: No otóż to.
2: Od tego się zaczyna.
1: Czyli gdzieś tutaj się te literackie...
2: Anglicy mają tego pecha, że zawsze ktoś u nich wraca z Afganistanu. To w każdej epoce właściwie. Od 200 lat.
1: I mamy Wokulskiego, który gdzieś tam na horyzoncie widzi ten Afganistan, widzi tą ropę naftową. To wszystko jest jeszcze przed wielkim, takim naprawdę wielkim boomem na ropę naftową, bo jeszcze silniki spalinowe, pierwsze eksperymenty tak naprawdę są prowadzone. One jeszcze nie weszły
2: na
1: w
2: życie.
1: Na razie
2: nafta jest
1: nafta
2: do oświetlenia.
1: Tak. Ale już ludzie, którzy czują naftę nosem i pieniądze nosem, już wiedzą, że z tego będą duże pieniądze. I oni wysyłają Wokulskiego w bardzo skomplikowaną awanturę polityczno-ekonomiczną,
2: w której on się odnajduje, bo to wymaga sprawczości, to wymaga działania. I jednocześnie niebezpieczeństwo tej misji jest też odskocznią od mocowania się Wokulskiego ze swoimi wewnętrznymi demonami. Kiedy on rusza w tę podróż, cały czas jeszcze jest bardzo introwertyczny, cały czas jest skoncentrowany na myśleniu o sobie. Natomiast w miarę jak ta akcja zaczyna się rozkręcać i im bardziej niebezpiecznie się staje, tym bardziej widzimy Wokulskiego sprawczego, czyli tego Wokulskiego, którego trochę nie widzimy w lalce. Czyli Wokulskiego,
1: a zwłaszcza w końcu lalki.
2: Dokładnie. Mm-hmm. Widzimy Wokulskiego z wojny tureckiej, tylko przeniesionego w realia azjatyckie. Skoro dorobił się na wojnie tureckiej, skoro był pod Plewną, czyli pod największą twierdzą tamtej wojny i polem trzech bitew, które Rosjanie stoczyli tam z Turkami.
1: A chleb z mąki Wokulskiego był najlepszy, jak mówili żołnierze rosyjscy.
2: Bo uczciwy. To niewątpliwie był człowiekiem, który potrafił narazić życie i który widział wojnę, który wojny doświadczył, dotknął nie tylko powstania, ale i tej wojny już nowocześniejszej, bardziej okrutnej, polegającej na karabinach gwintowanych, powtarzalnych, zadających olbrzymie straty po obu stronach wojny. Prenowoczesnej, powiedzielibyśmy dzisiaj. Jednocześnie teraz jadąc przez Azję, jadąc do Japonii, on staje się znowu elementem rywalizacji mocarstw, właściwie pionkiem na szachownicy. On w pewnym momencie sobie uświadomi, że mimo całej swojej sprawczości i pewnych planów, jakie z tą podróżą również politycznie łączył, nadal jest tylko pionkiem, którego wielkie mocarstwa mogą zdjąć z szachownicy, kiedy tylko osiągnął jakiś kompromis w jednym posunięciu.
1: A sprawa polska, sprawa tego naszego umęczonego kraju, jak mawiał książę.
2: A umęczonego kraju Wokulskim jest mniej, bo Wokulski jest daleko od Polski, ale umęczony kraj obserwujemy oczami kobiet w tej książce. Czyli właściwie bardzo ważnymi członkami polskiego społeczeństwa, które to kobiety przeprowadziły polskość przez noc zaborów. Bo tak trzeba powiedzieć. Mężczyźni walczyli, ginęli i byli zsyłani, a kobiety pilnowały polskość. I bez matki Polki i bez żony Polki naród by nie przetrwał. To możemy powiedzieć śmiało. To kobiety przetrwały i dzięki nim przetrwała polskość. Widzimy umęczony naród i Warszawę przez oczy Kazi Wąsowskiej i Heleny Stawskiej, bo to są dwie postaci, które bardzo mocno z lalki wracają do kontynuacji. I cóż te dwie panie robią? Ze względów różnych, o których nie będę mówił, bo nie zawsze motywacje Kazi Wąsowskiej są w 100% czyste.
1: A to jest taka nowoczesna kobieta.
2: Ona jest nowoczesna, wyzwolona i powiedzielibyśmy nawet lekko zepsuta na miarę Belle Époque, czyli z klasą. Te dwie panie postanawiają założyć szkołę dla dziewcząt w Warszawie. I zderzają się z nocą apuchtinowską, która właśnie się rozpoczyna.
1: Dokręcenie śruby. Tak.
2: Do Apuchtin zostaje mianowany generalnym inspektorem szkolnictwa w dawnej kongresówce. Ściąga ze sobą całą rzeszę swoich podwładnych, wcale nie głupich. A Puchtin nie był durniem. Jego podwładni nie byli głupcami. To byli ludzie, którzy byli edukowani na Zachodzie, zwłaszcza we Francji, również w Szwajcarii. Badali system oświaty zachodniej Europy. Chcieli reformować edukację rosyjską, ale podkreślmy, rosyjską. I w tej rosyjskiej wizji dla Polski, polskiego języka, polskiej kultury miejsca nie ma. I nie dlatego było tak ciężko przetrwać wtedy, że Rosjanie byli głupi. Było tak ciężko przetrwać, bo byli mądrzy. Tylko mieli określony, ściśle sprecyzowany cel. Zszyć kongresówkę z resztą Rosji. Zszyć tak dokładnie, żeby Polakom już nigdy nie przyszło do głowy zrywać się przeciwko imperium. I te dwie dziewczyny, te dwie kobiety zderzają się z maszynerią rosyjskiej edukacji imperialnej. I o tym jest trochę też w tej kontynuacji, jak to wyglądało i że wcale nie było tutaj łatwo przetrwać polskości w tym konkretnym momencie.
1: Ten ostatni wątek, o którym pan powiedział, od razu nasunął mi na myśl różne pisma, różne refleksje z kolei Żeromskiego. Świetnie chyba wszystkim słuchaczom znane syzyfowe prace, ale nie tylko, bo to się pojawia w różnych odsłonach. Także wspomnienia niebieskiego mundurka. Doskonałe, polecam. Warto byłoby o tym w ogóle oddzielną audycję kiedyś nagrać. Właśnie o tym, jak ludzie uczyli się w tej szkole, która była coraz bardziej niczym takie szczypce zaciskana.
2: I to jest ciekawe. Rosja się reformuje, a opresja szkolna postępuje coraz dalej.
1: reformy to jest to są właśnie lata 70. w Rosji, reformy na przykład sądownictwa, szkolnictwa, natomiast pomysł na to, jak ma zapanować spokój nad Wisłą, są coraz bardziej, właśnie tak jak pan powiedział, wyrafinowane. To nie są brutalne, chamskie metody, choć oczywiście kij jest pod stołem, przygotowany jakby co, ale groźne są przez to, że są właśnie wyrafinowane. Poruszyliśmy wiele wątków. Ja myślę, że więcej mamy pytań i znaków zapytania i niedopowiedzeń niż gotowych odpowiedzi. Jeśli zgodziłby się pan na kolejną audycję za jakiś czas, to myślę, że i ja, i przede wszystkim nasi słuchacze byliby bardzo zainteresowani Wokulskim, ale także jego czasami, tymi poruszonymi wątkami, tym szkolnictwem, tym, jak zmieniała się Warszawa w czasach Wokulskiego i w czasach Prusa, kiedy Prus tą swoją lalkę pisał. Także jeśli się pan pozwoli zaprosić, to byłbym bardzo, bardzo
2: zaproszenie
1: zadowolony.
2: Od razu przyjmuję. Czuję się tutaj, panie redaktorze, zawsze, zawsze bardzo, bardzo na miejscu. Z wielką przyjemnością porozmawiam z panem na te tematy i mam nadzieję, że będą one interesujące dla słuchaczy Radia Warszawa.
1: Ufam, że rzeczywiście tak będzie, a za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Pan Bogumił Wójcik był moim i państwa gościem.
0: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Cieszę się, że Kościół w Polsce skutecznie wspomaga wiernych w poznawaniu treści objawienia. Wiem, jak wielką wagę przywiązują duszpasterze do liturgii słowa podczas mszy świętej oraz do katechezy. Dziękuję Bogu za to, że przy parafiach oraz w ramach wspólnot i ruchów kościelnych stale powstają i rozwijają się kręgi biblijne i grupy dyskusyjne. Konieczne jest jednak, aby ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za autentyczny wykład objawionej prawdy, nie polegali na własnej, często omylnej intuicji, ale na solidnej wiedzy i niezachwianej wierze.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 224 i 225. Konieczność dyplomacji i multilateralizmu. W stosunkach międzynarodowych dialog jest niezastąpionym narzędziem dyplomacji, służącym zapobieganiu konfliktom i odbudowywaniu więzi zaufania. W obliczu impulsywnej komunikacji, agresywnej retoryki i logiki potęgi, które naznaczają nasze czasy, powołaniem dyplomacji jest wspieranie dialogu ze wszystkimi, w tym z rozmówcami uważanymi za szczególnie niewygodnych lub z tymi, których nie uważa się jako uprawnionych do negocjacji. Wykorzystując aż do granic wytrwałości pokorę i cierpliwość, by na nowo splatać nawet najwątlejsze oznaki dobrej woli stron pozostających w konflikcie i w ten sposób otwierać drogę do procesu pokojowego. Również cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji. Ataki informatyczne, manipulowanie danymi, kampanie wpływu rozgrywane za pomocą AI mogą destabilizować całe kraje, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego. Przypisywanie odpowiedzialności na tym obszarze bywa często niepewne. Gdy nie jest jasne, kto zaatakował, wzrasta ryzyko nieproporcjonalnych reakcji, błędów w ocenie sytuacji i eskalacji konfliktu. Dlatego potrzebna jest dyplomacja zdolna do działania także w tym nowym środowisku, negocjując wspólne zasady korzystania z technologii cyfrowych i chroniąc ludność cywilną oraz najbardziej bezbronnych przed formami przemocy niewidocznej, lecz przez to nie mniej realnej.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 1 października 2026 roku. Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
3: Żniwo wielkie, ale robotników mało. Choćby tutaj do każdego seminarium przyszło i kilkudziesięciu, zgłosiło się i zostali obdarzeni powołaniem, to i tak te słowa byłyby ciągle aktualne. Bo prowadzenie ludzi, duszpasterstwo, one z racji tego, że tych powołań nie jest za wiele, to musimy jakby ograniczać te wszystkie posługi do niezbędnego minimum. Ale zakres tego posługiwania jest ogromny. Nawet trudno to sobie wyobrazić, bo ta wyobraźnia nie pracuje dlatego, że nie mamy kogo posłać. I tak będzie do końca. Żniwo będzie wielkie, robotników mało. A żniwo, nie jest to może dobre porównanie, to nie o obfitości tylko tutaj mowa, ale to także uciążliwość pracy w danym okresie historycznym. Można by powiedzieć, że w dobrych czasach, w czasach sprzyjających, ta relacja do drugiego człowieka, nauczanie są łatwiejsze. A kiedy przychodzą czasy ogromnych napięć, nieporządku w świecie, trzeba zużyć niejednokrotnie więcej sił, i więcej trzeba modlitwy, i większej pokory, i większej służebności, żeby osiągnąć to samo, bo grunt jest trudny.
1: Dobre słowo pasterzy.